0: powiec tragediom.
1: Mówi Rafał Zawiślak, radny z klubu Kraków dla mieszkańców. A wieczorem na ulicę Solną przyszli mieszkańcy Krakowa. Mówili, że nie chcą bać się chodzić po chodnikach.
2: Do tego dochodzi, że będzie się bał człowiek chodzić po chodnikach, bo takich punktów jak ten tutaj w Krakowie jest coraz więcej. I niestety nasza policja nie robi z tym nic.
3: Jestem kierowcą, ale się nie zgadzam z tym, co się tutaj dzieje w Krakowie. I nie tylko w Krakowie. Jest po prostu dramat, jak jeżdżą i w ogóle nie ma konsekwencji z tego wyciąganych.
4: No ja mieszkam tutaj w sąsiedztwie, tędy chodzimy, dzieci chodzą tędy. Jest problem bardzo właśnie taki widoczny z samochodami, które tutaj jeżdżą, przekraczają prędkość. No i dlatego właśnie tutaj jestem.
1: Sprawca wypadku, 26-letni Hubert B., usłyszał zarzuty, nie przyznał się do winy. Grozi mu do 8 lat więzienia. Publicznie i wbrew faktom zaprzeczenie zbrodniom nazistowskim. Taki zarzut usłyszał Grzegorz Braun. Lider Konfederacji Korony Polskiej był przesłuchiwany w krakowskim oddziale Instytutu Pamięci Narodowej. Polityk nie przyznał się do winy, ale nie negował samych wypowiedzi na ten temat.
5: Pan prokurator wskazał moje wypowiedzi publiczne. Wypowiedź na antenie radiowej z roku 2025, dana z Jedwabnego, i druga wypowiedź, jak mówi pan prokurator, używając takiego terminu, który wszedł do współczesnej polszczyzny, zdanie z podcastu pana redaktora Jana Pospieszalskiego.
1: Braun czeka teraz na uzasadnienie postawionych mu zarzutów. Zapowiedział, że jest gotowy na wezwanie prokuratora, by się do nich odnieść. Dramatyczny wypadek w Kujawsko-Pomorskim. 1,5-roczna dziewczynka wypadła z okna na pierwszym piętrze. Trafiła do szpitala. Do wypadku doszło przed południem w miejscowości Szczuka, niedaleko Brodnicy. Rodzice, którzy opiekowali się dzieckiem, zostali zatrzymani do wyjaśnienia.
6: Dziewczynka spadła z wysokości około 4 metrów bezpośrednio na chodnik, czyli na kostkę brukową. Została przetransportowana śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego do szpitala w stanie niezagrażającym życiu na tamtą chwilę. Dziecko znajdowało się pod opieką rodziców, dwójki rodziców. Rodzice zostali przebadani przez policjantów na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu, byli trzeźwi.
1: Relacjonuje Paweł Dominiak z brodnickiej policji. Okoliczności wypadku będą badać policjanci pod nadzorem prokuratora. Dyrektor CIA John Ratcliffe jest w Moskwie. Do stolicy Rosji przybył na pokładzie samolotu transportowego C-17. Taką informację, powołując się na anonimowe źródło, przekazała amerykańska telewizja CBS News. Na razie nie ma szczegółów dotyczących celu wizyty. Samochód prezydent Gdyni już po oględzinach. Trwa także analiza zabezpieczonego monitoringu. Prokuratura bada, czy doszło do narażenia życia i zdrowia Aleksandry Kosiorek i jej bliskich. To po niebezpiecznej sytuacji sprzed tygodnia. W trakcie jazdy z samochodu prezydent Gdyni odpadło koło. Autem jechał mąż prezydent Gdyni i ich dzieci. Biegły oceni teraz stan techniczny pojazdu. Sprawdzi też, czy ktoś celowo poluzował śruby.
7: Zostali przesłuchani świadkowie. Dokonano oględzin pojazdu i dopuszczono dowód z opinii biegłego celem ustalenia stanu technicznego pojazdu. Ponadto w sprawie został zabezpieczony monitoring z miejsca parkowania auta w okresie od 13 do 18 sierpnia.
1: Mówi Violetta Noch z prokuratury okręgowej w Gdańsku. Potencjalnemu sprawcy może grozić do 3 lat więzienia. Dwie pierwsze osoby usłyszały prokuratorskie zarzuty po ataku pseudokibiców na pizzerię w Zabrzu. Chodzi o zdarzenie z 12 sierpnia. Kilkudziesięcioosobowa grupa zamaskowanych osób zdemolowała wtedy pizzerię. Próbowali się dostać do znajdujących się tam sympatyków węgierskiej drużyny piłkarskiej. Ze szczegółami teraz Katarzyna Ziółkowska-Dąbek.
8: Dwa dni po ataku zabrzeńska policja poinformowała o zatrzymaniu dwóch mężczyzn, mieszkańców Rydułtu w wieku 17 i 20 lat, powiązanych ze środowiskiem fanatycznych kibiców Górnika Zabrze. Prokuratura rejonowa w Zabrzu postawiła im m.in. zarzuty czynnego udziału w zbiegowisku o charakterze chuligańskim, zniszczenia mienia i usiłowania udziału w bójce. Wobec podejrzanych zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji, zakazu kontaktowania się z innymi uczestnikami zdarzenia oraz zakazu opuszczania kraju. Aktualnie prowadzone są czynności procesowe zmierzające do identyfikacji pozostałych sprawców i wyjaśnienia wszystkich okoliczności zdarzenia.
1: Relacjonowała Katarzyna Ziółkowska-Dąbek. Od kilku tygodni do kilku miesięcy trzeba będzie poczekać na ustalenie przyczyny pojawienia się ognia. Takie są informacje od śledczych, którzy zajmują się pożarem skansenu w Sanoku. Całkowicie spłonął drewniany 17-wieczny kościół z wyposażeniem. Uszkodzone zostały także dwa budynki znajdujące się w pobliżu. Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura okręgowa w Krośnie.
9: Na miejscu zdarzenia pracował prokurator z udziałem biegłego do spraw pożarnictwa. Będzie dopuszczony dowód z opinii biegłego do spraw pożarnictwa, ale oczywiście takie sprawy trwają.
1: Mówi Marta Kolendowska-Matejczuk z Krośnieńskiej Prokuratury. Samorząd województwa podkarpackiego deklaruje pieniądze na odbudowę kościoła albo na sprowadzenie w jego miejsce innego zabytkowego obiektu. Od 1 września zmienią się limity przychodu, których przekroczenie zmniejsza albo zwiększa wypłatę świadczeń dla rencistów i najmłodszych emerytów. Wszystko przez spadek płac, mówi Małgorzata Korba, rzeczniczka ZUS-u na Lubelszczyźnie.
0: Bezpieczna kwota, którą miesięcznie będzie można dorobić do swojej renty lub wcześniejszej emerytury, będzie wynosiła 6463,20 zł brutto. Zarobki do tej kwoty nie powodują żadnych negatywnych konsekwencji dla pobieranego świadczenia.
1: Co ważne, wysokością przychodów nie muszą przejmować się emeryci, którzy ukończyli powszechny wiek emerytalny. Oni mogą dorabiać doświadczeń bez ograniczeń. Jak rozmawiać z uczniem w kryzysie psychicznym? Instytut Psychiatrii i Neurologii przygotował specjalnie wytyczne dla nauczycieli. Standardy są częścią Krajowego Programu Zapobiegania Zachowaniom Samobójczym przygotowanym przy wsparciu resortu zdrowia. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
10: Od 1 września wszystkie szkoły w kraju otrzymają zaproszenie do wzięcia udziału w szkoleniach, na których nauczyciele i pracownicy szkół dowiedzą się m.in. jak dostrzegać pierwsze objawy kryzysu psychicznego u uczniów.
11: Co robić, co mówić i jak rozmawiać z tym uczniem. Oraz takie wskazówki też raczej, których komunikatów do tego ucznia nie kierować, bo mogą być zamykające tą rozmowę.
10: Mówi Milena Markiewicz z Instytutu Neurologii i Psychiatrii. A według danych Instytutu co 10. szkoła w kraju nie ma psychologa na etacie, a 102 gminy w Polsce nie zatrudniają nawet jednego psychologa szkolnego.
1: Najgorzej z dostępem do psychologa jest w Świętokrzyskiem na Podlasiu i w Zachodniopomorskim. Zabytkowe budynki, międzywojenna zastawa i gotyckie cegły. To wszystko kryło się pod rezerwatem Morysin. Archeolodzy z UKSW odkopali fundamenty XIX-wiecznego budynku w Wilanowie, tuż obok Muzeum Pałacu Króla Jana III. Jak tłumaczą badacze, architektura wciąż robi wrażenie pomimo upływu lat.
12: Wydaje mi się, że osoby bez doświadczenia właśnie w budownictwie na obszarach podmokłych mogłyby budować konstrukcję, która by nie przetrwała w tak dobrym stanie tak długo. Tutaj właśnie stworzenie tego solidnego fundamentu zapewniło stabilność konstrukcjom powyżej, tak więc ktoś z drogi inżynierskiej musiał tutaj brać udział w projektowaniu.
1: Mówi dr Rafał Solecki z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Wszystkie zabytki zostaną odnowione, zabezpieczone i wyeksponowane jednak dopiero w przyszłym roku. Zielona Góra dołącza do miast z zakazem nocnej sprzedaży alkoholu. Taką decyzję podjęli miejscy radni. Z obostrzeń wyłączono imprezy winiarskie, z których Zielona Góra słynie. Wtedy prohibicja nie będzie obowiązywała, mówi prezydent miasta Marcin Pabierowski.
13: Od 22 do 6 rano będzie zakaz sprzedaży alkoholu w sklepach, bo restauracje będą normalnie funkcjonowały. W uchwale są również wskazane wyłączenia, czyli m.in. festiwale otwartej piwnicy winnic, dni otwartej piwnicy, winobranie. Wiem, że jeszcze jest postulat, aby dopisać Sylwestra.
1: Zakaz zacznie obowiązywać od 1 października. W trudnych warunkach niemal 120 psów bojowych szkoli się na terenie więzienia w Czarnem w Pomorskiem.
14: Dzisiaj występują psy do wykrywania narkotyków, substancji niedozwolonych, do wykrywania tytoniu oraz materiałów wybuchowych. Będziemy pracować również z psami bojowymi, patrolowo-obronnymi, a także do przeszukań ludzi.
1: Mówi podporucznik Justyna Przygódzka-Krzemień, rzeczniczka służby więziennej w Koszalinie. Psy ćwiczą w warunkach realnych zagrożeń. Jakie muszą być charaktery?
15: Przede wszystkim musimy mieć pod dyspozycję chęć do pracy, czyli to jest tą więź z przewodnikiem. Nasze psy pracują na przejściach granicznych, na lotniskach, więc one muszą być kontaktowe z ludźmi.
1: Jak mówią sami opiekunowie, psy bojowe to nie tylko ich współpracownicy, ale także życiowi towarzysze. W ćwiczeniach biorą udział także formacje z Litwy i Czech. Za kilkanaście dni początek nowego roku szkolnego. W placówkach oświatowych trwają ostatnie przygotowania, aby 1 września wszystko było gotowe na przyjęcie uczniów.
16: W powietrzu unosi się zapach farby.
17: Tak, takie końcowe już prace panie woźne przygotowują klasopracownie, czyli jakieś ostatnie mycie okien, podłóg, pachnie świeżością. No i w zasadzie jesteśmy gotowi.
16: Dzieci jeszcze nie ma, ale w szkole jest już gwarno.
17: W szkole jest gwarno, ponieważ nauczyciele ale już przygotowują swoje klasopracownie. Ja przygotowałam oczywiście przydziały dla nauczycieli, przydziały sal lekcyjnych, wychowawstwa, więc praca w pełni.
1: Z Marią Łazugą, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 8 w Bełchatowie, rozmawiał Rafał Różycki. To były wiadomości WOX FM. Dawid Osysko, dziękuję za uwagę.

Lektury szkolne to duże wyzwanie? Czasami wystarczy dobrze posłuchać. Odprawa posłów greckich. Jan Kochanowski. Nawet jeśli nie jesteś fanem Iliady, to być może widziałeś Troję w reżyserii Wolfganga Petersena z Bradem Pittem w roli Achillesa. Jeśli tak, to wyobraź sobie, że odprawa posłów greckich to rodzaj przedakcji do tego filmu. Dramat Jana Kochanowskiego opowiada bowiem o tym, jak doszło do konfliktu. Odpowiada także na pytanie, czy słynnej wojnie trojańskiej można było w jakikolwiek sposób zapobiec. Sporo tutaj wątków historycznych i odprawę posłów greckich możesz potraktować jak małą powtórkę z antyku. Przypomnisz sobie historię konia trojańskiego, dowiesz się, kim była Kassandra i o co właściwie chodziło z sądem Parysa. Pamiętaj jednak, że ten dramat przede wszystkim stawia pytanie o coś zupełnie innego. Chodzi o sens wojny i kryteria, jakimi powinni kierować się władcy decydujący o losach swojego narodu. Szczególnie pod tym względem odprawa posłów greckich jest interesująca i wciąż aktualna. Posłuchaj tego nagrania do końca, a dowiesz się, jak zapadła decyzja o wojnie trojańskiej i dlaczego można mieć wątpliwości, czy Helena rzeczywiście tak bardzo kochała Parysa, jak się o tym mówi w większości podań o wojnie trojańskiej. Zacznijmy jednak od najważniejszych informacji. Poznaj niezbędne minimum. Odprawa posłów greckich została wydana po raz pierwszy w 1578 roku. Był to prezent ślubny Jana Kochanowskiego dla Jana Zamoyskiego, kanclerza wielkiego koronnego, który był ważnym mecenasem renesansowej kultury i sztuki. Ponadto wspierał Kochanowskiego i niejednokrotnie zamawiał u niego utwory na ważne uroczystości rodzinne. Warto pamiętać, że Kochanowski i Zamoyski byli w młodości dość bliskimi przyjaciółmi i to właśnie ze względu na pamięć o wspólnych przygodach Zamoyski wciągnął poetę w orbitę twórców związanych z dworem królewskim. Kochanowski podarował Zamoyskiemu dramat z okazji ślubu, jednak na prapremierze utworu w roku 1578 w Pałacu Ujazdowskim już się nie pojawił. Początkowo utwór miał bardzo wyraźnie sygnalizować antywojenne nastawienie Kochanowskiego, a warto pamiętać, że czas jego powstania odpowiada temu, kiedy rozpoczyna się okres bardzo intensywnych działań wojennych w historii Rzeczypospolitej. I właśnie ze względu na trwające wówczas przygotowania do wyprawy na Rosję Zamoyski poprosił Kochanowskiego o stonowanie utworu. Wydaje się, że ten czynnik miał wpływ na ostatnią scenę, w której jeden z bohaterów, trojańczyk Antenor, przez cały dramat przeciwny w wojnie z Grekami, ostatecznie nawołuje swoich rodaków do bitwy. Odprawa posłów greckich nawiązuje do bardzo rozbudowanego mitu o wojnie trojańskiej. Dotyczy przede wszystkim momentu przybycia do Troi dwóch greckich posłów, Menelaosa, czyli męża porwanej Heleny, oraz znanego ci pewnie Odyseusza, który w dramacie nosi imię Ulises. Żądają oni zwrócenia Heleny. W Troi toczą się na ten temat długie dyskusje, walczą ze sobą dwa stronnictwa. Pierwsze związane jest z Parysem, który w utworze nosi imię Aleksander. Jest to trojański królewicz, który porwał piękną Helenę. Drugiemu stronnictwu przewodzi Antenor, zdecydowany przeciwnik wojny. Historia sama przynosi odpowiedź, kto wygrał, ale dużo ciekawsze są argumenty, po jakie sięgają obie strony, niż ostateczny wynik starcia. Odprawa posłów greckich rozgrywa się w Troi. Wydarzenia mają miejsce bezpośrednio przed rozpoczęciem wojny trojańskiej. Ostatnią scenę dramatu można właściwie traktować jako symboliczne jej rozpoczęcie. Akcja toczy się w ciągu jednego dnia i w jednym miejscu. Na scenę zostają zaś wprowadzeni jednocześnie jedynie trzej aktorzy. Oznacza to, że odprawa posłów greckich realizuje antyczną zasadę trzech jedności. Główni bohaterowie dramatu powinni być ci znani z historii wojny trojańskiej. Są to przede wszystkim Parys, którego w dramacie Kochanowski nazwał Aleksandrem, syn Priama, króla Troi. Helena, żona Menelaosa, greckiego wodza, którą Parys porwał z Grecji i przywiózł do Troi. Priam, król Troi. Antenor, trojańczyk, doradca królewski, który właściwie przez cały dramat reprezentuje postawę antywojenną. Menelaos, król Sparty, wódz grecki, mąż Heleny, który jest jednym z tytułowych posłów greckich.
Ulises, czyli Odyseusz, który towarzyszy Menelaosowi w poselstwie do Troi, późniejszy pomysłodawca konia trojańskiego. Występują także inni, mniej ważni bohaterowie, o których będzie mowa w odpowiednich częściach streszczenia. A teraz właściwe streszczenie utworu. Przed właściwym tekstem odprawy posłów greckich pojawia się list dedykacyjny. Kochanowski poświęca swój utwór Zamojskiemu, który był jego opiekunem. W liście nie ma jedynie pochwały mecenasa, znajduje się także zarys akcji. Kochanowski wyraża również chęć udziału w planowanej prapremierze odprawy posłów greckich. W prologu pod murami Troi pojawiają się posłowie Greków. Są to Ulises i Menelaos, którzy mają doprowadzić do tego, że Trojanie oddadzą żonę Menelaosowi Helenę. Wiadomo, że porwał ją Parys, czemu nie towarzyszył co prawda specjalny opór samej porwanej. Niezależnie, czy było to porwanie, czy ucieczka zakochanych, odebranie Heleny jej legalnemu mężowi było policzkiem dla Greków, którzy wykorzystali ten incydent jako argument, by zaatakować potężną Troję. Kobieta naprawdę nie była aż tak cenna w tamtych czasach. Chodziło raczej o męski honor i walkę o władzę między potężnymi państwami. Po drugiej stronie w Troi Antenor wyraża swoje obawy związane z całą sytuacją. On już sobie zdaje sprawę z tego, że Grecy będą chcieli się zemścić. Aleksander, czyli Parys, chce jednak na nowo przekonać do siebie Trojan. Pragnie, aby stanęli po stronie jego i Heleny, dlatego rozsyła im kosztowne prezenty. Jakoś tak się układa, że takiego upominku nie dostaje Antenor. Uważa jednak, że nie można sprzedać spokoju i bezpieczeństwa całej Troi za kilka upominków. Antenor od samego początku jest przekonany, że trzeba oddać Helenę Grekom. Helena jest momentami traktowana jako niewygodny przedmiot, o który toczy się walka i handel między Grekami i Trojanami. Sama ma niewiele do powiedzenia. To tyle w temacie ówcześnie rozumianej równości płci. Jeśli chodzi o konstrukcję utworu, musisz wiedzieć, że składają się na nią stasimony oraz epeisodiony. Stasimon to pieśń wykonywana przez chór. Pieśni tego rodzaju stanowiły formę komentarza, oddzielały partie dialogowo-monologowe odgrywane przez aktorów, czyli epeisodiony. Epeisodion pierwszy. Aleksander Parys próbuje przekonać Antenora, że to jednak on ma rację. Chodzi oczywiście o miłość i to, że Helena ma prawo wybrać, z kim chce być. Jasne, jakby ktoś ją tutaj naprawdę pytał o zdanie. Antenor nie daje się jednak zwieść. Podkreśla, że dla niego najważniejsza jest uczciwość. Martwi się o przyszłość Troi i dlatego chce postąpić sprawiedliwie. Kiedy Aleksandrowi nie udaje się przekonać Antenora do swoich racji, decyduje się na atak. Oskarża go o to, że zamiast bronić Troi, popiera Greków. Stasimon pierwszy. Pierwsza pieśń chóru dotyczy braku rozwagi u młodych. Wydaje się im, że wiedzą najlepiej, co dla nich i ich najbliższych, a także państwa, chodzi w końcu o ród królewski, jest najlepsze. Okazuje się jednak, że zamiast podejmować racjonalne i mądre wybory, decyzje młodych wynikają z emocji, a te, jak wiadomo, rzadko kiedy są dobrymi doradcami. Kierowanie się w życiu pożądaniem i podobnymi mu uczuciami nigdy nie kończy się dobrze. W tym przypadku może przynieść upadek Troi. Pieśń ta, choć dotyczy konkretnej sytuacji, ma także wymiar uniwersalny. Epeisodion drugi. Na scenie pojawia się Helena, która boleje nad własnym losem. Kochanowski pozwala się jej wypłakać. Może się poużalać nad samą sobą. Już wie, że pójście z Parysem nie było najrozsądniejszym krokiem. Bohaterka mówi, że czuje się prawie jak niewolnica. Nie ma bowiem nic do powiedzenia w konflikcie, którego chcąc nie chcąc stała się przyczyną. Helena płacze nad tym, co utraciła, a jest nad czym płakać. Nie ma już męża, rodziny, a nawet ojczyzny. Wie doskonale, że właściwie nie ma po co wracać do Grecji, boi się także kary, jaka może ją spotkać z ręki Menelaosa. Po czasie, ale jednak żałuje tego, co zrobiła. Zwróć uwagę, że to nieco inny sposób przedstawienia tej bohaterki niż ten, który znasz choćby ze słynnego filmu Troja. Tam Helena właściwie cały czas stoi murem za Parysem. Tutaj o takiej solidarności nie ma mowy.
Helena wypłakuje się pewnej staruszce, która próbuje ją pocieszyć, mówiąc, że los jest nie do końca sprawiedliwy i często więcej w życiu łez niż radości, ale to naturalna kolej rzeczy. Stasimon II. Druga pieśń chóru to apel do królów i władców o rozsądek, sprawiedliwość i mądre rządzenie krajem. Chór podkreśla odpowiedzialność, jaka spoczywa na władcach, którzy powinni myśleć o wszystkich, za których odpowiadają przed Bogiem. Dobro ludu powinno być więc dla nich ważniejsze niż własne interesy. To kolejna pieśń, której można przypisać uniwersalne znaczenie. Epeisodion III. Jeden z trojańskich posłów informuje wychodzącą z pałacu Helenę, że na chwilę obecną zostaje ona w Troi. Co ciekawe, Heleny te wiadomości specjalnie nie cieszą. Wygląda na to, że chyba jednak wolałaby wrócić do męża. Jak tutaj się odnieść do słynnej historii o wielkiej miłości, jaka połączyła ją z Parysem Aleksandrem? Poseł mówi, że podobno król oświadczył, że na jego ostateczną decyzję wpływ będzie miała przede wszystkim opinia rady, a nie miłość do syna. W ten sposób wyraźnie zasygnalizował, że ojczyzna jest dla niego najważniejsza. Przenosimy się do sali obrad. Tutaj głos zabiera Aleksander Parys. Wygłasza długą tyradę. Przede wszystkim przypomina, że nie jest bawidamkiem, który w zwyczaju ma porywanie cudzych żon. Do tej pory zajmował się głównie polowaniami. Brał udział w wyprawach, na które wysyłał go ojciec. Helena została mu jednak darowana z rąk samej Wenus. Dla przypomnienia, Hera, Atena i Wenus pokłóciły się o to, która z nich jest najpiękniejsza. Sprzeczkę miał rozstrzygnąć właśnie Parys i zrobił to na korzyść Wenus. Według Aleksandra Parysa, skoro Helena była nagrodą od bogów, to nic złego nie może się przydarzyć Troi, która w taki sposób zyskała boskie wsparcie. Przy okazji przypomina, że i Grecy kiedyś porwali im kobietę, Medeę. Skoro więc chcą odzyskać Helenę, niech najpierw sami zwrócą Medeę. Przypomina także o ogromnych zniszczeniach, jakie miały miejsce przy ostatnim starciu z Grekami, choć to akurat jest dość dziwny argument. Chce chyba w ten sposób podkreślić okrucieństwo Greków i to, że nie zasługują oni na to, żeby się ich aż tak słuchać. Po tym przydługim przemówieniu Aleksandra Parysa swoje racje wykłada Antenor. Punktuje królewskiego syna bardzo dokładnie, ujawniając wielką manipulację, za jaką można uznać całą jego mowę. Przede wszystkim trzeba jasno powiedzieć, że Parys nie tylko uprowadził Helenę, ale i złamał wszelkie reguły gościnności. Helena jest żoną Menelaosa, czy tego Aleksander Parys chce, czy nie. Należy się więc Grekom. Zdaniem Antenora, jeśli Trojanie nie oddadzą Heleny, może się to skończyć poważnym nieszczęściem. Wieszczy wojnę z Grekami. Ponadto pokazuje bardzo dobitnie, że Aleksander nie myśli o dobru ojczyzny, tylko o swoim własnym. Argument z porwaniem Medei uważa za śmieszny, ponieważ Trojanie nigdy się o nią nie upomnieli, a poza tym było to tak dawno temu, że prawie nikt już o tym nie pamięta. Spustoszenie, o którym z takim zaangażowaniem mówił Aleksander, jest zaś zdaniem Antenora wynikiem błędów i zaniedbań samych Trojan, a nie efektem greckiego miecza. Większość obradujących popiera Antenora. Pojawił się jednak przeciwnik. Iketaon stanął bardzo wyraźnie po stronie Aleksandra. Nie ma żadnych nowych argumentów poza jednym. Porusza dumę Trojan i jednocześnie ich straszy. Kim są właściwie Grecy, aby im ulegać? Jeśli Trojanie teraz się ugną, to Grecy będą chcieli nimi rządzić. Nie można dać się zastraszyć, a jeśli chcą Heleny, to niech najpierw oddadzą Medeę. Przemowa ta nie jest wybitna, a jednak to właśnie ona porusza większość rady, która wyraża głośne poparcie dla słów Iketaona. Król nie ma wyjścia. Pod naciskiem opinii większości zgadza się na to, aby Helena pozostała w Troi. Po tym Epeisodionie nie ma osobnego Stasimonu. Chór jednak w krótkim wierszu mówi o ryzyku, jakie wiąże się z podjętą przez króla decyzją. Epeisodion IV. W końcu głos zabierają Grecy. Pojawiają się posłowie w osobach znieważonego Menelaosa i towarzyszącego mu Ulisesa. Ten drugi krytykuje Trojańczyków i podejmowane przez nich decyzje. Wyraźnie podkreśla, że są one wbrew rozsądkowi i sprawiedliwości. Wypowiedź Ulisesa należy traktować jako zapowiedź nadchodzącej wojny.
Ulysses atakuje przede wszystkim Aleksandra Parysa, podkreśla, że to on przez swoje romanse ściągnął na naród śmiertelne niebezpieczeństwo, a zamiast wycofać się z całego ambarasu idzie w zaparte, a teraz jeszcze próbuje przekupić Trojańską Radę, aby go poparła. Po raz kolejny w dramacie pojawia się krytyka młodzieży, która nie potrafi podejmować mądrych i przemyślanych decyzji. Największym upokorzonym jest Menelaos, który prosi bogów o pomoc w zemście za doznane zniewagi. Stasimon III. Trzecia pieśń chóru jest zdecydowanie najważniejszą w całym dramacie, na co w liście dedykacyjnym zwracał uwagę sam Kochanowski. Uważał, że swoim kunsztem pieśń ta dorównuje antycznym oryginałom. Chór w apostrofie, zwracając się do Wenus, która była za przywiezieniem Heleny do Troi, wskazuje, że ten czyn sprowadzi na miasto ogromne nieszczęście. Chór podkreśla także, że związek Aleksandra Parysa i Heleny to wynik zakładu bogiń, więc trzeba liczyć się z tym, że wcześniejsze konkurentki Wenus, czyli Hera i Atena, także wmieszają się do tego sporu, a z utarczek bogów dla ludzi z reguły nic dobrego nie wynika. Przy okazji chór przypomina, że żądze prowadzą człowieka na manowce. Episodion V. Antenor przychodzi do Priama, króla Troi. Nie jest zadowolony z ostatecznego rozstrzygnięcia, natomiast uznaje wynik głosowania i uważa, że skoro Helena ma zostać w Troi, to trzeba się szykować do wojny, bo Grecy takiej zniewagi nie odpuszczą. Mówi, że już trzeba zacząć umacniać mury obronne i gromadzić jedzenie. Nie można dać się zaskoczyć, trzeba zacząć zbierać wojsko i rozesłać szpiegów po okolicy. Priam podchodzi do wszystkiego z większym spokojem, uważa, że Antenor przesadza. Wiesz dobrze, kto tutaj miał rację. Antenor jest po prostu rozsądny, a Priam z niewiadomych powodów wierzy, że to wszystko jakoś rozejdzie się po kościach. Na scenie pojawia się Kassandra, to słynąca ze zdolności wieszczenia przyszłości córka Priama. Dar ten otrzymała od Apolla, ale nie jest z niego zadowolona. Przynosi jej zdecydowanie więcej udręki niż radości. Okazuje się, że wróżby Kassandry się nie spełniały, przez co większość uznawała ją za obłąkaną. Kassandra wieszczy upadek Troi z winy Heleny, przepowiada także śmierć kolejnego syna Priama, czyli Hektora, słynnego wojownika. Ostrzega też przed podstępnym koniem. Możesz kojarzyć, co ma na myśli. Tak, chodzi o słynnego konia trojańskiego, którego wymyśli Ulysses. Chór wyprowadza Kassandrę i ostatecznie znika ze sceny. Priam jeszcze raz rozmawia z Antenorem, który

Trojanie nie posłuchali Antenora. No dobra, czas najwyższy na podsumowanie. Geneza motywu, który w odprawie posłów greckich rozwija Kochanowski, sięga tak zwanego sądu Parysa, o którym trzeba pamiętać, aby zrozumieć część argumentacji młodego królewicza. Parys, czyli w dramacie Aleksander, syn Priama, króla Troi, został wyznaczony przez spierające się trzy boginie Herę, Afrodytę i Atenę o wskazanie, która z nich jest najpiękniejsza. Sąd nie był do końca obiektywny, ponieważ każda z bogiń obiecywała królewiczowi inną nagrodę za wskazanie właśnie jej jako zwyciężczyni. Afrodyta była jednak bardzo przebiegła i obiecała mu miłość najpiękniejszej kobiety na świecie. Tą kobietą była właśnie Helena. Parys wybrał się więc do Sparty, skąd uprowadził Helenę. Zwróć uwagę, że w micie jest mowa o miłości Heleny do Parysa. To właśnie obiecuje mu Afrodyta. Pamiętaj jednak, że Afrodyta była boginią miłości zmysłowej i można domyślać się, że właśnie taka połączyła Helenę i Parysa. Wypowiedzi bohaterki, która pojawia się w odprawie posłów greckich, zdają się bowiem sugerować, że otrząsnęła się z pierwszego zauroczenia i aktualnie najchętniej wróciłaby do męża, choć wie, że w dawnej ojczyźnie czekałaby ją sroga kara za to, co zrobiła. Sam tytuł dramatu nawiązuje zaś do odpowiedzi poselstwu greckiemu, jakiej musi udzielić Priam. To właśnie wokół próby podjęcia tej decyzji osnuty jest dramat opierający się na konfrontacji różnych stanowisk. Warto pamiętać, że słowo odprawa oznacza w tym kontekście załatwienie sprawy, a nie odmowę. Odprawa posłów greckich prezentuje przede wszystkim problem wojny i pokoju oraz odpowiedzialności władców za podejmowane decyzje. Tego typu dyskusje o wojnie, prawie do jej wypowiadania i toczenia, były obecne już w tradycji antycznej. Problem ten podejmowali Cyceron, święty Augustyn czy Erasm z Rotterdamu. Rozróżniano wojny sprawiedliwe i niesprawiedliwe, zaczepne i obronne. Tradycja humanistyczna, szczególnie silna w renesansie, powraca do tego zagadnienia. W Polsce podejmował je m.in. Andrzej Frycz-Modrzewski w dziele o poprawie Rzeczypospolitej. Według Kochanowskiego trzeba najpierw wyczerpać wszystkie pokojowe środki i zrobić wszystko, aby uniknąć wojny. Dopiero później można sięgać po inne rozwiązania, czasami nawet ofensywne. Widać to bardzo dobrze w ostatniej wypowiedzi Antenora. W odprawie posłów greckich najważniejsze jest jednak ważenie argumentów i sposób podejmowania decyzji. Jest to również sprawdzenie wartości moralnej poszczególnych bohaterów. Pamiętaj też, że w dramacie to nie Helena jest najistotniejsza, ale sposób decydowania o tym, czy pozostanie w Troi, czy nie. Zwróć uwagę, że od samego początku zarówno Antenor, jak i chór podkreślają, że decyzji wojennych nie można podejmować, kierując się emocjami, żądzami i młodzieńczym uniesieniem serca. Ostateczna decyzja o pozostaniu Heleny w Troi zapada właściwie jako efekt populistycznych argumentów Ikeatona, który upraszcza wcześniejszą mowę Parysa i układa relacje Trojanie-Grecy w oparciu o schemat my, dobrzy, szlachetni, niewinni, oni, brutalni, źli, chcący nas sobie podporządkować. W ten sposób Kochanowski pokazuje, jak banalne czasami i złe są argumenty, które decydują o losach państw i narodów. Krytykuje taką postawę, ale jednocześnie pokazuje, jak duży ma wpływ na władców. Najbardziej dostaje się młodym, którzy zdaniem Antenora nie potrafią ważyć argumentów, są egoistyczni i zapatrzeni tylko w siebie. Od idealnego władcy wymaga się w tym dramacie czegoś zupełnie innego. Powinien zawsze wybierać dobro ojczyzny przed osobistymi interesami. Odprawa posłów greckich może ci się przydać do omawiania motywu władcy idealnego i jego przeciwieństwa, do omawiania motywu wojny, jej zasadności i przyczyn wywołujących konflikty zbrojne, do uzupełnienia motywu wojny trojańskiej, poszerzenia kontekstu, dyskusji o tym, czy ta wojna była do uniknięcia. I na sam koniec kilka słów dla ambitnych. Odprawę posłów greckich wystawiono tylko raz, na ślubie Jana Zamoyskiego. Sztuka spotkała się z negatywnym przyjęciem, nie tyle przez jej warstwę ideologiczną, co formalną. Kochanowskiemu zarzucano, że zasada trzech jedności jest utrzymana sztucznie, ponieważ przez

opis posła zajmujący prawie 30% utworu w dramacie pojawia się wiele różnych miejsc, a tak wielu zdarzeń, jak te zaprezentowane w dramacie, nie sposób zmieścić w jednym dniu. Uznano więc, że odprawa nie jest pełnowartościową tragedią antyczną. Z dzisiejszej perspektywy trzeba jednak przyznać, że dramat nie łamał zasad antycznych, ale je modyfikował, doprowadzając tym samym do rozwoju formy. Warto wiedzieć także, że kostium historyczny momentami bardziej przypomina polskie sejmiki niż antyczny pałac. Widać to szczególnie w scenie obrad przypominającej Sejm Polski, kiedy w opisie pojawia się na przykład laska marszałkowska. Ponadto bohaterowie zachowują się w typowy dla polskich posłów sposób. Dużo jest kłótni, wzajemnych oskarżeń i podstępnej agitacji. Według Kochanowskiego takie zgromadzenia nie przynoszą żadnych rezultatów. Odprawę posłów greckich z pewnością można zestawić z Nieboską komedią Krasińskiego, która również mówi o konfliktach zbrojnych i ich bezsensowności. Krasiński także pokazuje, jak bardzo partykularne interesy stoją za decyzjami wojennymi. Przy czym w tamtym utworze chodziło o rewolucję. To już koniec naszego opracowania. Podobało Ci się? Podaj je dalej do znajomych, którym też może się przydać. Pamiętaj również, że ta praca jest pomocą w nauce, dlatego korzystając z okazji zachęcamy Cię do przeczytania albo wysłuchania lektury w całości. A tymczasem powodzenia na zajęciach! Dziękujemy, że wysłuchałeś tego nagrania. Opracowanie tej lektury zostało przygotowane w ramach projektu Dobrze posłuchać.

na szczęście nie głowę, bo to musi bardzo boleć. Platynowe płyty wypełniają cały pokój. No i przy tym wszystkim zostałem ojcem roku.

0: Dawid Osysko, zapraszam na wiadomości Vox FM. Są nowi świadkowie, którzy współpracują z prokuraturą. Jest przełom w śledztwie. Tak prokurator generalny i minister sprawiedliwości Waldemar Żurek odnosi się do najnowszych doniesień w sprawie giełdy Zonda Krypto. Nie potwierdza jednak medialnych doniesień o tym, że tak zwanym małym świadkiem koronnym w tym głośnym śledztwie jest jej szef, ukrywający się za granicą Przemysław Kral. Szczegóły zna nasz reporter Mateusz Chłystun. Mateuszu, o jakim przełomie mówi szef resortu sprawiedliwości?
1: Ten przełom ma polegać m.in. na tym, że dwa śledztwa w tej sprawie połączono w jedno. Nad sprawą pracuje zespół doświadczonych prokuratorów, który zebrał nowe dowody oraz to, że pojawiają się nowe osoby, które chcą zeznawać. O szczegółach prokurator generalny nie chce jednak mówić, zasłaniając się dobrem postępowania.
2: Jest oczywiście przełom w tym śledztwie. Są bardzo intensywne czynności prowadzone od kilku miesięcy.
1: Mówił podczas krótkiego spotkania z dziennikarzami w Sejmie minister Waldemar Żurek, według którego szczegóły sprawy trzeba przygotować procesowo.
2: Wtedy opinia publiczna na pewno pozna te dowody, które mamy zebrane.
1: Tymczasem poseł i adwokat Roman Giertych oświadczył dziś, że od maja jest pełnomocnikiem szefa Zonda Krypto. Zaznaczył, że jego klient przedłożył do dyspozycji prokuratury ogromny majątek, który powinien wystarczyć do zaspokojenia wszystkich pokrzywdzonych w tej sprawie.
0: Mateusz Chłystun, dziękuję za relację. To nie miasto jest winne tej tragedii. Stanisław Kracik, pełniący obowiązki prezydenta Krakowa, odpiera zarzuty, jakie pojawiły się po śmiertelnym wypadku na ulicy Solnej. Część radnych twierdzi, że mimo apeli o zabezpieczenie niebezpiecznych punktów na ulicach Solnej i Zabłocie, miasto oraz policja odmawiały jakichkolwiek działań.
3: Nie mam takiej możliwości, żeby wobec urzędników wyciągać konsekwencje, dlatego że nie było żadnych przesłanek i nadal ich nie ma, żeby tam robić specjalne utrudnienia w ruchu, bo ten ruch i tak tam się odbywa z trudem i tam ciągle przemieszają się w korku.
0: Mówi Stanisław Kracik. Jednocześnie zapowiada, że na ulicy Solnej mają zostać zamontowane progi zwalniające. Nie wykluczono, że dojdzie do tego jeszcze w tym tygodniu. Tymczasem część radnych zapowiada zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa urzędniczego.
4: Trzeba natychmiast wprowadzić zmiany, które zapewnią bezpieczeństwo w tym rejonie, ale też niezwłocznie przyjrzeć się innym bagatelizowanym interwencjom mieszkańców, żeby zapobiec tragediom.
0: Mówi Rafał Zawiślak, radny z klubu Kraków dla mieszkańców, a wieczorem na ulicę Solną przyszli mieszkańcy Krakowa. Mówili, że nie chcą bać się chodzić po chodnikach.
5: Do tego dochodzi, że będzie się bał człowiek chodzić po chodnikach, bo takich punktów jak ten tutaj w Krakowie jest coraz więcej i niestety nasza policja nie robi z tym nic.
6: Jestem kierowcą, ale się nie zgadzam z tym, co się tutaj dzieje w Krakowie i nie tylko w Krakowie. Jest po prostu dramat, jak jeżdżą i w ogóle nie ma konsekwencji z tego wyciąganych.
7: No ja mieszkam tutaj w sąsiedztwie, tędy chodzimy, dzieci chodzą tędy. Jest problem bardzo właśnie taki widoczny z samochodami, które tutaj jeżdżą, przekraczają prędkość, no i dlatego właśnie tutaj jestem.
0: Sprawca wypadku, 26-letni Hubert B., usłyszał zarzuty, nie przyznał się do winy. Grozi mu do 8 lat więzienia. Publicznie i wbrew faktom zaprzeczenie zbrodniom nazistowskim. Taki zarzut usłyszał Grzegorz Braun. Lider Konfederacji Korony Polskiej był przesłuchiwany w krakowskim oddziale Instytutu Pamięci Narodowej. Polityk nie przyznał się do winy, ale nie negował samych wypowiedzi na ten temat.
8: Pan prokurator wskazał moje wypowiedzi publiczne. Wypowiedź na antenie radiowej z roku 2025. Dana z Jedwabnego i druga wypowiedź, jak mówi pan prokurator, używając takiego terminu, który wszedł do współczesnej polszczyzny, zdanie z podcastu pana redaktora Jana Pospieszalskiego.
0: Braun czeka teraz na uzasadnienie postawionych mu zarzutów. Zapowiedział, że jest gotowy na wezwanie prokuratora, by się do nich odnieść. Dramatyczny wypadek w Kujawsko-Pomorskim. 1,5-roczna dziewczynka wypadła z okna na pierwszym piętrze. Trafiła do szpitala. Do wypadku doszło przed południem w miejscowości Szczuka, niedaleko Brodnicy. Rodzice, którzy opiekowali się dzieckiem, zostali zatrzymani do wyjaśnienia.
9: Dziewczynka spadła z wysokości około 4 metrów bezpośrednio na chodnik, czyli na kostkę brukową. Została przetransportowana śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego do szpitala w stanie niezagrażającym życiu na tamtą chwilę. Dziecko znajdowało się pod opieką rodziców, dwójki rodziców. Rodzice zostali przebadani przez policjantów na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu, byli trzeźwi.
0: Relacjonuje Paweł Dominiak z brodnickiej policji. Okoliczności wypadku będą badać policjanci pod nadzorem prokuratora. Dyrektor CIA John Ratcliffe jest w Moskwie. Do stolicy Rosji przybył na pokładzie samolotu transportowego C-17. Taką informację, powołując się na anonimowe źródło, przekazała amerykańska telewizja CBS News. Na razie nie ma szczegółów dotyczących celu wizyty. Samochód prezydent Gdyni już po oględzinach. Trwa także analiza zabezpieczonego monitoringu. Prokuratura bada, czy doszło do narażenia życia i zdrowia Aleksandry Kosiorek i jej bliskich. To po niebezpiecznej sytuacji sprzed tygodnia. W trakcie jazdy samochodu prezydent Gdyni odpadło koło. Autem jechał mąż prezydent Gdyni i ich dzieci. Biegły oceni teraz stan techniczny pojazdu. Sprawdzi też, czy ktoś celowo poluzował śruby.
10: Zostali przesłuchani świadkowie. Dokonano oględzin pojazdu i dopuszczono dowód z opinii biegłego celem ustalenia stanu technicznego pojazdu. Ponadto w sprawie został zabezpieczony monitoring z miejsca parkowania auta w okresie od 13 do 18 sierpnia.
0: Mówi Wioletta Noch z prokuratury okręgowej w Gdańsku. Potencjalnemu sprawcy może grozić do 3 lat więzienia. Dwie pierwsze osoby usłyszały prokuratorskie zarzuty po ataku pseudokibiców na pizzerię w Zabrzu. Chodzi o zdarzenie z 12 sierpnia. Kilkudziesięcioosobowa grupa zamaskowanych osób zdemolowała wtedy pizzerię. Próbowali się dostać do znajdujących się tam sympatyków węgierskiej drużyny piłkarskiej. Ze szczegółami teraz Katarzyna Ziółkowska-Gąbek.
11: Dwa dni po ataku zabrzańska policja poinformowała o zatrzymaniu dwóch mężczyzn, mieszkańców Rydułtu w wieku 17 i 20 lat, powiązanych ze środowiskiem fanatycznych kibiców Górnika Zabrze. Prokuratura rejonowa w Zabrzu postawiła im m.in. zarzuty czynnego udziału w zbiegowisku o charakterze chuligańskim, zniszczenia mienia i usiłowania udziału w bójce. Wobec podejrzanych zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji, zakazu kontaktowania się z innymi uczestnikami zdarzenia oraz zakazu opuszczania kraju. Aktualnie prowadzone są czynności procesowe zmierzające do identyfikacji pozostałych sprawców i wyjaśnienia wszystkich okoliczności zdarzenia.
0: Relacjonowała Katarzyna Ziółkowska-Dąbek. Od kilku tygodni do kilku miesięcy trzeba będzie poczekać na ustalenie przyczyny pojawienia się ognia. Takie są informacje od śledczych, którzy zajmują się pożarem skansenu w Sanoku. Całkowicie spłonął drewniany, 17-wieczny kościół z wyposażeniem. Uszkodzone zostały także dwa budynki znajdujące się w pobliżu. Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura okręgowa w Krośnie.
12: Na miejscu zdarzenia pracował prokurator z udziałem biegłego do spraw pożarnictwa. Będzie dopuszczony dowód z opinii biegłego do spraw pożarnictwa, ale oczywiście takie sprawy trwają.
0: Mówi Marta Kolendowska-Matejczuk z krośnieńskiej prokuratury. Samorząd województwa podkarpackiego deklaruje pieniądze na odbudowę kościoła albo na sprowadzenie w jego miejsce innego zabytkowego obiektu. Od 1 września zmienią się limity przychodu, których przekroczenie zmniejsza albo zwiększa wypłatę świadczeń dla rencistów i najmłodszych emerytów. Wszystko przez spadek płac, mówi Małgorzata Korba, rzeczniczka ZUS-u na Lubelszczyźnie.
13: Bezpieczna kwota, którą miesięcznie będzie można dorobić do swojej renty lub wcześniejszej emerytury, będzie wynosiła 6463,20 zł brutto. Zarobki do tej kwoty nie powodują żadnych negatywnych konsekwencji dla pobieranego świadczenia.
0: Co ważne, wysokością przychodów nie muszą przejmować się emeryci, którzy ukończyli powszechny wiek emerytalny. Oni mogą dorabiać doświadczeń bez ograniczeń. Jak rozmawiać z uczniem w kryzysie psychicznym? Instytut Psychiatrii i Neurologii przygotował specjalne wytyczne dla nauczycieli. Standardy są częścią krajowego programu zapobiegania zachowaniom samobójczym przygotowanym przy wsparciu resortu zdrowia. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
14: Od 1 września wszystkie szkoły w kraju otrzymają zaproszenie do wzięcia udziału w szkoleniach, na których nauczyciele i pracownicy szkół dowiedzą się m.in. jak dostrzegać pierwsze objawy kryzysu psychicznego u uczniów.
15: Co robić, co mówić i jak rozmawiać z tym uczniem. Oraz takie wskazówki też raczej, których komunikatów do tego ucznia nie kierować, bo mogą być zamykające tą rozmowę.
14: Mówi Milena Markiewicz z Instytutu Neurologii i Psychiatrii. A według danych Instytutu co 10. szkoła w kraju nie ma psychologa na etacie, a 102 gminy w Polsce nie zatrudniają nawet jednego psychologa szkolnego.
0: Najgorzej z dostępem do psychologa jest w Świętokrzyskiem na Podlasiu i w Zachodniopomorskim. Zabytkowe budynki, międzywojenna zastawa i gotyckie cegły. To wszystko kryło się pod rezerwatem Morysin. Archeolodzy z UKSW odkopali fundamenty XIX-wiecznego budynku w Wilanowie, tuż obok Muzeum Pałacu Króla Jana III. Jak tłumaczą badacze, architektura wciąż robi wrażenie pomimo upływu lat.
16: Wydaje mi się, że osoby bez doświadczenia właśnie w budownictwie na obszarach podmokłych mogłyby budować konstrukcję, która by nie przetrwała w tak dobrym stanie tak długo. Tutaj właśnie stworzenie tego solidnego fundamentu zapewniło stabilność konstrukcją powyżej, tak więc ktoś z drogi inżynierskiej musiał tutaj brać udział w projektowaniu.
0: Mówi dr Rafał Solecki z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Wszystkie zabytki zostaną odnowione, zabezpieczone i wyeksponowane jednak dopiero w przyszłym roku. Zielona Góra dołącza do miast z zakazem nocnej sprzedaży alkoholu. Taką decyzję podjęli miejscy radni. Z obostrzeń wyłączono imprezy winiarskie, z których Zielona Góra słynie. Wtedy prohibicja nie będzie obowiązywała, mówi prezydent miasta Marcin Pabierowski.
17: Od 22 do 6 rano będzie zakaz sprzedaży alkoholu w sklepach, bo restauracje będą normalnie funkcjonowały. W uchwale są również wskazane wyłączenia, czyli m.in. festiwale otwartej piwnicy winnic, dni otwartej piwnicy, winobranie. Wiem, że jeszcze jest postulat, aby dopisać Sylwestra.
0: Zakaz zacznie obowiązywać od 1 października. W trudnych warunkach niemal 120 psów bojowych szkoli się na terenie więzienia w Czarnem w Pomorskiem.
18: Dzisiaj występują psy do wykrywania narkotyków, substancji niedozwolonych, do wykrywania tytoniu oraz materiałów wybuchowych. Będziemy pracować również z psami bojowymi, patrolowo-obronnymi, a także do przeszukań ludzi.
0: Mówi podporucznik Justyna Przygódzka-Krzemień, rzeczniczka służby więziennej w Koszalinie. Psy ćwiczą w warunkach realnych zagrożeń. Jakie muszą być charaktery?
19: Przede wszystkim musimy mieć po dyspozycji chęć do pracy, czyli to jest tą więź z przewodnikiem. Nasze psy pracują na przejściach granicznych, na lotniskach, więc one muszą być kontaktowe z ludźmi.
0: Jak mówią sami opiekunowie, psy bojowe to nie tylko ich współpracownicy, ale także życiowi towarzysze. W ćwiczeniach biorą udział także formacje z Litwy i Czech. Za kilkanaście dni początek nowego roku szkolnego. W placówkach oświatowych trwają ostatnie przygotowania, aby 1 września wszystko było gotowe na przyjęcie uczniów.
20: W powietrzu unosi się zapach farby.
21: Tak, takie końcowe już prace panie woźne przygotowują klasopracownie, czyli jakieś ostatnie mycie okien, podłóg, pachnie świeżością. No i w zasadzie jesteśmy gotowi.
20: Dzieci jeszcze nie ma, ale w szkole jest już gwarno.
21: W szkole jest gwarno, ponieważ nauczyciel ale już przygotowują swoje klasopracownie. Ja przygotowałam oczywiście przydziały dla nauczycieli, przydziały sal lekcyjnych, wychowawstwa, więc no, praca w pełni.
0: Z Marią Łazugą, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 8 w Bełchatowie, rozmawiał Rafał Różycki. To były wiadomości WOX FM. Dawid Osysko, dziękuję za uwagę.

0: co ludzie powiedzą. Pyta i słucha Adam Feder.
1: Jak iść przez życie, żeby na starość nie żałować? Jak nie zmarnować życia? Co jest w życiu najważniejsze? A czym nie warto w ogóle zawracać sobie głowy? Ja pojechałem z mikrofonem do Poznania i tam pytałem ludzi, którzy mają jakieś tam już doświadczenia, sporą część życia za sobą, o rady dla młodego pokolenia Polaków.
2: Jak przeżyć życie, żeby potem nie żałować?
3: Mówić to, co się myśli. Być zdecydowanym, silnym, odważnym.
4: I trochę więcej patrzeć nie na komórkę, tylko przecież koziołki się trykały i wszystko przez komórki patrzyli, zamiast po prostu obejrzeć ten spektakl.
2: To nie jest prawdziwe życie.
4: To nie jest to.
2: Taki młody człowiek dzisiaj, 20-letni, ogląda, co by mu pan doradził?
5: Żeby on na przykład, wie pan co, był dobry dla człowieka. Pieniądz szczęścia nie daje.
2: Nie?
5: Nie.
6: Lataj za miłością, nie za pieniędzmi. Więcej odwagi.
7: Dobrze wiem, co to miłość prawdziwa. O. Tylko miłość.
8: Nie wiem, co oni piją i co palą.
2: A ta młodzież dzisiejsza.
8: No właśnie. Ja powiem tak, też wypiję, ale ja mam dwie lampki, czerwoną i zieloną, a oni nie mają lampek. Mm-hmm. Diody im się przepaliły, trzeba by było zresetować.
9: Każdy sobie rzepkę skrobie.
1: Taki pozytywny, a momentami nawet nieco refleksyjny temat będzie dziś w Co ludzie powiedzą.
0: Co ludzie powiedzą. Pyta i słucha Adam Feder.
1: Na początek wypowie się pan Jacek, 82-latek, którego spotkałem na boisku z piłką do koszykówki w ręku. Mówi, że stara się grać codziennie, no i jest to właśnie podstawa. Ale pan Jacek ma bardzo długą, wieloskładnikową receptę na udane życie. Posłuchajcie.
2: Przekaz do młodych ludzi, jak przeżyć życie, żeby potem nie żałować, co jest ważne, co jest w ogóle się nie liczy.
3: No, to jest przede wszystkim prawda. Należy się nią kierować i żyć zgodnie z własnym sumieniem. Mówić to, co się myśli, nie starać się być ani kurtuazyjnym, ani wystraszonym, jakimś niepewnym. Być zdecydowanym, silnym, odważnym i iść do przodu przez życie, a najlepiej iść poprzez wspomagając się ruchem, sportem, bo sport to najlepsze lekarstwo, to jest najlepszy sposób na przetrwanie, na długowieczność, na zdrowie. Mm-hmm. Takie jest moje motto.
2: A ile pan ma lat?
3: 82 zacząłem. Przychodzę, żeby ćwiczyć, że tak powiem, trzymać kondycję. To się gram chyba prawie codziennie, jak jest pogoda.
2: A na co ludzie tracą czas, jak tak pan patrzy na młodych ludzi, którzy tracą życie i potem mogą rzeczywiście żałować tego?
3: No, tracą życie, pędząc za pieniądzem, za sławą, za walka szczurów, czyli wojna szczurów, czyli jak gdyby polega na tym, że każdy chce mieć jeszcze więcej, chce mieć więcej od innego.
2: To jest nieistotne później?
3: I czy to jest istotne? Pieniądz szczęścia nie daje, ale bez pieniądza żyć nie można. Mhm. To trzeba jak gdyby zrównoważyć i znaleźć ten taki złoty środek, nie być oszołomem. Jeśli się zgodnie z tym postępuje, to nawet nie będąc bogatym, można być zdrowym, pięknym, szczęśliwym. Tak jak Włosi mówią, piękny, a biedny.
2: Ale no, też warto. Też warto.
3: Warto. Na pewno
2: można i tak.
3: Warto jak być bogatym, a nieszczęśliwym.
2: O.
1: Idziemy teraz na poznański rynek. Tam spore zamieszanie. Gdzieś pod koziołkami jakaś para młoda pozowała do zdjęć. Te koziołki się tam trykały. Ludzie pokrzykiwali z radości. Za każdym razem, jak one się tryknęły tymi rogami. W lokalu gastronomicznym siedział mężczyzna. Patrzył na to wszystko i delektował się napojem. Delektował się życiem. No to podszedłem, zapytałem.
2: Trochę za młody pan jest do tego tematu.
4: Dzięki.
2: Ale wygląda pan na takiego człowieka, który dobrze żyje i lubi dobrze żyć. A ja robię taki temat, żeby przekazać młodym ludziom, którzy nas oglądają, co jest ważne w życiu. Jak warto żyć, za czym warto gonić, a za czym nie warto.
4: Nie warto gonić za rzeczami, zegarki, ciuchy i tak dalej. Podróże. Ja wydaję pieniądze na podróże, to jest moje. Ja odwiedzam teraz Poznań, wpadłem do Poznania spontanicznie na parę dni. Mhm. Za tydzień jestem w Istambule, potem w Gruzji. O. Bo to jest ważne, co człowiek przeżyje. Mm-hmm. I trochę więcej patrzeć nie na komórkę, tylko. Przecież koziołki się trykały i wszystko przez komórki patrzyli, zamiast po prostu obejrzeć ten spektakl. Aha. Dla siebie zostawić, a każdy na komórkę patrzył. Nagrywał to. Mm-hmm. Bez sensu.
2: Co, to nie jest to nie prawdziwe
4: jest to,
2: życie.
4: To nie jest to. To nie jest to. Warto znaleźć pracę, którą się kocha. Mm-hmm. Bo jak tylko pracujesz, harujesz za pieniądze, to nie ma sensu twoje życie. Znajdź pracę, którą kochasz i wtedy pieniądze same przyjdą. Nie wiem, jak to działa, ale działa. U mnie działa.
2: A co to za robota?
4: Ja pracuję w barze takim Beach Bar w Berlinie. Ja stoję na drzwiach, ja wpuszczam ludzi, ja z każdym rozmawiam, jak jestem party host, coś takiego. Niektórzy kochają pracować z pieniędzmi, niektórzy kochają pracować w banku, niektórzy lubią to. Każdy musi znaleźć coś dla siebie. Mm-hmm. Tylko musisz kochać po prostu swoją robotę. No musisz, jak idziesz do pracy, musisz się cieszyć, że idziesz do pracy, że spotkasz tych fajnych ludzi, którzy z tobą pracują, i wtedy będzie zajebiście. Jeżeli można tak powiedzieć, sorry.
2: Można, nie, i co, i oczy otwarte na świat, na życie, na przyrodę, na naturę. Tak.
4: I po prostu kochaj siebie i innych i bądź miły dla każdego i to wtedy się odzwierciedla.
1: No to jeszcze jedna charyzmatyczna postać, mężczyzna, no, z pokaźnych rozmiarów wąsem, podzieli się refleksją na temat dzisiejszej młodzieży. A ta refleksja wynika z obserwacji, bo on chodzi, patrzy, no i ma wnioski.
0: Co ludzie powiedzą? Pyta i słucha Adam Feder.
2: Co tu można młodym ludziom doradzić? Jak warto przez życie iść? Co warto? Czego w ogóle nie warto, wie pan?
8: Powiem panu tak. Jak tak przechodzę przez stary rynek o tej godzinie 8, pół do 9, to bym powiedział tak. Nie wiem, co oni piją i co palą.
2: A ta młodzież dzisiejsza.
8: No właśnie. Ja powiem tak. Też wypiję. Ale ja mam dwie lampki, czerwoną i zieloną, a oni nie mają lampek. Mm-hmm. Diody im się przepaliły i trzeba by było zresetować. Rozumie pan, o co chodzi, nie? No gdzieś kiedyś się trzeba wyszaleć, nie? No ale jak ja miałem te 20 parę, to nie chodziłem po nocach po starym rynku, bo już pracowałem, już spodziewałem się dziecka, już myślałem, co będzie później. Mm-hmm. A oni nie myślą. Oni żyją dniem dzisiejszym, nie wybiegają wprost perspektywy. Nie wiem, jak ci młodzi ludzie będą teraz egzystować, jak coś im się przytrafi, nie? Fikumiku, rozumie pan, o co chodzi? No, nie wiem.
2: Czyli jak co, dzieci będą... są no, też ważne w życiu?
8: No pewnie.
2: Warto mieć dzieci?
8: No pewnie. Trzeba mieć dzieci, żeby na starość nie zostać samemu. Mam takiego kolegę, on jest taki trochę zatwardziały, stary kawaler i mu tłumaczę, mówię, Tomek, jak mama ci zejdzie, a już ma 80 lat, zostaniesz sam jak taki tuman we własnym mieszkaniu.
2: Dzisiaj młodzież raczej z tymi dziećmi to tam nie, zwleka nie, raczej, albo w ogóle.
8: Ja ich nie widzę, naprawdę. Przynajmniej w większości. Mm. O, tak bym powiedział. Miłego dnia życzę.
1: No to idziemy gdzieś tam w głąb Poznania, uliczka za uliczką. Pytanie wciąż mniej więcej takie samo. Jak żyć? Za czym gonić? A co odpuścić? No bo z perspektywy czasu okazuje się, że nie było warto.
2: Co warto w życiu robić? Jak warto żyć? A czego nie warto?
10: Wie pan co? Ja panu powiem, że nie powiem panu, bo no. sam nie wiem jak żyć.
2: Młodym ludziom, co by pan powiedział, wie pan, jak warto żyć? Żeby dobrze przeżyć życie.
9: Tego to nie wiem. Każdy sobie rzepkę skrobie.
2: No wie pan, młodzi ludzie ganiają za różnymi tam rzeczami.
11: I nic z tego nie mają. Zabrali tylko to, co udzielili ze sobą, nie?
2: Czyli?
11: Nic, wszystko trzeba zostawić. Tylko sumienie się za sobą zabiera.
2: Myśli pan?
11: Tak myślę. Nie warto, ja mam 80 lat prawie i potraciłem kompli wszystkich. Dzisiaj byłem na pogrzebie kompla też. Nie warto do nich zacząć. uczyć się i uczyć wiedzę, czytać dużo, to co podpadnie, chwycić, czytać, obojętnie jaka książka, obojętnie co, czytać, czytać, uczyć się i iść w tym kierunku, co się lubi, nie? I robić to, co się lubi. Wtedy się rano chętnie wstaje, idzie się tam do tej pracy, robi się to, co się lubi. Nie tam gonić za pieniądzem, o, bo będę tam na przykład, no, jak to się mówi, informatykiem, bo tam jest kasa. Nie. Rób to, co lubisz, co chcesz robić.
2: Ktoś lubi być ogrodnikiem, to niech będzie ogrodnikiem.
11: Niech będzie ogrodnikiem. Dobry ogrodnik, bardzo dobry zawód.
2: Jak iść przez życie, żeby nie żałować później? Jak to życie przeżyć?
12: Wie pan co, no, dla drugich być dobrym. Dla drugich być dobrym. I dla siebie też. I być świadomym tego, co się robi. Mieć pasję w życiu, która nas prowadzi do przodu, tak?
2: Czyli co na przykład? Pan widzę tutaj jakieś rycerskie tematy takie.
12: Ja karate trenuję.
2: O! I co? I to pana
12: 42 lata.
2: No i co? I warto było 42 lata karate trenować?
12: I dalej trenuję.
2: O!
12: Pasja. No można znaczki zbierać, mieć taką pasję, ale jest to pasja.
2: Ale lepiej karate chyba jednak niż znaczki, bo to więcej ruchu, wie pan, przy tych znaczkach.
12: Zwłaszcza dzisiaj, no, jak się ogląda ludzi, to wszyscy komórki, a no trochę na świeże powietrze poćwiczyć, pobiegać, w piłkę pograć.
2: O, tak trochę pożyć takim prawdziwym życiem.
12: Tak, z naturą.
2: I takie rady dla młodzieży, tak, żeby pan tak młodym ludziom powiedział, jak warto żyć, wie pan, co warto w życiu robić, czego w ogóle nie warto, czym sobie głowy nie zawracać.
13: A wie pan co, ja bym doradził, żeby każdy wierzył w to, co powinien wierzyć, znaczy w Pana Boga. To będzie człowiek, będzie miał życie wspaniałe, nie będzie miał żadnych kłopotów, tak jak ja. Kocham Pana Boga i wiesz, nigdy smutku u mnie nie ma. Ja nigdy smutku nie wiem sobie, bo chcę tak wierzyć soczyście z całego serca, jak Pana Boga. Tak. I to pomaga.
2: Taką młodą Marysię by pani spotkała, 20-letnią, co by jej pani powiedziała, że jak warto żyć, żeby tak przeżyć naprawdę życie, tak w pełni?
14: Przede wszystkim dobra, żeby była.
2: To mała Marysia.
14: Uczciwa, tak. Mm-hmm. I starsza by potem była też. Urosłaby i by była dobra. Wierzyć w coś trzeba, nie można być takim niedowiarkiem, takim ateistą zupełnie. Trzeba wierzyć w coś. Co to by było za życie, jakby pan w nic nie wierzył, to by pan pomyślał, jutro umrę i nie wiem, co mnie czeka. Nie, tak być nie może. No.
2: A dobrym warto być? Przyzwoitym człowiekiem, czy nie warto?
14: Przyzwoitym na pewno warto być. Inaczej mówiąc, przyzwoitym i dobrym. Starałam się być dobra, ale nie zawsze mi to, wie pan, wróciło to dobre. Ale na ogół tak. Nie miałam krzywdy, żyję. Widzi pan, jestem tu i żyję. A przeżyłam trochę. Tak, do 90 dochodzę, czyli warto być w porządku, warto być okej, bo się jednak coś z tego osiąga. I tak życzę wszystkim.
1: Zrobiliśmy rundkę po Poznaniu, wracamy jeszcze na Stary Rynek. Jak żyć, żeby nie marnować czasu? Kiedy emeryci słyszą takie pytanie, bardzo często mówią o miłości.
15: Para poznańska, zabawne historie. Osoby chętne na wycieczkę z przewodnikiem, zapraszam do mnie.
2: Taki młody człowiek, dzisiaj 20-letni, ogląda, co by mu pan doradził?
5: Żeby on na przykład, wie pan co, był dobry dla człowieka. Pieniądz szczęścia nie daje.
2: Nie?
5: Nie, pieniądz nie daje szczęścia.
2: No bo widzi pan, tu młoda para.
5: No idzie, no proszę, idą sobie, no oni są szczęśliwi.
6: Lataj za miłością, nie za pieniędzmi.
2: O.
6: Tak to jest.
2: No ale to jak to bez pieniędzy żyć i tylko miłością oddychać?
6: Bo serce tak mówi.
16: Z rozumem i sercem. Umieć do tego podejść rozsądnie, rodzina najważniejsza.
2: A jakby pan takiego Leszka spotkał tutaj, takiego 18-letniego, to co by mu pan powiedział?
16: więcej odwagi w działaniu. Może dla siebie bym sobie tak powiedział. Bo nieraz tak mamy, no mógłbym to zrobić, nie mam odwagi, nikt mi tak nie pomoże, a jednak dobrze by było, żeby osiągnąć swój cel.
2: Co jest tak naprawdę ważne w życiu? Co się liczy tak naprawdę, tak żeby dobrze życie przeżyć?
7: Dobrze wiem, co to miłość prawdziwa. O. Tylko miłość. Do wszystkich.
2: Ale właśnie do jakiejś konkretnej osoby, czy do wszystkich po prostu?
7: Do wszystkich.
2: Do wszystkich trzeba być takie otwarte serce.
7: No tak.
2: I co to daje człowiekowi?
7: No wszystko. Wszystko. Nie pieniądze, nie na pierwszym.
2: Tylko ta miłość.
7: Miłość, no tak.
2: A pan był kiedyś tak naprawdę zakochany w kiedyś?
7: No oczywiście.
2: Jest pan ciągle? No dobrze, czyli co?
7: No pasaran.
1: No pasaran, czyli stoimy i walczymy dalej. No o tę miłość chyba przede wszystkim. Tak trzeba żyć, tak mówią ludzie, którzy mają już sporo życia za sobą, więc oni wiedzą, o czym mówią. Tym pozytywnym akcentem kończymy, co ludzie powiedzą. Do usłyszenia za tydzień.
0: Co ludzie powiedzą. Tyta i Słucha, Adam Feder.

0: Dawid Osysko, zapraszam na wiadomości Vox FM. Są nowi świadkowie, którzy współpracują z prokuraturą. Jest przełom w śledztwie. Tak prokurator generalny i minister sprawiedliwości Waldemar Żurek odnosi się do najnowszych doniesień w sprawie giełdy Zonda Krypto. Nie potwierdza jednak medialnych doniesień o tym, że tak zwanym małym świadkiem koronnym w tym głośnym śledztwie jest jej szef, ukrywający się za granicą Przemysław Kral. Szczegóły zna nasz reporter Mateusz Chłystun. Mateuszu, o jakim przełomie mówi szef resortu sprawiedliwości?
1: Ten przełom ma polegać m.in. na tym, że dwa śledztwa w tej sprawie połączono w jedno. Nad sprawą pracuje zespół doświadczonych prokuratorów, który zebrał nowe dowody oraz to, że pojawiają się nowe osoby, które chcą zeznawać. O szczegółach prokurator generalny nie chce jednak mówić, zasłaniając się dobrem postępowania.
2: Jest oczywiście przełom w tym śledztwie. Są bardzo intensywne czynności prowadzone od kilku miesięcy.
1: Mówił podczas krótkiego spotkania z dziennikarzami w Sejmie minister Waldemar Żurek, według którego szczegóły sprawy trzeba przygotować procesowo.
2: Wtedy opinia publiczna na pewno pozna te dowody, które mamy zebrane.
1: Tymczasem poseł i adwokat Roman Giertych oświadczył dziś, że od maja jest pełnomocnikiem szefa Zonda Krypto. Zaznaczył, że jego klient przedłożył do dyspozycji prokuratury ogromny majątek, który powinien wystarczyć do zaspokojenia wszystkich pokrzywdzonych w tej sprawie.
0: Mateusz Chłystun, dziękuję za relację. To nie miasto jest winne tej tragedii. Stanisław Kracik, pełniący obowiązki prezydenta Krakowa, odpiera zarzuty, jakie pojawiły się po śmiertelnym wypadku na ulicy Solnej. Część radnych twierdzi, że mimo apeli o zabezpieczenie niebezpiecznych punktów na ulicach Solnej i Zabłocie, miasto oraz policja odmawiały jakichkolwiek działań.
3: Nie mam takiej możliwości, żeby wobec urzędników wyciągać konsekwencje, dlatego że nie było żadnych przesłanek i nadal ich nie ma, żeby tam robić specjalne utrudnienia w ruchu, bo ten ruch i tak tam się odbywa z trudem i tam ciągle przemieszczają się w korku.
0: Mówi Stanisław Kracik. Jednocześnie zapowiada, że na ulicy Solnej mają zostać zamontowane progi zwalniające. Nie wykluczono, że dojdzie do tego jeszcze w tym tygodniu. Tymczasem część radnych zapowiada zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa urzędniczego.
4: Trzeba natychmiast wprowadzić zmiany, które zapewnią bezpieczeństwo w tym rejonie, ale też niezwłocznie przyjrzeć się innym bagatelizowanym interwencjom mieszkańców, żeby zapobiec tragediom.
0: Mówi Rafał Zawiślak, radny z klubu Kraków dla mieszkańców, a wieczorem na ulicę Solną przyszli mieszkańcy Krakowa. Mówili, że nie chcą bać się chodzić po chodnikach.
5: Do tego dochodzi, że będzie się bał człowiek chodzić po chodnikach, bo takich punktów jak ten tutaj w Krakowie jest coraz więcej i niestety nasza policja nie robi z tym nic.
6: Jestem kierowcą, ale się nie zgadzam z tym, co się tutaj dzieje w Krakowie i nie tylko w Krakowie. Jest po prostu dramat, jak jeżdżą i w ogóle nie ma konsekwencji z tego wyciąganych.
7: No ja mieszkam tutaj w sąsiedztwie, tędy chodzimy, dzieci chodzą tędy. Jest problem bardzo właśnie taki widoczny z samochodami, które tutaj jeżdżą, przekraczają prędkość, no i dlatego właśnie tutaj jestem.
0: Sprawca wypadku, 26-letni Hubert B., usłyszał zarzuty, nie przyznał się do winy. Grozi mu do 8 lat więzienia. Publicznie i wbrew faktom zaprzeczenie zbrodniom nazistowskim. Taki zarzut usłyszał Grzegorz Braun. Lider Konfederacji Korony Polskiej był przesłuchiwany w krakowskim oddziale Instytutu Pamięci Narodowej. Polityk nie przyznał się do winy, ale nie negował samych wypowiedzi na ten temat.
8: Pan prokurator wskazał moje wypowiedzi publiczne. Wypowiedź na antenie radiowej z roku 2025. Dana z Jedwabnego i druga wypowiedź, jak mówi pan prokurator, używając takiego terminu, który wszedł do współczesnej polszczyzny, zdanie z podcastu pana redaktora Jana Pospieszalskiego.
0: Braun czeka teraz na uzasadnienie postawionych mu zarzutów. Zapowiedział, że jest gotowy na wezwanie prokuratora, by się do nich odnieść. Dramatyczny wypadek w Kujawsko-Pomorskim. Półtoraroczna dziewczynka wypadła z okna na pierwszym piętrze, trafiła do szpitala. Do wypadku doszło przed południem w miejscowości Szczuka, niedaleko Brodnicy. Rodzice, którzy opiekowali się dzieckiem, zostali zatrzymani do wyjaśnienia.
9: Dziewczynka spadła z wysokości około 4 metrów bezpośrednio na chodnik, czyli na kostkę brukową. Została przetransportowana śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego do szpitala w stanie niezagrażającym życiu na tamtą chwilę. Dziecko znajdowało się pod opieką rodziców, dwójki rodziców. Rodzice zostali przebadani przez policjantów na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu, byli trzeźwi.
0: Relacjonuje Paweł Dominiak z brodnickiej policji. Okoliczności wypadku będą badać policjanci pod nadzorem prokuratora. Dyrektor CIA John Ratcliffe jest w Moskwie. Do stolicy Rosji przybył na pokładzie samolotu transportowego C-17. Taką informację, powołując się na anonimowe źródło, przekazała amerykańska telewizja CBS News. Na razie nie ma szczegółów dotyczących celu wizyty. Samochód prezydent Gdyni już po oględzinach. Trwa także analiza zabezpieczonego monitoringu. Prokuratura bada, czy doszło do narażenia życia i zdrowia Aleksandry Kosiorek i jej bliskich. To po niebezpiecznej sytuacji sprzed tygodnia. W trakcie jazdy z samochodu prezydent Gdyni odpadło koło. Autem jechał mąż prezydent Gdyni i ich dzieci. Biegły oceni teraz stan techniczny pojazdu. Sprawdzi też, czy ktoś celowo poluzował śruby.
10: Zostali przesłuchani świadkowie. Dokonano oględzin pojazdu i dopuszczono dowód z opinii biegłego celem ustalenia stanu technicznego pojazdu. Ponadto w sprawie został zabezpieczony monitoring z miejsca parkowania auta w okresie od 13 do 18 sierpnia.
0: Mówi Wioletta Noch z prokuratury okręgowej w Gdańsku. Potencjalnemu sprawcy może grozić do 3 lat więzienia. Dwie pierwsze osoby usłyszały prokuratorskie zarzuty po ataku pseudokibiców na pizzerię w Zabrzu. Chodzi o zdarzenie z 12 sierpnia. Kilkudziesięcioosobowa grupa zamaskowanych osób zdemolowała wtedy pizzerię. Próbowali się dostać do znajdujących się tam sympatyków węgierskiej drużyny piłkarskiej. Ze szczegółami teraz Katarzyna Ziółkowska-Gąbek.
11: Dwa dni po ataku zabrzeńska policja poinformowała o zatrzymaniu dwóch mężczyzn, mieszkańców Rydułtu w wieku 17 i 20 lat, powiązanych ze środowiskiem fanatycznych kibiców Górnika Zabrze. Prokuratura rejonowa w Zabrzu postawiła im m.in. zarzuty czynnego udziału w zbiegowisku o charakterze chuligańskim, zniszczenia mienia i usiłowania udziału w bójce. Wobec podejrzanych zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji, zakazu kontaktowania się z innymi uczestnikami zdarzenia oraz zakazu opuszczania kraju. Aktualnie prowadzone są czynności procesowe zmierzające do identyfikacji pozostałych sprawców i wyjaśnienia wszystkich okoliczności zdarzenia.
0: Relacjonowała Katarzyna Ziółkowska-Dąbek. Od kilku tygodni do kilku miesięcy trzeba będzie poczekać na ustalenie przyczyny pojawienia się ognia. Takie są informacje od śledczych, którzy zajmują się pożarem skansenu w Sanoku. Całkowicie spłonął drewniany, 17-wieczny kościół z wyposażeniem. Uszkodzone zostały także dwa budynki znajdujące się w pobliżu. Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura okręgowa w Krośnie.
12: Na miejscu zdarzenia pracował prokurator z udziałem biegłego do spraw pożarnictwa. Będzie dopuszczony dowód z opinii biegłego do spraw pożarnictwa, ale oczywiście takie sprawy trwają.
0: Mówi Marta Kolendowska-Matejczuk z krośnieńskiej prokuratury. Samorząd województwa podkarpackiego deklaruje pieniądze na odbudowę kościoła albo na sprowadzenie w jego miejsce innego zabytkowego obiektu. Od 1 września zmienią się limity przychodu, których przekroczenie zmniejsza albo zwiększa wypłatę świadczeń dla rencistów i najmłodszych emerytów. Wszystko przez spadek płac, mówi Małgorzata Korba, rzeczniczka ZUS-u na Lubelszczyźnie.
13: Bezpieczna kwota, którą miesięcznie będzie można dorobić do swojej renty lub wcześniejszej emerytury, będzie wynosiła 6463,20 zł brutto. Zarobki do tej kwoty nie powodują żadnych negatywnych konsekwencji dla pobieranego świadczenia.
0: Co ważne, wysokością przychodów nie muszą przejmować się emeryci, którzy ukończyli powszechny wiek emerytalny. Oni mogą dorabiać doświadczeń bez ograniczeń. Jak rozmawiać z uczniem w kryzysie psychicznym? Instytut Psychiatrii i Neurologii przygotował specjalne wytyczne dla nauczycieli. Standardy są częścią krajowego programu zapobiegania zachowaniom samobójczym przygotowanym przy wsparciu resortu zdrowia. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
14: Od 1 września wszystkie szkoły w kraju otrzymają zaproszenie do wzięcia udziału w szkoleniach, na których nauczyciele i pracownicy szkół dowiedzą się m.in. jak dostrzegać pierwsze objawy kryzysu psychicznego u uczniów.
15: Co robić, co mówić i jak rozmawiać z tym uczniem. Oraz takie wskazówki też raczej, których komunikatów do tego ucznia nie kierować, bo mogą być zamykające tą rozmowę.
14: Mówi Milena Markiewicz z Instytutu Neurologii i Psychiatrii. A według danych Instytutu co 10. szkoła w kraju nie ma psychologa na etacie, a 102 gminy w Polsce nie zatrudniają nawet jednego psychologa szkolnego.
0: Najgorzej z dostępem do psychologa jest w Świętokrzyskiem na Podlasiu i w Zachodniopomorskim. Zabytkowe budynki, międzywojenna zastawa i gotyckie cegły. To wszystko kryło się pod rezerwatem Morysin. Archeolodzy z UKSW odkopali fundamenty XIX-wiecznego budynku w Wilanowie, tuż obok Muzeum Pałacu Króla Jana III. Jak tłumaczą badacze, architektura wciąż robi wrażenie pomimo upływu lat.
16: Wydaje mi się, że osoby bez doświadczenia właśnie w budownictwie na obszarach podmokłych mogłyby budować konstrukcję, która by nie przetrwała w tak dobrym stanie tak długo. Tutaj właśnie stworzenie tego solidnego fundamentu zapewniło stabilność konstrukcją powyżej, tak więc ktoś z drogim inżynierskim musiał tutaj brać udział w projektowaniu.
0: Mówi dr Rafał Solecki z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Wszystkie zabytki zostaną odnowione, zabezpieczone i wyeksponowane jednak dopiero w przyszłym roku. Zielona Góra dołącza do miast z zakazem nocnej sprzedaży alkoholu. Taką decyzję podjęli miejscy radni. Z obostrzeń wyłączono imprezy winiarskie, z których Zielona Góra słynie. Wtedy prohibicja nie będzie obowiązywała, mówi prezydent miasta Marcin Pabierowski.
17: Od 22 do 6 rano będzie zakaz sprzedaży alkoholu w sklepach, bo restauracje będą normalnie funkcjonowały. W uchwale są również wskazane wyłączenia, czyli m.in. festiwale otwartej piwnicy winnic, dni otwartej piwnicy, winobranie. Wiem, że jeszcze jest postulat, aby dopisać Sylwestra.
0: Zakaz zacznie obowiązywać od 1 października. W trudnych warunkach niemal 120 psów bojowych szkoli się na terenie więzienia w Czarnem w Pomorskiem.
18: Dzisiaj występują psy do wykrywania narkotyków, substancji niedozwolonych, do wykrywania tytoniu oraz materiałów wybuchowych. Będziemy pracować również z psami bojowymi, patrolowo-obronnymi, a także do przeszukań ludzi.
0: Mówi podporucznik Justyna Przygódzka-Krzemień, rzeczniczka służby więziennej w Koszalinie. Psy ćwiczą w warunkach realnych zagrożeń. Jakie muszą być charaktery?
19: Przede wszystkim musimy mieć pod dyspozycję chęć do pracy, czyli to jest tą więź z przewodnikiem. Nasze psy pracują na przejściach granicznych, na lotniskach, więc one muszą być kontaktowe z ludźmi.
0: Jak mówią sami opiekunowie, psy bojowe to nie tylko ich współpracownicy, ale także życiowi towarzysze. W ćwiczeniach biorą udział także formacje z Litwy i Czech. Za kilkanaście dni początek nowego roku szkolnego. W placówkach oświatowych trwają ostatnie przygotowania, aby 1 września wszystko było gotowe na przyjęcie uczniów.
20: W powietrzu unosi się zapach farby.
21: Tak, takie końcowe już prace panie woźne przygotowują klasopracownie, czyli jakieś ostatnie mycie okien, podłóg, pachnie świeżością. No i w zasadzie jesteśmy gotowi.
20: Dzieci jeszcze nie ma, ale w szkole jest już gwarno.
21: W szkole jest gwarno, ponieważ nauczyciele już przygotowują swoje klasopracownie. Ja przygotowałam oczywiście przydziały dla nauczycieli, przydziały sal lekcyjnych, wychowawstwa, więc no, praca w pełni.
0: Z Marią Łazugą, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 8 w Bełchatowie, rozmawiał Rafał Różycki. To były wiadomości WOX FM. Dawid Osysko, dziękuję za uwagę.

0: Mm-hmm. Albo rzucaj.
1: Kochaj albo rzucaj. Paweł Pawelec, Krzesia Gniecha.
2: Dzień dobry, cześć. No jest słabo. Generalnie dużo przeszliśmy, bardzo dużo jesteśmy po rozstaniach, dosyć burzliwych rozstaniach. Ja mam dzieci ze związków swoich. Na początku było fantastycznie. My się w ogóle poznaliśmy przez internet. On dla mnie zjechał z zagranicy. W bardzo krótkim czasie, tak. Wzięliśmy kredyt na dom. No i zaczęły się problemy. Kupiliśmy dom do remontu. Ja nie twierdzę, bo on jest cudownym człowiekiem. On jest bardzo mega uzdolnionym, on bardzo dużo rzeczy zrobi sam, samodzielnie, więc jakby nie potrzebujemy fachowców, ale jeżeli chodzi o kwestie, nie wiem, organizacyjne, płacenia rachunków, pomyślenia, co trzeba przynieść do domu, to jakby ja jestem tym,
1: jesteś
2: tą szyją, która kręci. Tak, jeżeli ja staram się, nie wiem, przypomnieć, że trzeba jechać to zrobić, to odebrać, jest atak w moją stronę. Że nie mam się wpieprzać, że nie muszę go pouczać, że on jest dorosły. Ostatnio nawet usłyszałam, że go, delikatnie mówiąc, bardzo denerwuje moja osoba. Generalnie w związku się takich rzeczy nie mówi. Jak się kłócimy, to słyszę, że on w sumie nie musi być, że on się może wyprowadzić. Potem słyszę, że w sumie gdzie ja pójdę, więc mam takie wrażenie, że nie wiem, że jest ze mną z litości lub że nie ma po prostu miejsca, żeby gdzieś uciec. Nie czuję się kochana. Czuję
1: mu
2: się potrzebna. Czuję się po prostu taka... Trafiła mu się kobieta, która jakby dała mu dom, dała mu schronienie, pierze, gotuje, prasuje. Ta sfera nasza intymna też nie jest taka, jak była na początku. No nie wiem, nie chcę tego nazwać,
1: że
2: robimy, bo musimy, tak?
1: Tak, bo się spieracie, a nie wspieracie, no.
2: No tak, gdzieś tam próbuję podnaleźć sobie pracę, nie zawsze mu to wychodzi, więc jakby problemy finansowe też widzę, że siedzą w nim.
1: Bo kredyty macie na ten remont, tak?
2: Ja jak już jestem na takim pograniczu, że no przestaje mi wystarczać tych pieniędzy, to zawsze mówię, że no najłatwiej jest coś pobrać, a potem jakby do mnie dzwonią, do mnie piszą, ode mnie chcą pieniądze, no bo on jakby nigdzie nie widnieje, tak?
1: Ale że nie wspiera cię w tym?
2: Jeżeli ma taką możliwość, to wspiera, ale on też sam jest jakby zobligowany do swoich zobowiązań, nie? On mi zarzuca, że ze mną generalnie nie można porozmawiać.
1: Wpadasz w histerię, rozpaczasz,
2: czy ja mam generalnie
1: panikujesz?
2: Bardzo dużo pomysłów, ale ja jestem takim człowiekiem, że jak mam pomysł, to ja go po prostu realizuję. On niestety odkłada. No i jest ciężko, nie? I mówię, ja czasami wracam do domu i się zastanawiam, czy on po prostu wrócił, bo nie ma gdzie iść. Najlepsze jest to, że jak się pytam, czy mnie kocha, to on mi już nie odpowiada, że mnie kocha.
1: O cholera.
2: On niby twierdzi, że to nic takiego, ale kobieta jest samotna, nie chcę mówić imienia, nieistotne. Gdzieś tam jak razem jeździliśmy, to on mówi, chwaliła jakby jego fryzurę. Ostatnio u niej był, bo coś jej tam przywiózł, to stwierdziła, że ładnie pachnie. Wysyła mu więcej wiadomości niż do mnie, co zaczęło mnie gdzieś tak jakoś dosyć denerwować. Czy on mi oczywiście szczerze mi powiedział, że coś takiego się tam zadziewa, no ale mnie to jakby niepokoi, a on ma też z tego ubaw, bo na przykład całkiem niedawno mi powiedział, co robimy w weekend, a ja mówię, no, nie wiem, aha, no dobra, to ja dostałam propozycję na kawę, to sobie pojadę na kawę. Kobieta powinna się czuć zaopiekowana. Ja się na chwilę obecną na moment nie czuję zaopiekowana.
1: Chcę zapytać, czego?
2: Tak, ja bym chciała, żeby on widział, że ja jestem i że nie jestem tylko panią, która przychodzi do domu, podaje obiad, robi pranie i krzyczy, bo on ciągle mówi, bo ty ciągle krzyczysz, bo ty się ciągle czepiasz, tam gdzie pójdzie, tam zostawię, nie wiem, rzeczy, kubki i tak dalej, tak?
1: No tak jest.
2: Szuka portfela, szuka kluczy, szuka
1: okularów. On jest artysta, Agnieszka, co ty nie wiedziałaś, kogo bierzesz sobie do serca, tak? To jest facet, któremu wyłączą prąd, jak mu nie przypomnisz, że trzeba zapłacić. Źle się traktujecie, kiedy się nie układa. Nie umiecie nic z tym zrobić. Dobra, Sławku, kochamy się w Agnieszce, rozmawiamy z Pawelcem, czy to się da uratować, czy nie.
0: Kochaj albo rzucaj. WOX FM.

0: Kochaj? Albo rzucaj.
1: Halo?
2: Dzień dobry, Sławku.
1: Dzień dobry.
2: Pawelec, prezenter radia Vox FM. Na ratunek miłości obecnie zwanej Hertą.
1: Dzień dobry, to jest jakiś żart?
2: Nie, to nie jest żart, ale często słyszę to pytanie. Sławku, ja jestem tym prezenterem z radia Vox FM, który zajmuje się sprawami uczuciowymi i rozwalającymi się związkami, ale nie tylko, również i przytulam ludzi do siebie, jak nie mają odwagi. U was jest coś takiego, że się rozwala wszystko to, co było piękne na początku, bo dziewczyna o imieniu Agnieszka nie może zrozumieć, że ma artystę pod ręką, nie? Faceta, który gubi klucze, nie pamięta o rachunkach i to trzeba kochać
1: właśnie,
2: w nim.
1: Właśnie siedzę na rozliczeniami szafki i... No rachunki tak, to jest moja słaba strona.
2: Nie wiedziałeś o tym, kiedy żeście się poznali przez internet, że masz bardzo konkretną kobietę, że to jest dziewczyna, której ciężko przychodzi wybaczenie takich dla niej jasnych i oczywistych spraw życiowych, jak finanse, no. jak rachunki, jak niezapominalstwo, punktualność, pewnie inne rzeczy, dlatego ją Hertą nazwałeś, no bo to jest dość konkretne imię, niemieckie.
1: No bo to jest kochana moja Herta.
2: Ona mi napisała i ja jestem z nią po rozmowie, że ona cię bardzo kocha.
1: W ogóle jestem w szoku, bo ja mam 45 lat i pierwszy raz w życiu do mnie ktoś z radia zadzwonił, także aha, jestem w ogóle rozbity teraz.
2: Spokojnie, spokojnie. Źle się traktujecie, kiedy wam się nie układa.
1: No wie pan co, stres i nerwy przynoszą różne sytuacje życiowe.
2: Sławek, to jest tylko brak znajomości tematu. Po prostu nie wiesz, jak z nią masz postępować, jak ona ma z tobą postępować. Każde z was jest zupełnie inne. Charaktery macie totalne. Ty artysta, mógłbyś być malarzem, piosenkarzem, mógłbyś każdy zawód artystyczny wykonywać, a ona jest konkretna, ona jest pani księgowa, pani prawnik. Rozumiesz? I teraz nie wiecie, jak tu takie dwa różne byty złożyć. Ty idziesz z nią na spacer, bo chciałbyś coś dać od siebie, ale przypominać się na tym spacerze, że czegoś strasznie ważnego nie załatwiłeś i jak tego nie zrobisz, to będzie problem. Więc mówisz po 30 minutach, że musicie wrócić, nie? Pamiętasz.
1: Coś tak w tym sensie jest prawda.
2: Zamiast cię pochwalić, podziękować i powiedzieć, słuchaj, spokojnie, nie denerwuj się, rozumiem to, załatw te wszystkie rzeczy, co trzeba, wieczór też jest piękny, nie spowoduj, żebym ja zasnęła, tylko weź mnie na wieczorny spacer, tak żebyś miał więcej czasu. Tylko już ci to wypomina później, tak, że ale było romantycznie.
1: No,
2: ale ona cię kocha.
1: Praktycznie się odbijamy od dna teraz. Ja mogę powiedzieć, że ja mam nawet dwie prace, bo ja jeżdżę do mojej pracy i jeszcze pracę mam w domu, bo kupiliśmy dom do kompletnego remontu. Do południa kładę instalację, po południu jadę do klienta lub odwrotnie. Jadę do klienta rano, przyjeżdżam i...
2: Czyli jednak ciężko pracujesz. Zapomniała o tym mi wspomnieć.
1: Ja jak wstaję o 6 rano, to się kładę może o 23. Ja jestem 16 godzin na nogach, przez 3 godziny nie pamiętałem, kiedy miałem drzemkę po południu.
2: Nie powiedziała mi tego.
1: To się odbija nad wszystkim. Pracując po 18-19 godzin, myśli pan, że ja myślę, żeby iść przytulić się, czy tam przykładowo uprawiać miłość, czy coś. Po prostu jest głowa tak zapchana tym wszystkim. To trzeba zapłacić, to drzwi trzeba wymienić, zima idzie, to trzeba dach zmienić. Instalację teraz wymienialiśmy. Teraz dopiero po dłuższej rozmowie poznaję pana głos, bo słucham radio.
2: Już wiesz, tak? Program Kochaj, albo rzucaj, którym głosu jesteś. Sławku, czy ty możesz mi obiecać, że przestaniesz rozliczać ją, dokuczać jej tak, jak potrafisz, tymi kawkami u koleżanki?
1: No. Wie pan co? Jest tylko jedna koleżanka.
2: Ja wiem, ale to nie ma sensu,
1: Kasia?
2: Wiesz o tym. Ja
1: Kasia,
2: wiem, że chcesz
1: Kasia
2: jej...
1: jest od 3 lat, a wie pan, kto to jest Kasia w ogóle? Ja panu powiem, kto to jest Kasia.
2: No.
1: To jest mój motor. Ja ją sprzedałem, to jest Kawasaki, zwana Kasia. To była moja pierwsza miłość. Ona mnie zabierała na wycieczki do Szwecji, Holandii. Objeździłem pół świata tym motorem.
2: I co? Ty jedziesz tam do tam, gdzie on stoi, komu sprzedałeś, bierzesz go i co? Jedziesz tym motocyklem gdzieś
1: znaczy, już nie ma Kasi, nie? Już jest sprzedany. Ja jestem po wypadku motorem. Mam poskręcaną nogę.
2: To po co ją denerwujesz?
1: To jest motor. A się złości, no.
2: A ona sobie wymyśliła, że to ma ręce, nogi, nie daj Boże, piersi i inne rzeczy.
1: No piersi nie, ale ma bak, koła i
2: bardzo fajne
1: między nogami.
2: I bardzo fajne siedzisko i masz ją między nogami. No tak, wiem o co chodzi.
1: Tak, no.
2: Sławek, kochasz ty ją?
1: No tak.
2: Agnieszka.
3: Tak, jestem. Cześć,
1: no to mnie zaszokowałaś.
3: No widzisz.
1: Ja
3: przyznałam się do swoich błędów.
1: Żarty robi.
2: na pewno będzie chciała cię lepiej traktować, żebyś ty się do niej częściej uśmiechał. Wtedy ona będzie się mniej czepiać. Wtedy ty będziesz mniej zmęczony.
3: Na pewno.
2: I wtedy wszystko wróci, zobaczysz, pomalutku.
3: Kocham cię i zrobię wszystko, żeby było okej. Okay. I przepraszam, że jestem taka wybuchowa, że jestem taka stanowcza i że tak trzymam wszystko normalnie przed samą szyję zapięte, ale ja po prostu tak mam. Będę cię więcej słuchać, będę ci pomagać tak jak mogę, a wiesz, że mogę i wiem, że jeszcze umiem. Tylko proszę cię, rozmawiaj ze mną, bądź przy mnie, żebym ja czuła, że jestem dla ciebie ważna, a nie, że jesteś ze mną po prostu z litości, bo nie masz iść. I nie masz po prostu alternatywy, bo ja się boję, jak się pojawi alternatywa, to mnie po prostu kreślisz.
1: Ja bym chciał odejść, to bym odszedł dawno już, także.
2: Ja się cieszę, że powiedział, że cię kocha, bo chyba o to ci chodziło.
3: Tak.
2: Trzymajcie się, bardzo wam dziękuję. Na koniec sobie krzyknę i się odpinamy, nie? Niech żyje miłość! Było mi bardzo
1: miło. Niech żyje!
0: Kochaj albo rzucaj. Vox FM.

0: Reklama.
1: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
0: Reklama.

0: Mieszkańcy Krakowa oddali hołd ofiarom tragicznego wypadku i domagali się surowego karania kierowców. Jest przełom w śledztwie, przekonuje minister sprawiedliwości, to w sprawie afery Zonda Krypto. Cały świat żegna legendę muzyki country, w wieku 80 lat zmarła Dolly Parton.
1: Jest środa, 26 dzień sierpnia, godzina 6, czas na wiadomości Vox FM, na które zaprasza Marta Kiermasz. Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Godzina ciszy na Solnej w hołdzie dla ofiar tragedii. Kilkuset mieszkańców Krakowa zgromadziło się wczoraj wieczorem w miejscu, gdzie doszło do śmiertelnego potrącenia małżeństwa spacerującego po chodniku z dzieckiem w wózku. Protestujący żądali zdecydowanych działań przeciw kierowcom łamiącym przepisy. Solna na godzinę została zablokowana, a dzieci namalowały na jezdni przejście dla pieszych, by zwrócić uwagę na problem niebezpieczeństwa w tej okolicy.
2: Do tego dochodzi, że będzie się bał człowiek chodzić po chodnikach, bo takich punktów jak ten tutaj w Krakowie jest coraz więcej i niestety nasza policja nie robi z tym nic.
3: Tutaj zawsze coś szybko jeździło. Były wyścigi, były różne ryczenia samochodów. Każdy o tym wie, kto mieszka tutaj blisko.
4: Chcemy, żeby ten ruch uspokajać. Są konkretne rozwiązania w infrastrukturze drogowej, ronda naleśnikowe, szykany, zwężenia, progi zwalniające i te konkretne rozwiązania należy wdrażać w zależności od sytuacji. Po prostu nie chcemy, żeby w miastach, które muszą być przestrzenią bezpieczną, dochodziło do takich sytuacji.
0: Dodawał Tomasz Pytko, radny dzielnicy Bronowice. Jeszcze w tym tygodniu, jak zapowiada krakowski magistrat, na ulicy Solnej mają pojawić się progi zwalniające. Przypomnijmy, w sobotę 26-letni kierowca samochodu miał stracić panowanie nad pojazdem, wjechać na chodnik i potrącić rodzinę z dzieckiem. Małżeństwo zginęło. Ich 8-miesięczny syn trafił do szpitala. Kierowca usłyszał zarzut nieumyślnego spowodowania wypadku i został tymczasowo aresztowany. Są nowi świadkowie, którzy współpracują z prokuraturą i jest przełom w śledztwie, tak prokurator generalny i minister sprawiedliwości Waldemar Żurek odnosi się do najnowszych doniesień w sprawie giełdy Zonda Krypto. Nie potwierdza jednak medialnych doniesień o tym, że tak zwanym małym świadkiem koronnym w tym głośnym śledztwie jest jej szef, ukrywający się za granicą Przemysław Kral. Szczegóły zna nasz reporter Mateusz Chłystun. Mateuszu, o jakim więc przełomie mówi szef resortu sprawiedliwości?
5: Ten przełom ma polegać m.in. na tym, że dwa śledztwa w tej sprawie połączono w jedno. Nad sprawą pracuje zespół doświadczonych prokuratorów, który zebrał nowe dowody oraz to, że pojawiają się nowe osoby, które chcą zeznawać. O szczegółach prokurator generalny nie chce jednak mówić, zasłaniając się dobrem postępowania.
6: Jest oczywiście przełom w tym śledztwie. Są bardzo intensywne czynności prowadzone od kilku miesięcy.
5: Mówił podczas krótkiego spotkania z dziennikarzami w Sejmie minister Waldemar Żurek, według którego szczegóły sprawy trzeba przygotować procesowo.
6: Wtedy opinia publiczna na pewno pozna te dowody, które mamy zebrane.
5: Tymczasem poseł i adwokat Roman Giertych oświadczył dziś, że od maja jest pełnomocnikiem szefa Zonda Krypto. Zaznaczył, że jego klient przedłożył do dyspozycji prokuratury ogromny majątek, który powinien wystarczyć do zaspokojenia wszystkich pokrzywdzonych w tej sprawie.
0: Mateusz Chłystun, dziękujemy za relację. Świat żegna legendę muzyki country, a prezydent USA w hołdzie dla artystki zarządził opuszczenie flag do połowy masztów. Po walce z rakiem zmarła słynna amerykańska piosenkarka, autorka tekstów, aktorka i filantropka Dolly Parton. Jej dorobek to ponad 3000 piosenek, 49 albumów, 11 nagród Grammy i takie hity jak Jolene czy I Will Always Love You.

0: Była jedną z najbardziej uwielbianych, hojnych i jednoczących gwiazd USA, napisała po śmierci artystki stacja CNN. Była uosobieniem amerykańskiego snu, dorastała w biedzie na wiejskich terenach Tennessee jako czwarte z 12 dzieci, a w ubiegłym roku jej majątek wyceniono na niemal pół miliarda dolarów. Dolly Parton miała 80 lat.
1: To są wiadomości Vox FM.
0: A w nich wracamy do kraju. Jak rozmawiać z uczniem w kryzysie psychicznym? Instytut Psychiatrii i Neurologii przygotował specjalne wytyczne dla nauczycieli. Standardy są częścią krajowego programu zapobiegania zachowaniom samobójczym, przygotowanym przy wsparciu Ministerstwa Zdrowia. Z tym tematem o poranku Mateusz Gołębiewski.
2: Od 1 września wszystkie szkoły w kraju otrzymają zaproszenie do wzięcia udziału w szkoleniach, na których nauczyciele i pracownicy szkół dowiedzą się m.in. jak dostrzegać pierwsze objawy kryzysu psychicznego u uczniów.
3: Co robić, co mówić i jak rozmawiać z tym uczniem. Oraz takie wskazówki też raczej, których komunikatów do tego ucznia nie kierować, bo mogą być zamykające tą rozmowę.
2: Mówi Milena Markiewicz z Instytutu Neurologii i Psychiatrii. A według danych Instytutu co 10 szkoła w kraju nie ma psychologa na etacie, a 102 gminy w Polsce nie zatrudniają nawet jednego psychologa szkolnego.
0: Najgorzej z dostępem do psychologa jest w Świętokrzyskiem, na Podlasiu i w Zachodniopomorskim. A początek nowego roku szkolnego już za kilka dni. Placówki oświatowe przeprowadzają ostatnie przygotowania, aby 1 września wszystko było gotowe na przyjęcie uczniów.
4: W powietrzu unosi się zapach farby.
5: Tak, takie końcowe już prace. Panie woźne przygotowują klasopracownie, czyli jakieś ostatnie mycie okien, podłóg, pachnie świeżością. No i w zasadzie jesteśmy gotowi.
4: Dzieci jeszcze nie ma, ale w szkole jest już gwarno.
5: W szkole jest gwarno, ponieważ nauczyciele już przygotowują swoje klasopracownie. Ja przygotowałam oczywiście przydziały dla nauczycieli, przydziały sal lekcyjnych, wychowawstwa, więc no, praca w pełni.
0: Z Marią Łazugą, dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 8 w Bełchatowie, rozmawiał Rafał Różycki. Zabytkowe budynki, międzywojenna zastawa i gotyckie cegły. To wszystko kryło się pod rezerwatem Morysin. Archeolodzy z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego odkopali fundamenty XIX-wiecznego budynku w Wilanowie, obok Muzeum Pałacu Króla Jana III. Jak tłumaczą badacze, architektura wciąż robi wrażenie pomimo upływu lat.
6: Wydaje mi się, że osoby bez doświadczenia właśnie w budownictwie na obszarach podmokłych mogłyby budować konstrukcję, która by nie przetrwała w tak dobrym stanie tak długo. Tutaj właśnie stworzenie tego solidnego fundamentu zapewniło stabilność konstrukcjom powyżej, tak więc ktoś z drogi inżynierskiej musiał tutaj brać udział w projektowaniu.
0: Mówił dr Rafał Solecki z UKSW. Wszystkie zabytki zostaną odpowiednio zabezpieczone i wyeksponowane, jednak dopiero w przyszłym roku. Warto rezerwować czas na drugą połowę września, a to w związku z Juromanią. W ponad 50 lokalizacjach na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej będzie można m.in. za darmo odkrywać największe atrakcje Szlaku Orlich Gniazd.
7: W Ogrodzieńcu i w Olsztynie będą bardzo fajne historyczne mappingi przedstawione. Po raz pierwszy pokaz dronów, będzie 160 dronów, pokazywały elementy też historyczne Jury Krakowsko-Częstochowskiej na właśnie nocnym niebie.
8: Wybrzmią utwory Pink Floydów.
7: Tak, jako główna impreza zamku w Olsztynie. Wieczorową porą zamek zmieni się właśnie w arenę muzyki Pink Floyd.
0: Juromania odbędzie się od 18 do 20 września. A o największych atrakcjach z Robertem Nierodą ze Związku Gmin Jurajskich rozmawiał nasz reporter Darek Brombosz.
9: Mglisty poranek na północy kraju, a także na wschodzie. Dzisiaj mgły o poranku pojawiają się na Pomorzu, Warmii i Mazurach oraz na Podlasiu, więc troszeczkę wcześniej radzimy wyjść do pracy, jeżeli z tego regionu jesteście.
10: A ja myślałam, że to mi tak szyba się skropliła, znaczy tak, wiecie, jak jest zimno. Mhm. Ale czyli to mgła była?
9: No możliwe, że tak. Nie wiem. Nie widziałem twojej szyby. Jeżeli chodzi o temperatury w ciągu dnia, to tutaj zimno nie będzie.
10: Oj, ciepło, 25 stopni.
9: Właśnie, od 20 do 25.
10: Julia Hren.
9: Konrad Piwowarski.
10: Dzień dobry.
9: 8 minut po godzinie 6 mamy środę.
1: Pierwsza zmiana. Od rana z Vox FM.

0: A propos tej piosenki, czy ty wypiłaś te prawie 1,5 litra wody dzisiaj rano?
1: Nie, miałam tylko pół butelki.
0: A, okej, dobrze.
1: Bo mam butelkę tak 1,5-litrową. Pewnie ciekawi cię, czy kupiłam już bidon, który mi się zniszczył.
0: Domyślam się.
1: Nie, kupiłam. O! Uwaga, nawet 2 bidony.
0: Dlaczego 2?
1: I zapomniałam też tych 2 z domu dzisiaj
0: wziąć. Dlaczego 2 kupiłaś?
1: 2 bidony, bo najpierw poszłam do sklepu,
0: promocja
1: w którym
0: była.
1: Kupiłam tam... Nie, w którym kupiłam tamten, ale nie było już tamtego, więc kupiłam sobie inny. Aha. Ale potem poszłam do innego sklepu, a tam bidon premium.
0: Jak to, na czym polega? Z brokatem był.
1: Nie, bidon premium, czyli bidon, ale termos.
0: Aha.
1: I teraz jak
0: zima
1: będzie...
0: się zbliża, tak.
1: No właśnie, herbatkę sobie zrobię, ale jak będzie gorąco, bo już niedługo lato znowu powróci za cały rok, to tam zimne picie sobie naleję.
0: Bardzo dobry pomysł. 16 minut po godzinie 6. I jeżeli rano obudziliście się z jakimiś złymi myślami, to właśnie w ten sposób trzeba podchodzić do życia. Cieszyć się z tych bardzo małych sukcesów. Cieszyć się z tego, że coś się udało. Ja na przykład dzisiaj jestem dumny z siebie i bardzo się cieszę i to mi humor poprawiło. Wyniosłem śmieci o poranku.
1: Brawo!
0: Dziękuję bardzo. Dziękuję. Jeżeli wy macie jakieś sukcesy na koncie, to 609-8669-869. Ten numer do waszej dyspozycji. My także. 17 po 6. Dzień dobry.

0: to odleciała kolejna kartka z naszego kalendarza. Mamy środę, 26 dzień sierpnia i dzisiaj imieniny obchodzą Adrianna, Aleksander, Dobroniega, Fortunat, Hadrian, Hadriana, Ireneusz, Joanna, Konstancjusz, Maksymilian, Maria, Natalia, Sandra, Symplicjusz, Symplicy, Teresa, Wiktorian, Wiktoriana, Wiktorianna, Wiszchosław oraz Wiszchosława.
1: Dzisiaj w Stanach Zjednoczonych Dzień Równości Kobiet.
2: O!
1: W Filipinach, Namibii Dzień Bohaterów. Do tego mamy dzisiaj święto brokatu oraz Międzynarodowy Dzień Psa.
0: Pozdrawiamy wszystkich, którzy właśnie wędrują na spacerach.
3: Ale aha, to chodzi o tego psa, cztery łapy.
1: Tak.
3: W porządku, lecimy z datami. Uwaga, bardzo ważna postać w życiu każdego Polaka. Prawdziwego Polaka. Panie i panowie, 46 lat temu urodził się Kevin Sam w domu.
1: Ale sam się w domu się uczył?
3: Sam się urodził, dziwnie się nazywa, Macaulay Carson
0: Culkin.
3: Macaulay.
1: Ale on zmienił nazwisko, on teraz jest Macaulay Culkin.
3: Aha.
1: Tak, bo dodał sobie drugie imię.
3: Nie wiem, jaki jest jego stan obecny, ale miał problemy ze wszystkim.
1: Nie ma, teraz nie ma problemów.
3: Jest okej, okay? Ma żona dzieci, chłopak?
0: Tak. Chłopak,
3: dobra, w porządku.
1: I ma być następna część.
3: Najlepszego.
0: Naprawdę?
1: A to nie słyszeliście, to jeszcze powiem.
3: Dogadał się.
0: 1957 rok, na świat przychodzi szwedzki piosenkarz pochodzenia nigeryjskiego, jeden z najsłynniejszych doktorów na świecie.
1: Dentysta.
3: O, basz.
0: Doktor Alban. Dlaczego dentysta?
1: No, bo on dentystą jest.
3: On jest stomatologiem ze Szwecji.
0: To ten, co sing hallelujah.
1: 26 dzień sierpnia roku 1934. Wtedy to właśnie w Warszawie otwarto ulicę Żwirki i Wigury. Z tej okazji, w ramach rocznicy, będzie dzisiaj korek.
3: Bardzo ładnie. Ja w ogóle myślałem,
0: że to będzie
3: aleja. Że będzie taka aleja, która się rozjeżdża, wiesz, jedna w Żwirki, druga w Wigury. Ale okazało się, że nie. 46
1: Pamiętasz
3: lat temu.
1: To był 34 rok.
3: W 1980 roku urodził się facet, bez którego nie byłoby głównej roli w Star Trek. W Wonder Woman. Ależ to przystojniaczek. W Pamiętnikach Księżniczki zagrał. On się nazywa Chris Pine z Los Angeles, Stany Zjednoczone. Dziewczyny, sprawdźcie, niezłe ciacho.
0: To jeszcze rok 1942 i informacja prosto z kosmosu. Wtedy to miało miejsce całkowite zaćmienie Księżyca.
3: Co wtedy?
0: Wtedy ciemno nie było. Widać Księżyca. No jak ciemno?
1: No nie było Księżyca, to było
0: ciemno.
1: To
0: nie słońce.

0: precyzyjnym.
1: Tuesday.
0: No właśnie się Tuesday już skończył.
1: No właśnie, i to definitywnie.
0: Już jest środa.
1: Przez noc się skończył. To
2: ale
1: wszystko
2: to jest
1: przez noc, mówię
2: lepiej
1: wam.
2: Śpiewać dziś o Tuesday, tak, niż na przykład o czwartku.
1: Ale zwróćcie uwagę, ile krzywdy się dzieje na świecie przez noc.
2: Co?
1: Zobaczcie, no ty śpisz, a się krzywda dzieje. Rano wstajesz i patrz, masz nowe. I nowe nieznane.
0: U mnie jest wszystko w porządku.
1: Aha.
3: Pierwsza zmiana. Reklama.
4: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
6: No.
7: A tamta to jest mega.
6: Mega, mega.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
3: Reklama.
2: 6:30 w Vox FM, czas na wiadomości, na które zaprasza Marta Kiermasz.
9: Specjalna grupa śledczych będzie szukać wszystkich podejrzanych w sprawie śmiertelnego pobicia 36-latka w Krakowie. Według naszych nieoficjalnych informacji, trzej prawdopodobnie uczestnicy napadu ukrywają się za granicą na południu Europy. A do tego tematu szerzej wrócimy w wiadomościach za pół godziny. Teraz Stany Zjednoczone. 31-letni mieszkaniec Montany zabił 8 osób, w tym 4 dzieci. Wszystkie ofiary to jego krewni. Później mężczyzna odebrał sobie życie. Dramat rozegrał się podczas niedzielnego obiadu. Wiek zabitych sięgał od przeszło 90-letniej prababci po 7-letnią dziewczynkę. Według serwisu Louisiana Illuminator 31-letni Shamer Elkins wszedł do domu z bronią szturmową i zastrzelił domowników. Jedno z dzieci zdołało dotrzeć na dach, ale nie było w stanie uciec przed ogniem. Członkowie rodziny potwierdzili mediom, że sprawca wcześniej pokłócił się z żoną. Chodziło o dokumenty rozwodowe. Muszą kategorycznie pozostać w domach. Taki nakaz władze Barcelony wydały dla 14 tysięcy mieszkańców. To przez pożar, który od wczoraj trawi park krajobrazowy pod miastem. Walczy z nim prawie 300 strażaków wspieranych przez cywilów. Jeszcze przed północą trzeba było ewakuować 35 osób. Walkę z żywiołem, który niszczy drzewostan na północno-zachodnich obrzeżach Barcelony, utrudnia porywisty wiatr.

0: Zostało do godziny 7:00. My tradycyjnie o tej porze sprawdzamy, co ważnego się wydarzyło, jak spaliśmy. No i przede wszystkim trzeba pogratulować Tymoteuszowi Puchaczowi.
1: Kim jest ten oto człowiek?
0: Wiem,
1: jeździ.
0: Lewy obrońca.
1: A. Jeździ. No nie wiem, jakiś Tymoteusz chyba jeździ. W formule.
2: Dobrze, że nie tenisista.
1: Dobrze, a dlaczego mamy mu pogratulować?
0: Bo awansował do Ligi Mistrzów, zagrał bardzo dobry mecz. Sabah Baku miał asystę chyba.
2: Bardzo
0: pokonał
2: ładnie.
0: Hapoel Beerszewa po dogrywce, 5-2.
1: Co ty powiedziałeś przed chwilą?
0: Hapoel Beerszewa.
1: To jest turecka, jakieś zakręcie? Zaklęcie?
2: Nie, to jest turecki pewnie zespół.
0: Izraelski,
2: tak? Izraelski, ale byłem blisko, patrz.
0: No i awansował Tymoteusz Puchacz do Ligi Mistrzów. Gratulacje.
1: Brawo. Tak,
2: bardzo
1: brawo.
2: Ładnie.
1: Wszystkich osób, i gdyby Tymoteusz Puchacz z nami był, to byłby jedyną osobą, która awansowała do Ligi Mistrzów.
0: Dokładnie.
1: No,
2: a nie Robert Lewandowski, patrzcie, tym razem, gdyż nie gra w tej lidze.
0: No i tutaj nie ma go w tym studiu. Zdradzić tajemnicę.
2: Słuchajcie, ja wczoraj widziałem w wiadomościach i chciałem się tym podzielić przesympatyczną, bardzo zabawną wypowiedź chyba jednego z gubernatorów Kanady, który wskazał miejsce, a ma to do miejsce dość duże, gdzie mógłby go w konflikcie kanadyjsko-amerykańskim pan Trump pocałować.
1: Oj, ale to nieładnie, że on tak publicznie jakieś swoje fantazje tutaj ukazuje.
0: A czy coś ważniejszego niż polityka się wydarzyło?
1: Korepetytorzy przegrywają z AI. Okazuje się, że ludzie chętnie uczą się z czatem GPT języków niż uczą się
2: z nauczycielami.
1: Ja myślę, że to może prowadzić do złych konsekwencji,
2: ludzie,
1: bo...
2: nie róbcie tak, gdybym ja się tak uczył języka angielskiego, to bym syna nie miał.
3: Pierwsza zmiana.
0: Ale taniej wyszło.
1: 19 minut do godziny 7.
2: Tam nie zawsze musi być taniej.

0: Kuba do nas napisał, a ja jestem z siebie dumny, bo wstałem do pracy.
1: O!
2: I brawo!
1: Tak. Szukać trzeba w małych rzeczach takich sukcesów, tak. Bo wtedy od razu lepiej jest świat zmienić. Łatwiej.
2: Ale też trzeba takie rzeczy doceniać i bardzo się cieszę, że Kuba właśnie docenił
0: to
2: siebie.
0: W nagrodę ja mam informację. Co prawda nie jest to świeża informacja, ale wy też jej nie słyszeliście. Jak wspominałem o tym w kalendarium, w związku z urodzinami dzisiaj Kevina samego w domu.
1: Tak. Mhm.
0: Ma być kolejna część Kevina samego w domu.
1: A no tak, mówiłeś.
0: Miesiąc temu pojawiła się taka informacja i ma w niej wystąpić Macaulay Culkin.
1: On już będzie miał dzieci, czy on będzie grał dalej takiego?
0: I tak, według przecieków małego z jakiegoś podcastu amerykańskiego, będzie to polegało na tym, że Kevin będzie miał syna, będzie samotnym ojcem, no i będzie miał trochę problemów wychowawczych z tym synem.
1: Z tym synem jakoś
2: i zostawi go samego w domu.
0: Nie, jeszcze inaczej. Trochę tak. Właściwie to się syn sam zamknie w domu i ojciec będzie próbował wejść, czyli Kevin, do tego domu.
2: Będzie tym zbirem.
0: A syn będzie pułapki zastawiał.
1: Dobre. Po kim to ma?
2: Pięknie.
0: Nosił wilk razy kilka.
3: Pierwsza zmiana.
2: A która godzina?
1: Prosił mi zawsze, żeby nie spoilerować, a sam to zrobił.
2: 12. Do 7.

0: Ale pięknie. 7 minut do godziny 7. My gramy dalej. Tutaj Justin Bieber wystąpi teraz. Tak, bo tak jest napisane, więc tak się czyta.
1: Okej, dobra.

0: minuty do godziny 7. Przeglądam sobie SMS-y wczoraj. I jest taki SMS. Witam. Czy można zadać kilka pytań?
1: Tak, można.
0: I nie, ale nie ma żadnych pytań.
2: Jeżeli nie ma pytań.
1: No to można.
2: To jest pytanie,
1: śmiało,
2: czy można
1: śmiało,
2: zadać.
1: Nie pytajcie się, czy można, zadawajcie pytania 609-869.
2: A my w miarę możliwości.
3: Pierwsza zmiana.
4: Od rana z Vox FM.
1: Tylko ostrzegamy? Nic nie wiemy.
4: Reklama.
5: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
7: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Tylko teraz setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Ubezpieczenie samochodu w banku?
9: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy. Stan na 1 sierpnia 2026 roku.
10: Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 1. Oddaj to, czego nie używasz. Paletka dla mamy, podkład dla Oli. Efekt? Masz więcej miejsca na 1+1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci. Wyczekiwana promocja już od jutra w Rossmanie.
11: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do -30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie wie.
4: Reklama.
0: Ukrywają się za granicą. Na początek najnowsze informacje w sprawie obławy na sprawców śmiertelnego pobicia w Krakowie. Tragiczny pożar w Pakistanie. W szpitalu zginęło 14 niemowląt. A za chwilę też śledztwo po niebezpiecznym incydencie w Gdyni. Z auta prezydent miasta odpadło koło.
1: Jest godzina 7, to czas na wiadomości Vox FM, które przygotowała i przedstawi Marta Kiermasz.
0: Małopolska policja powołała specjalną grupę śledczych. Ma się zająć odnalezieniem wszystkich podejrzewanych w sprawie śmiertelnego pobicia 36-latka w Krakowie. Według naszych nieoficjalnych informacji trzej prawdopodobnie uczestnicy napadu ukrywają się za granicą na południu Europy. Szczegóły zna nasz reporter Mateusz Chłystun. Mateuszu, kto wchodzi w skład tej policyjnej specgrupy?
12: Najbardziej doświadczeni policjanci z Małopolski, w tym funkcjonariusze CBŚP i Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Jak informuje policja, śledczy znają już tożsamość wszystkich napastników. Teraz próbują ustalić miejsca ich pobytu. Wcześniej funkcjonariusze zatrzymali już w tej sprawie dwie osoby. Według naszych nieoficjalnych informacji jedna z nich jest niepełnoletnia. Te osoby nie zostały jeszcze przesłuchane. Policja ma jeszcze dobę na ich doprowadzenie do prokuratury.
0: Do tragedii doszło w nocy z czwartku na piątek w Nowej Hucie. Mężczyzna został odnaleziony przez przypadkową osobę. Mimo reanimacji zmarł w karetce. Śledczy podejrzewają, że został śmiertelnie pobity przez pseudokibiców Wisły Kraków. W wiadomościach: Pakistan, co najmniej 14 niemowląt zginęło w pożarze szpitala w Islamabadzie. Przyczyną wybuchu ognia była prawdopodobnie awaria klimatyzacji na ginekologii. Te informacje przekazała lokalna telewizja. W tym czasie na oddziale przebywało 15 dzieci, uratowano tylko jedno. Na miejscu cały czas działają strażacy, specjalna komisja ustali przyczynę pożaru. Samochód prezydent Gdyni już po oględzinach. Trwa też analiza zabezpieczonego monitoringu. Prokuratura bada, czy doszło do narażenia życia i zdrowia Aleksandry Kosiorek i jej bliskich. To po niebezpiecznej sytuacji sprzed tygodnia. W trakcie jazdy z samochodu prezydent Gdyni odpadło koło. Autem jechał jej mąż i ich dzieci. Biegły oceni teraz stan techniczny pojazdu. Sprawdzi też, czy ktoś celowo poluzował śrubę.
13: Zostali przesłuchani świadkowie. Dokonano oględzin pojazdu i dopuszczono dowód z opinii biegłego celem ustalenia stanu technicznego pojazdu. Ponadto w sprawie został zabezpieczony monitoring z miejsca parkowania auta w okresie od 13 do 18 sierpnia.
0: Mówiła Violetta Noch z prokuratury okręgowej w Gdańsku. Potencjalnemu sprawcy może grozić do 3 lat więzienia. Od kilku tygodni do kilku miesięcy trzeba będzie poczekać na ustalenie przyczyn pojawienia się ognia. Takie są informacje o śledczych, którzy zajmują się pożarem skansenu w Sanoku. Całkowicie spłonął drewniany, XVII-wieczny kościół z wyposażeniem. Uszkodzone zostały też dwa budynki znajdujące się w pobliżu. Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura okręgowa w Krośnie.
14: Na miejscu zdarzenia pracował prokurator z udziałem biegłego do spraw pożarnictwa. Będzie dopuszczony dowód z opinii biegłego do spraw pożarnictwa, ale oczywiście takie sprawy trwają.
0: Mówiła Marta Kolędowska-Matejczuk z krośnieńskiej prokuratury. Samorząd województwa podkarpackiego deklaruje pieniądze na odbudowę kościoła albo na sprowadzenie w jego miejsce innego zabytkowego obiektu. I jeszcze sport. Pewna wygrana i pewny awans. Polskie siatkarki wygrały w trzecim meczu Mistrzostw Europy ze Słowenią 3-0. To trzecie zwycięstwo Polek w grupie, dzięki czemu mogą być już pewne awansu do 1/8 finału.
15: Zaczęłyśmy w końcu grać naszą dobrą siatkówkę, byliśmy dobrze przygotowane do tego meczu. Wiedziałyśmy, że to będzie całkowicie inny mecz niż ten wczoraj. I jestem bardzo dumna z zespołu.
0: Mówiła atakująca reprezentację Magdalena Stysiak, która rozegrała kapitalny mecz i zdobyła 24 punkty. Dziś Polki mają dzień na odpoczynek, jutro zagrają z Niemkami, a na koniec fazy grupowej w piątek zmierzą się z Turczynkami.
16: Całkiem sympatyczny dzisiaj dzień się zapowiada, bo 25 stopni nawet może pojawić się na termometrach, ale brawo. Cierpliwości, bo o poranku no, tak dosyć chłodno.
2: 10 stopni nawet teraz.
1: Od 6 do 16 stopni o poranku, ale właśnie w ciągu dnia będzie cieplej. Uważajcie na mgły, te będą się pojawiać w wielu miejscach w kraju, przede wszystkim na północy, Pomorze, Warmia, Mazury, Podlasie, tam ostrzeżenia i IMGW.
2: Za Zieloną Górą, gdzieś przy granicy nawet deszcz teraz popadnie.
1: I na południu kraju będzie. Też ten deszcz może się dzisiaj pojawiać.
4: Pierwsza zmiana.
16: Julia Chren,
1: Konrad Piłowarski
2: i Paweł Pawelec.
1: 4 minuty po godzinie 7. Dzień dobry.
2: Dobry.
3: Pierwsze zmiana od rana z Box FM. Visita Haridanta, mi spielali te dota. A jeju man. Visita Haridanta, mi spielali te dota. A feel you man.

0: Słuchaj, może ja ci śrubokręt przyniosę.
1: A no. Masz?
0: No w domu mam.
1: A, no to biegnij szybko.
2: Ja ci mogę techników załatwić.
1: Ale... O, dobre.
0: Mogłabyś to też działowi technicznemu zgłosić, że ci mikrofon lata.
1: No właśnie, mikrofon mi lata i tak.
2: Rozlatał się.
1: Tak, trochę się poluźnił. Poluzował, jak to się mówi.
0: Poprzez wakacje.
2: Pogadała do niego, pogadała i puściły hamulce.
1: 11 minut po godzinie 7. My przed chwilą prosiliśmy, żebyście nam zadawali pytania, bo jak wiadomo, my lubimy odpowiadać na pytania, zwłaszcza, że nie znamy na nie odpowiedzi, tak. Ale na niektóre znamy.
0: Tak, no bo Paweł z Wrocławia do nas napisał, witam, mam dylemat. Jak tu się rano ubrać? Do pracy wychodzę przed 5 rano i jest już chłodno, a jak wracam z pracy, jest prawie 30 stopni. Czy możemy pomóc? I
1: tutaj Paweł, nie jesteś pierwszy, który ma ten dylemat.
0: Tak, zdania są podzielone.
2: No my jesteśmy przykładem.
0: Tak, ja z Pawłem uważamy, że powinniśmy się ubierać na dzień.
2: Tak.
0: Że można zmarznąć
2: to znaczy,
0: rano.
2: Jak to zrobić? Tłumaczymy, jak to zrobić. No tak. Klapeczki, gołe nóżki, krótkie spodenki, natomiast góra
1: tak,
2: a góra na przykryta bluzą. Kądziu bluza.
1: Ja niestety tak nie uważam. Ja uważam, że trzeba ubrać się na poranek, bo lepiej się czuć za ciepło w ciągu dnia, niż za zimno rano.
0: Właśnie lepiej się później, bo więcej tego dnia będziesz miała z ciepłem.
1: Czyli widzicie, pierwsze pytanie i już prawie się wywaliliśmy, bo odpowiedzi nie znamy.
0: Oczywiście ja z Pawłem mamy rację.
2: Tak, nie poddajesz się, czujesz lato wtedy, jak się tak ubierzesz.
1: Dobra, bo Michał pyta, kochana pierwsza zmiana. Kiedy będę bogaty?
2: A, to jest, widzisz.
0: A to jest akurat proste. No jakieś 90, podejrzewam, że nawet 99% milionerów urodziło się w bogatych dobach.
1: Czyli po prostu musisz się urodzić jeszcze
2: raz. Znaleźć bogaty dom. Niech cię adoptują.
3: Pierwsza zmiana.
0: Cieszymy się, że mogliśmy pomóc.
2: No, można też przez chwilę wziąć kredyt, być bogatym do czasu pierwszej spłaty.
0: 12 po 7.

0: Jest tu poruszany przez was w SMS-a.
1: No, to was interesuje,
0: bo Patryk to wszystko obliczył. Jest bardzo prosty sposób, żeby zostać milionerem. Mm-hmm. Wystarczy co miesiąc odkładać 83 333 zł i 33 grosze.
1: No, jak długo?
0: Co miesiąc.
1: I co?
2: Co miesiąc, ale nie wiadomo jak długo.
0: No, musielibyśmy to policzyć, Patryk na mnie napisał, Paweł.
2: To zależy, jak dużym milionerem chcesz być. Czy wystarczy ci milion, czy musi być na przykład 10?
1: Ze 100 tysięcy trzeba byłoby zarabiać, żeby te 80 parę odkładać i luźno żyć, dobra.
0: Znaczy, nie trzeba zarabiać, Paweł, 100 tysięcy.
1: Tu jest prośba.
2: Właśnie, nie, bo to nie jest warunek.
1: Nam taką możliwość.
2: Zarabianie to nie jest warunek.
0: Nie, można kraść.
1: Nie pomyślałem.
0: Albo
1: w sumie.
0: Na przykład można.
2: Nie można.
0: Przepraszam, można postarać się o dotację od Urzędu Marszałkowskiego na Warmii i Mazurach, bo dokładnie taka kwota prawie, 84 tysiące, została przeznaczona na astrologa. Z pieniędzy unijnych.
1: A, czyli można wymyślić sobie taki zawód.
0: Gościu od horoskopów, tak. Ten co horoskopy wymyśla sobie. Okay. Dostał 84 tysiące złotych, ale on się broni w wywiadzie z Wirtualną Polską.
2: I bardzo słusznie, bo on mówi, że on za te pieniądze będzie uczył się języków angielski, niemiecki, rosyjski, ale bardzo dobrze, bo rozszerzy swoją działalność.
0: No właśnie.
1: No, czyli to nie pójdzie w piach.
0: No, będzie tutaj.
1: A czytamy horoskopy przecież. Każdy tam zerka, co go czeka, nie? No to jest odpowiedzialna praca.
2: I tych języków będzie się uczył, żeby w oryginale czytać książki o astrologii, więc pomyślcie, jak to wpłynie też na nasze życie, że te horoskopy będą dużo bardziej trafne.
1: Ale jaki mistrz, nic do tej pory nie wie na ten temat, nie zna języków, a już ma taką pensję, dopiero teraz będzie się uczył.
0: Można.
3: Pierwsza zmiana. Od rana z Vox FM.

0: minuty do godziny 7.30. Pytania się nie kończą naszej 0986 98 69. Jacek napisał: witam, ja chciałem zapytać, gdzie jest mój rower?
1: Ale to nie do nas tak! To nie do nas!
2: Rower
1: to trzeba się Ryszka pytać!
3: Oddaj mi rower! Proszę cię, nie zabieraj mi roweru! Oddaj mi rower!
4: Będę za 15 minut!
3: Ryszard, ty draniu!
0: Ryszard! No, ja ciebie proszę, to ty pytania zadajesz, czy rowery kradniesz?
5: Rysiu,
6: jak co je piekasz na koniec miesiąca?
0: 609-869-869.
5: Ale jak zmienił tutaj temat roweru od razu.
0: Piekarz.
2: Nic, po prostu inteligencja, hard level.
5: Odpowiedzi prosimy SMS-em.
7: Pierwsza zmiana od rana z Vox FM.
5: A już za chwilę najświeższe wydanie wiadomości Vox FM. Będą też informacje sportowe, zostańcie z nami.
7: Reklama.
8: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy? Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto. To w ogóle możliwe? Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
9: Już w ten weekend rusza Power Food Festival. W sobotę spotykamy się w Łodzi w Manufakturze, a w niedzielę w Olsztynie na plaży miejskiej. Na miejscu zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania oraz konkursy z nagrodami dla całej rodziny. Wpadnij, spróbuj i ruszaj się z nami. Przygotuj się na pełną dawkę energii, dobrej zabawy i inspiracji dla całej rodziny. Power Food Festival. Jedz zdrowo, trenuj mocno, żyj fit.
10: Kurczak zagrodowy z Podlasia. Wolno rosnący, schowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu.
11: Mlekowita Super Body Active. Sięgnij po bogaty wybór produktów wysokobiałkowych, w tym skyrów pitnych. Poczuj moc białka od Mlekowity.
12: Witaj w klubie gotowych na nowy rok szkolny z Empikiem. Teraz w salonach 5 plus 2 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Pushin, Mumin, Snoopy, Harry Potter 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji w salonach z aplikacją i na Empik.com. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na Empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
13: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
14: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
13: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
14: W końcu będę miał kieszonkowe.
13: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
15: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
16: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Reklama.
2: Zbliżamy się do 7.30. Marta Kiermasz, zapraszamy na wiadomości Radia Vox FM.
0: 35-letni Polak podejrzany o oszustwa seniorów w Niemczech zostanie przekazany tamtejszym służbom. Miał działać w zorganizowanej grupie przestępczej i metodą na policjanta wyłudzić prawie 700 tysięcy euro. Mężczyzna został zatrzymany na Pomorzu. Teraz warmińsko-mazurskie. Żubr zaatakował małżeństwo z Francji. 38-letnia kobieta w ciąży trafiła do giżyckiego szpitala. Do zdarzenia doszło w nadleśnictwie Borki. Para spacerowała po drodze powiatowej na terenie rezerwatu. W pewnym momencie wyszedł na nich żubr, który uderzył głową kobietę po nogach. O 38-latka przewróciła się. Z podejrzeniem złamania nogi przetransportowano ją śmigłowcem do szpitala. Warszawa kupi system antydronowy, pisze o tym Gazeta Wyborcza. System, jak zapowiada ratusz, pozwoli na wczesne wykrywanie ewentualnych zagrożeń i szybszą reakcję służb. Wdrożenie sprzętu o wartości 1 000 000 zł zaplanowano jeszcze na ten rok. Teraz szybki rzut oka na sytuację na stacjach paliw. Cena maksymalna benzyny 95 dziś o grosz wyższa niż wczoraj i wynosi 6,58. Wyraźny spadek notuje diesel, za którego litr zapłacimy nie więcej niż 7 zł 54 grosze, a to 7 groszy mniej niż wczoraj.
7: Wiadomości sportowe w Vox FM.
0: Kapitalny mecz polskich siatkarek. Polki na Mistrzostwach Europy odniosły 3. zwycięstwo i są już pewne awansu do 1/8 finału. Tym razem w świetnym stylu pokonały Słowenię 3-0. Biało-czerwone do zwycięstwa poprowadziła atakująca Magdalena Stysiak, która zdobyła 24 punkty. Kolejny polski piłkarz w barwach Juventusu i to w jego bramce. Do zespołu Starej Damy dołączył właśnie Kamil Grabara. Polski bramkarz przeniósł się z Wolfsburga na zasadzie wypożyczenia z opcją wykupu za 11,5 miliona euro.
4: Hi, Bianconeri.
0: Cześć, Bianconeri. Jestem bardzo szczęśliwy, że podpisałem kontrakt z Juventusem. Nie mogę się doczekać, aż zobaczymy się na Allianz Stadium. Tak przywitał się Grabara z kibicami w sieci. Na początku ma otrzymać rolę drugiego bramkarza. A przypomnę, że przez 7 sezonów bramkarzem Juve był Wojciech Szczęsny. Tymoteusz Puchacz zagra w piłkarskiej Lidze Mistrzów. Jego Sabah Baku w 2 meczu wyeliminowało Hapoel. Polak zaliczył asystę przy golu dającym drużynie z Azerbejdżanu dogrywkę, w której jego zespół dorzucił 2 kolejne trafienia.
17: Pierwsza zmiana. Od rana z Vox FM.
2: Ricardo?
6: Co je piekarz na koniec miesiąca?
2: I słuchacze wiedzą. 609 86 9 86 9 SMS-em poprosimy.

0: 22 minuty do godziny 8. Przypomnijmy pytanie od Rysia.
1: Co je piekarz na koniec miesiąca?
2: No, taka piekarz sytuacja. Je na koniec miesiąca zmęczony.
3: Jest zmęczony.
0: Je
3: dobre.
0: Okruchy wypłaty.
2: No, no tak. Suchary.
3: O, to też tak.
0: Bułkę z masłem ktoś napisał, ale to chyba piekarz, który dostaje wypłatę 10.
2: Nie. To chodzi o to, że po prostu na chleb go nie stać, to je bułki.
3: O.
0: A.
4: Suchary pana Ryśka.
1: Siemaneczko, z tej strony Rychu Piwek. Co je piekarz na koniec miesiąca? Chleb poprzedni. Pozdrawiam.
4: Suchary pana Ryśka.
5: Wszystkie Ryśki to porządne chłopy.

0: odpowiedzi.
1: Ależ przy tym numerze Kizo to normalnie
2: miło,
1: tak. Lato mi się wspomina.
2: Miło
1: chociaż
2: było posłuchać.
1: Lato 5 lat temu.
3: No właśnie, moi czekamy. Drodzy, 26 dzień sierpnia, 7:46 na zegarach dokładnie.
2: No dobra,
3: no
2: precyzyjnie
3: i
2: było.
3: Jak to poeta kiedyś zaśpiewał, kiedyś lata trwały całe lata.
1: O, no właśnie, teraz tak. Tylko parę tygodni, no bo wiadomo, lato kiedyś to były wakacje, czyli 2 miesiące.
2: Tak, bo byliśmy młodsi.
1: Dzisiaj lato to jest urlop, czyli tyle, ile szef da.
2: Tak. No tak, to trzeba pracować nad urlopem. Po prostu.
1: No właśnie.
3: Ale jeżeli ktoś jest własnym szefem, to jeszcze ma większy problem. Dlatego się tak zastanawiamy w związku z tymi kończącymi się wakacjami, dlaczego one tak krótko trwają.
2: A, dlaczego?
1: Dlaczego miesiąc listopad?
3: Listopad,
1: to jest jeden
3: tak.
1: miesiąc. Tak. On trwa cały rok.
3: No,
1: a wakacje trwają 2,5 miesiąca
2: tak.
1: i trwają właściwie tydzień.
2: Moment.
1: O co chodzi? Chwila. To jest jakieś zajęcie czasu.
2: Tak jak święta, nie? Niby grudzień, tyle dni, a pracz. Moment i nie ma.
3: I mamy nadzieję, że pomożecie nam znaleźć odpowiedź na to pytanie.
2: Ale jakie pytanie?
1: Dlaczego wakacje trwają tak krótko? 6098698869, jeśli wiecie, to powiedzcie.
3: Ale pamiętajcie.
0: Tylko złe odpowiedzi.
2: Bawmy się.
1: 13 minut do godziny 8.

0: To Calvin Harris w Vox FM w rytmie hitów. 3 minuty zostały do godziny 8, a my się was pytamy, dlaczego wakacje trwają tak krótko?
1: To przez rodziców, bo rodzice bardzo pragną powrotu swoich dzieci do placówek. Taki SMS przyleciał.
0: 609-8-69-8-69, przypominamy.
1: Co, dlaczego wakacje trwają tak krótko?
2: Tak, to przez szkołę.
0: I tylko napisała, złe odpowiedzi.
2: Ale to jest prawda niestety, to nie o takie odpowiedzi nam chodzi.
0: Wiadomości Vox FM za chwilę.
3: Pierwsza zmiana od rana z Vox FM. Autopromocja.
4: Nie zdążyłeś na samolot?
5: Przez cały urlop padało?
4: Nie ma co się przejmować. Vox FM robi lato.
3: Wejdź na voxfm.pl, opisz

0: familijne.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Euro na wszystko cię stać. Euro rabaty masz.
3: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Lodówka Bosch 203 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
2: Do euro przyjdź.
3: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
4: Specjalna środa w Biedronce. Nie przegap wyjątkowych okazji. W tę środę z kartą Moja Biedronka. Ptasie mleczko Ewedel 340 gramów różne rodzaje. 10,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit 8 sztuk na kartę. Do tego wszystkie pacaty i koncentraty pomidorowe. 2 plus 1 gratis. Limit 9 sztuk. Maksymalnie 3 gratis na kartę. Oraz wszystkie produkty Eden. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit 2 sztuki. Maksymalnie 1 za złotówkę na kartę. Biedronka.
5: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
6: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
5: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
7: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
8: Nowy rok szkolny tuż za rogiem? Jak tak, to skompletuj wyprawkę, o której marzy twoje dziecko. Wejdź na Allegro i włącz wzorowy wybór plecaków, podręczników, piórników i wszystkiego, czego potrzebują dzieci w szkole. Na Allegro wyprawka szkolna się opłaca.
9: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
10: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
9: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
10: W końcu będę miał kieszonkowe.
9: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
11: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
13: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
14: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
13: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
1: Reklama.
15: Kolejne ataki Rosji na Ukrainę w tle tajemnicze, wizyta szefa CIA w Moskwie. Spór w Krakowie na linii radni miasto to w sprawie bezpieczeństwa na ulicy Solnej. Ponad 100 psów szkoli się w więzieniu. To na Pomorzu. Szczegóły na koniec.
16: Jest godzina 8, czas na wiadomości Vox FM, na które zapraszam Marta Kiermasz.
15: Zniszczenia, ofiary i ranni to kolejne wymiany ciosów między Kijowem a Moskwą. 4-letnie dziecko i kobieta zginęli w wyniku rosyjskiego ostrzału miasta Czernichów na północy Ukrainy. A z kolei w Rosji znów uderzono w magazyn sieci sklepów internetowych. Są doniesienia o uszkodzeniu jednej z rafinerii. Tymczasem nie milkną echa tajemniczej wizyty szefa CIA w Moskwie. John Radcliffe miał osobiście ostrzec Kreml: lepiej tego nie róbcie. Tym tematem wiadomości o 8 otwiera Mateusz Chłystun.
17: Według Wall Street Journal John Radcliffe miał się spotkać z prezydentem Rosji, by ostrzec go, że Waszyngton wie o planach Kremla. Chodzi tu o wielką mobilizację zapowiedzianą w Rosji na jesień. Według analityków gazety może to oznaczać, że amerykański wywiad wiąże te plany z otwarciem nowego frontu. Eksperci prognozują, że może to być kolejny kierunek uderzenia na Ukrainę albo atak na kraje natowskie. Szef CIA swoją delegację rozpoczął w niedzielę. Na pokładzie rządowego samolotu dotarł do Rygi, skąd dwa dni później wojskowym Boeingiem C-17A poleciał do Moskwy. Prasa za oceanem przypomina dziś, że po raz ostatni wizyta na tym szczeblu miała miejsce w listopadzie 2021 roku. Rząd USA ostrzegał wtedy Kreml, że wie o planach inwazji na Ukrainę. Te rozmowy nie powstrzymały jednak Putina przed uderzeniem kilka miesięcy później.
15: Relacjonował Mateusz Chłystun. Mieszkańcy Krakowa domagają się surowych kar dla kierowców, którzy łamią prawo. To po tragicznym wypadku na ulicy Solnej, gdzie zginęło młode małżeństwo, a ich 8-miesięczne dziecko w ciężkim stanie trafiło do szpitala. Kilkuset krakowian protestowało wczoraj w miejscu, w którym rozegrał się dramat. W tej samej sprawie toczy się też spór między radnymi a miastem. Trwa dyskusja na temat bezpieczeństwa w okolicach Solnej. O szczegółach Jakub Solarz.
18: Krakowscy radni twierdzą, że mimo apeli o zabezpieczenie niebezpiecznych punktów na ulicy Solnej i ulicy Zabłocie, miasto oraz policja odmawiały jakichkolwiek działań. działań. Według służb nie było tam zagrożenia. Składam zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez urzędników, mówi Rafał Zawiślak, radny z klubu Kraków dla mieszkańców.
0: To ekstremalny przypadek, kiedy za psychologię urzędników ktoś naprawdę zapłacił życie.
18: To nie miasto jest winne tej tragedii, komentuje Stanisław Kracik, pełniący obowiązki prezydenta Krakowa.
19: Nie należy nigdy na ludzkiej tragedii robić polityki.
18: Krakowski magistrat zapewnia jednak, że jeszcze w tym tygodniu na ulicy Solnej pojawią się progi zwalniające.
15: Sprawca wypadku, 26-letni Hubert B., usłyszał zarzuty, nie przyznał się do winy. Grozi mu do 8 lat więzienia. Są pieniądze na wypłaty dla personelu, ale nie udało się uniknąć cięć. Szpital przy Unii Lubelskiej w Szczecinie ma problemy finansowe. Placówka z trudem uregulowała bieżące należności wobec pracowników kontraktowych, kosztem jednak studentów Wydziału Lekarskiego i Pielęgniarstwa, którzy pracowali w szpitalu w ramach programu pomocy pielęgniarskiej oraz asysty lekarzy. Szukamy oszczędności, przyznaje rzecznik szpitala Magdalena Knop.
20: Jedną z takich decyzji było zakończenie programów pomocy pielęgniarskiej i asystenta lekarza, dzięki którym to programom studenci kierunków medycznych, takich jak pielęgniarstwo czy kierunków lekarskich, mogli zdobywać w naszym szpitalu praktyczne doświadczenie, a jednocześnie oczywiście stanowili jakieś dodatkowe wsparcie dla naszych zespołów. Natomiast nie byli częścią wymaganej obsady medycznej, na której opiera się zabezpieczenie wszystkich świadczeń dla pacjentów.
15: Pracujący w szpitalu studenci dostaną wypłaty za sierpień, ale od września rezygnuje z ich usług. Sprawdzają się w trudnych warunkach. Niemal 120 psów bojowych szkoli się na terenie więzienia w Czarnym w Pomorskiem.
21: Dzisiaj występują psy do wykrywania narkotyków, substancji niedozwolonych, do wykrywania tytoniu oraz materiałów wybuchowych. Będziemy pracować również z psami bojowymi, patrolowo-obronnymi, a także do przeszukań ludzi.
15: Mówi podporucznik Justyna Przygódzka-Krzemień, rzecznik służby więziennej w Koszalinie. Psy ćwiczą w warunkach realnych zagrożeń. Jakie muszą mieć charaktery?
22: Przede wszystkim musimy mieć pod dyspozycję chęć do pracy, czyli to jest tą więź z przewodnikiem. Nasze psy pracują na przejściach granicznych, na lotniskach, więc one muszą być kontaktowe z ludźmi.
15: W ćwiczeniach biorą udział także formacje z Litwy i Czech.
16: Jeżeli chodzi o pogodę,
23: udana.
24: To ta będzie... Dzisiaj Międzynarodowy Dzień Psa, to tak, nie tak. Bez powodu taka
23: to
24: informacja.
23: Udana pogoda.
24: Udana pogoda, 25 stopni, to bardzo najcieplej, ładnie. Najchłodniej zaledwie 19. Może być. Może trochę pojawić się deszczu, ale tylko trochę.
16: Tak, na południu więcej kraju słońca. Przede wszystkim ten deszcz będzie się pojawiał przelotnie, w górach, o mgłach, jeszcze coś powiemy?
24: Już to poranek już minął, po to już tak. Po mgłach.
23: Nie, to jest rano jeszcze.
16: 8:05 to rano.
24: W sumie racja. Julia Hren.
16: Konrad Piwowarski.
23: Paweł Pawelec, ciśnienie 1022 hektopaskale.
24: To uważajcie na te mgły.

0: odpowiedzi.
1: A pytanie to, dlaczego wakacje trwają tak krótko?
2: Bo ile można odpoczywać?
3: No, bo nauczyciele tęsknią za swoimi bąbelkami.
1: Bo gdyby wakacje trwały dłużej, człowiek umarłby z tęsknoty za pracą. Och, no, jaka zła odpowiedź. 12 minut po godzinie
2: 8. Asia jeszcze napisała, żebyśmy nie zdążyli się odzwyczaić od pracy. No bo człowiek wraca i później nie wie, co ma ze sobą zrobić.
3: No, żeby oczywiście rodzice odetchnęli ponownie od dzieci.
1: Marcin napisał, wakacje trwają tak krótko, ponieważ najwspanialszą rzeczą i celem mojego życia jest ciężka praca.
2: Możecie też dzwonić na 609-86-9869.
4: Cześć, tu Wojtek. Dlaczego wakacje trwają tak krótko? Bo naszym głównym źródłem życia jest słońce. Mhm. A słońce daje nam wszystkim energię, no a ono też potrzebuje, prawda? 10 miesięcy urlopu, żeby do nas przyjść na 2 miesiące.
2: To jest dobre, to jest logiczne. To jest,
1: ja chcę żyć jak słońce. 9 miesięcy urlopu i 2 tylko przychodzę.
0: Tylko złe odpowiedzi.
3: Gdybym był twoim szefem, to by się dodał.
2: Piszcie i dzwońcie na 609-86-9869.

0: Kto wam tak zagrał poranku, jak nie Radio Vox FM, moi drodzy?
1: 19 minut po godzinie 8. Kto wam odpowie tak na pytania? Znaczy, kto nam odpowie
0: właśnie,
1: tak jak wy?
0: Kto wam zada tak pytania?
2: Absolutnie nikt.
0: Tylko złe odpowiedzi, a pytanie brzmi...
1: Dlaczego wakacje trwają tak krótko? No ponieważ tak. Branża hotelarska i wypoczynkowa zarabiałaby tyle, co lekarze.
0: I to jest najlepsza twoja
2: odpowiedź. Za dużo w sensie.
1: Nie, no oczywiście trzeba to ukrócić.
0: To jest odpowiedź, która skradła moje serce.
2: Bo plaża też musi od nas odpocząć.
1: O, to prawda, bo tam by było takie już śmietnisko.
2: Tak, gnieciemy tymi ręcznikami, kujemy tymi, jak się nazywają te, co ja nie stawiam?
0: Parawany.
2: Parawanami, o, kujemy te.
0: To było
2: plaży.
0: Ryzykowne pytanie, Paweł. Grzesiek do nas napisał, a kto będzie szefa denerwować, a szef pracownika, przecież to chemia jest. Jeden bez drugiego żyć nie może.
2: O, tak.
1: To prawda, to by był smutny, straszny świat,
2: on
1: gdyby każdy
2: bez
1: był
2: nas
1: na wakacje.
2: A po
0: propos tak denerwowania, bo żona może wreszcie pójdzie do pracy, bo jest nieznośna, pracuje w szkolnej gastronomii.
3: Tylko złe odpowiedzi.
2: Pani kucharka.
0: 609 869 869.

0: wakacje to jest rzeczywiście dobry test prawdziwej miłości. 8:30. Kasia do nas napisała. Dlaczego wakacje trwają tak krótko, żeby w końcu po 5 tygodniach urlopu mogła odpocząć od męża? Dzień, noc, ciągle razem. Już nawet powietrze, którym oddychamy w jednym pomieszczeniu, zaczyna mnie denerwować.
1: Pierwsza zmiana od rana.
2: Nie dziękuję.
3: 609-8698-69. Możecie pisać i dzwonić.
1: Reklama.
4: Finał Festiwalu Rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na 1000 produktów. Lodówka Bosch 203 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
5: Do euro przyjdź.
4: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
7: No.
8: A tamta to jest mega.
7: Mega.
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
10: A gdyby największe wyzwanie Twojego życia nauczyło Cię radości? Kate Swenson została mamą Coopera, chłopca z głębokim, niewerbalnym autyzmem. Diagnoza wywróciła ich życie do góry nogami. Z czasem Kate zrozumiała, że nie musi zmieniać swojego syna. Musi tylko inaczej spojrzeć na świat. Chłopiec na zawsze. O macierzyństwie, autyzmie i drodze do radości. Poruszająca książka o miłości i akceptacji. Już w księgarniach.
4: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie 2 raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Reklama.
0: 8:30 na woksowym zegarze, czas na wiadomości Vox FM. Zapraszam, Marta Kiermasz.
11: Na początek Belgia i ponad 300 osób zakażonych salmonellą to po spożyciu jaj pochodzących z fermy drobiu we Flandrii. Niewykluczone, że mogły one trafić także do kilku innych państw europejskich, w tym Polski. Jak przekazał RTL Info, przedsiębiorstwo z Antwerpii, z którego pochodzą jaja, zaopatrywało Czechy, Francję, Hiszpanię, Holandię, Luksemburg, Polskę, Portugalię i Włochy. W samej Belgii i sąsiednim Luksemburgu sprzedano nawet 2 miliony jaj, które mogły być zanieczyszczone salmonellą, poinformował Reuters. Wszedł do pokoju kuracjuszek i podawał się za masażystę. Policja z Jeleniej Góry zatrzymała 56-letniego mężczyznę, który dostał się do jednego z sanatoriów. Przebywającym tam pensjonariuszkom zaoferował swoje usługi, twierdząc, że jest masażystą. Zgodziła się na to jedna z kobiet, którą mężczyzna zaczął dotykać w miejsca intymne. Później uciekł z pokoju. Poszkodowana kuracjuszka powiadomiła policję, która przejrzała kamerę monitoringu i na tej podstawie zatrzymała 56-latka. Usłyszał zarzuty dopuszczenia się innej czynności seksualnej. Objęto go dozorem. Gdyby w wyborach starły się dwie koalicje, Blok z Koalicją Obywatelską miałby 55%, a PiS 43%. Tak wynika z najnowszego sondażu Instytutu Badań Polster dla Superekspresu. Na pierwszy blok składałyby się Koalicja Obywatelska, PSL, Nowa Lewica, Polska 2050, Unia Centrum i Partia Razem. Na drugi PiS, dwie Konfederacje i Rozwój Plus.
1: Pierwsza zmiana. Od rana z Vox FM.
4: Od rana z Vox FM.
0: 28 minut do godziny 9, my gramy dalej.

0: 23 minuty do godziny 9. Pamiętajcie, że jeżeli jesteście na wakacjach, to warto wejść na stronę voxfm.pl, bo tam się można zgłosić do konkursu i wygrać 5 stówek na prezent marzeń.
1: To już za chwilę, a w temacie wakacyjnym zostajemy.
2: Tylko złe odpowiedzi.
3: Jest przytyk pod naszym...
1: No jest.
3: Jest. Robert, ja się spodziewałem, że ty jesteś takim konkretnym słuchaczem, ale żeby aż
1: Robert
3: tak...
1: Robert z Łodzi napisał tak. Wakacje trwają tak krótko, żeby pierwsza zmiana wzięła się w końcu do roboty i zaczęła budzić ludzi. I spokojnie, w poniedziałek pierwsza zmiana budzi ludzi, wraca. Jeżeli macie już jakiś pomysł na wkrętkę, to się zastanówcie. No. Niedługo na stronie będzie można zgłosić.
3: I Roberta kogoś... trzeba budzić.
0: Dlaczego wakacje trwają tak krótko? O to was dzisiaj pytamy. I napisał do nas Jarek, no przy takich zarobkach wolę, żeby dłużej nie trwały.
1: Bo inaczej.

0: Tours zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
1: Nie spać, zwiedzać.
2: Ech, ci nauczyciele, oni to mają dopiero dobrze.
3: No.
2: Siedzą 2 tygodnie na tyłku, nic nie, 2 miesiące.
3: A ci,
2: to, nic nie robią.
3: A ci, którzy wykładają na studiach, to w ogóle jeszcze wrzesień mają wolny.
4: To na pewno tak czuję.
2: 12 minut do godziny 9. Cześć, Hania, ty podzielasz moje zdanie?
5: Cześć, cześć, witam. No nie do końca.
3: Jesteś ciałem pedagogicznym?
5: Tak, można to tak nazwać.
2: No i ty oczywiście masz wakacje, już ostatni tydzień, pewnie sobie odpoczywasz, prawda?
5: No nie do końca, jestem w pracy od poniedziałku.
3: Ojej, jak
5: Hania, przygotowuję podręczniki dla dzieci, żeby mogły się cieszyć od września książkami. Cieszyć się powrotem do szkoły.
3: Najpierw się muszą nauczyciele nauczyć, a potem dlatego są wcześniej.
4: Hania pracuje w szkolnej bibliotece, dodajmy, bo jeszcze tego nie powiedzieliśmy. Ile kartonów do rozładowania z książkami?
5: No myślę, że jakieś 25, jak nie 30 na pewno.
3: A
5: jak nawet nagrałam filmik.
3: Dziękujemy.
2: A jak ty na ten powrót do szkoły się zapatrujesz? Już czekasz?
5: Myślę, że tak pół na pół, częściowo. Pogoda nie dopisała, więc myślę, że tak jak dzieci. Nie do końca odczuliśmy, że te wakacje miały miejsce.
4: Ale przepraszam bardzo, ty masz wakacje przez cały rok, bo ty mieszkasz nad morzem, tak?
3: O,
5: tak, zgadza się.
3: Ty masz piękny widok pewnie z okna.
5: Tak, korki.
3: Czyli to nie jest dom nad samym morzem. Nawet nad zatoczkę nie, tak?
5: No, mieszkam nad zatoką, ale generalnie jest tak, że czekamy, aż ci ludzie wyjadą, żeby mieć to miejsce dla siebie.
3: Słyszycie?
4: Czyli ty tak naprawdę
3: mówią?
4: Zaczynasz dopiero odpoczywać.
5: Nie przyjeżdżajcie, nie przyjeżdżajcie.
3: Zostawcie nam morze.
2: No właśnie, twoje wakacje dopiero się zaczynają. Ty nad morze będziesz dopiero chodzić we wrześniu.
5: Tak.
2: Tak, chociaż podobno ci, którzy mieszkają nad morzem, chodzą najmniej.
3: A weź jakoś nas przekonaj, że warto tam we wrześniu pojechać.
4: No nie warto, powiedziała, nie
5: no
4: przyjeżdżajcie.
5: Pewnie, że warto.
3: Ale mówi, że we wrześniu
5: warto,
3: to okej,
5: okay,
3: polatał, żeby nie.
5: Aha. Warto, bo nie ma kurków, wrzesień jest piękny, jesień jest piękna, tak? Fajne są sztormy, warto się kąpać w zimnym Bałtyku.
2: Super. Hania, to skoro ty zaczynasz dopiero wakacje, 500 na prezent marzeń dla ciebie.
5: Super, dziękuję, ślicznie, cieszę się.
0: Nie spać, zwiedzać. Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć prezentmarzeń.com.
4: A my zapraszamy na voxfm.pl. Tam się możecie chwalić, gdzie wakacje spędzacie.

0: Dwie minuty do godziny 9, czyli nieubłaganie zbliża się czas dla serc złamanych w Radiu Vox FM. Kochaj albo rzucaj przed nami.
1: O Katarzynę będę walczył w imieniu mężczyzny, który jest, jak pisze, naszym wiernym słuchaczem od lat i nie miał pojęcia, że będzie zmuszony korzystać z moich usług.
2: Dobra, ale co na wywijał, że będzie zmuszony?
1: A to w sumie nic.
0: A nic nie zrobił.
2: No,
1: nie chodzi o zdradę. No nic nie chodzi. No.
3: Zmiana od rana.
2: No to jeszcze zobaczymy po godzinie 9.
3: Reklama.
4: Barbara, łatwa kasa?
5: Marian, zawsze.
4: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
5: Sprytnie.
4: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
6: Ty plus smak poranka równa się promka w Carrefourze. Mleko UHT łaciate 1 litr, 2,3%, 3 plus 3 gratis. Z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 sierpnia. Carrefour, w sumie najlepszy.
7: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
8: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
7: To w ogóle możliwe?
8: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
3: Reklama.
0: Chcieli zatrzymać auto, padły strzały, ranny policjant w Żorach. Poseł PiSu na Ibizie, są nowe rewelacje w sprawie afery Zonda Krypto. Liczymy się przed szkołą, sprawdzamy, ile wydamy na wyprawkę.
2: Godzina 9 na zegarach, czas na wiadomości Vox FM, które przygotowała i przedstawi Marta Kiermasz.
0: Na początek strzelanina w czasie akcji CBŚP w Żorach na Śląsku. Ranny został mundurowym. Potrącił go samochód, który próbowali zatrzymać funkcjonariusze. Wtedy padły strzały.
9: Miało tam miejsce zarówno w trakcie czynności potrącenie jednego z policjantów, jak również inny policjant oddawał strzały w kierunku pojazdu celem jego unieruchomienia. Pojazd został zatrzymany, a w następstwie tego osoby również.
0: Mówił Marcin Leśniak z policji w Żorach. Jak udało nam się ustalić, ranny funkcjonariusz nie odniósł poważnych obrażeń. Została mu udzielona pomoc na miejscu. Kolejne rewelacje w sprawie afery z giełdą kryptowalut. Poseł PiSu Michał Moskal kilka miesięcy przed bankructwem Zonda Krypto miał się spotkać z jej prezesem na Ibizie, donosi Wirtualna Polska. Polityk po powrocie z wyspy zaczął angażować się w sprawy branży kryptowalut. Doniesienia w tej sprawie śledzi nasz reporter Mateusz Chłystun. Mateuszu, jak do sprawy odnosi się sam polityk?
10: W wydanym rano oświadczeniu Michał Moskal przekonuje, że nigdy nie współpracował z szefem Zonda Krypto, a spotkanie z nim na Ibizie polegało na omówieniu udziału w konferencji dotyczącej gospodarki. Polityk zapewnia, że za bilety lotnicze i hotel zapłacił sam. Tymczasem według doniesień portalu poseł nie zgłosił wyjazdu do tak zwanego rejestru korzyści, co było jego obowiązkiem. Polityk po tym spotkaniu wyraźnie sprzeciwiał się rządowemu projektowi ustawy o kryptoaktywach. Wczoraj prokurator generalny zapewniał, że w śledztwie w sprawie całej afery Zonda Krypto jest wyraźny przełom, ale szczegółów nie chciał ujawnić.
11: Cały czas trwają czynności, to jest kwestia tygodni, wtedy opinia publiczna pozna te dowody, które mamy.
10: Mówił minister Waldemar Żurek. Nadal nie wiadomo więc, czy szef giełdy, o czym donosiły wcześniej media, został w ogóle przesłuchany przez śledczych.
0: Relacjonował Mateusz Chłystun.
4: To są wiadomości Vox FM.
0: Kredki, flamastry, piórniki i tornistry to ostatni moment na skompletowanie wyprawki szkolnej. Rodzice jak co roku ruszają na duże zakupy, które potrafią mocno obciążyć domowy budżet. Jak bardzo? Sprawdził to Olek Ruszkowski.
12: Więcej zapłacimy za kredki i worki na WF, a mniej na przykład za zeszyty. Dobrym pomysłem może być wybranie się na zakupy dopiero po rozpoczęciu roku szkolnego, mówi Agnieszka Grzelak z firmy Pan Paragon.
13: Co roku widzimy ten trend, że najwięcej promocji możemy znaleźć właśnie w gazetkach promocyjnych tuż przed rozpoczęciem roku szkolnego lub tuż po jego rozpoczęciu.
14: No jestem w ciężkim szoku, że to wszystko tak drogo w tym roku kosztuje.
15: Kredki, długopisy, tak, ołówki, gumki, piórniki. Na pewno podrażały tornistry, czyli te plecaki, tak?
12: Rodzice według badań przeprowadzonych przez PayPo planują wydatki od 250 zł do 500 zł na zakupy dla jednego dziecka.
0: Natomiast według badań firmy Pan Paragon podstawowa wyprawka zawierająca 14 najczęściej kupowanych produktów kosztuje w tym roku 123,48 zł. Zielona Góra dołącza do miast z zakazem nocnej sprzedaży alkoholu. Taką decyzję podjęli miejscy radni. Z obostrzeń wyłączono imprezy winiarskie, z których Zielona Góra słynie. Wtedy prohibicji nie będzie, mówi prezydent miasta Marcin Pabierowski.
16: Od 22 do 6 rano będzie zakaz sprzedaży alkoholu w sklepach, bo restauracje będą normalnie funkcjonowały. W uchwale są również wskazane wyłączenia, czyli m.in. festiwale otwartej piwnicy winnic, dni otwartej piwnicy, winobranie. Wiem, że jeszcze jest postulat, aby dopisać Sylwestra.
0: Zakaz zacznie funkcjonować od 1 października. Panie astronomii, szykujcie się na kolejne widowisko na niebie. Przed nami zaćmienie Księżyca, to już w najbliższy piątek. W Kaliszu wspólne obserwacje odbędą się na polach marsowych od godziny 4:30.
17: To głębokie zaćmienie Księżyca, bo ponad 90%, wypada o takiej porze, kiedy Księżyc jest już na zachodzie, a jednocześnie wschodzi słońce. Będziemy od godziny 4:30 mniej więcej do godziny 6:00, ale im później, im bliżej tego słonecznego obrzasku, tym Księżyc będzie niżej i te warunki do obserwacji będą coraz gorsze.
0: Mówił nam Radosław Pior z Koła Astronomicznego Malapert w Kaliszu. Zaćmienie Księżyca będzie można oglądać gołym okiem, ale organizatorzy spotkania będą mieli także lornetki i teleskopy.
2: Ale zanim zaćmienie Księżyca, to cieszmy się słońcem, którego dzisiaj sporo w całym kraju się pojawi.
18: Nie będzie zaćmienia słońca dzisiaj.
2: Nieplanowane żadne.
18: Mogą pojawić się opady. Słońce może być ewentualnie zaćmione chmurami.
2: To prawda.
1: Zaćmione słońce.
2: Chmury, najwięcej tych chmur pojawi się na południu kraju. W górach przede wszystkim opady deszczu są prognozowane dzisiaj.
18: Ale cieszmy się, 25 stopni na termometrach.
1: Ja się cieszę.
18: Zobaczymy.
1: Szczególnie, że biometr neutralny i korzystny w całej Polsce.
19: Pierwsza zmiana.
18: Julia Hren.
2: Konrad Piwowarski.
1: To jest dobry dzień, Paweł Pawelec z tej strony.
18: Dzień dobry.
2: Kochaj albo rzucaj za chwilę.
19: Pierwsza zmiana. Od rana z Vox FM.

0: zaczyna się od trzęsienia ziemi. Potem napięcie będzie nieprzerwanie rosnąć. Taki SMS przyleciał, ja tylko dodam od siebie, że za chwilę przekonamy się, czy będą bardziej ptaki, czy może psychoza. Czas na kochaj albo rzucaj.
1: Oj, przestańcie. No normalnie.
2: 13 minut po godzinie 9.
1: Naszych kochanych słuchaczy.
2: Paweł, no normalne to one nie są.
1: Są. Mamy są tutaj z naszego sprawnego słuchacza, który jest z nami od lat. Kasia prosiła mnie, abym dał jej chwilę odpocząć, tak pisze Pawelcze, żebym zostawił ją na kilka dni. Jednak, no ja jak głupi chłop na przekór, chciałem jednak być przy niej, towarzyszyć jej. No niestety dało to odwrotny efekt, bo po naszej wielkiej kłótni Kaśka powiedziała, że mam do niej nie przyjeżdżać. Pomocy.
2: Czyli, czekaj, jestem ale zgubiona.
0: Ja
2: ona to kogo zostawił?
0: Ona powiedziała, no, rzucam cię, on powiedział, nie zgadzam się.
1: Znaczy, nie, ona poprosiła, żeby dał odetchnąć. Okay. Czyli było go za dużo, tak wnioskuję. Czasami tak jest, jak kochasz.
0: Myślę, że on najlepiej nam to wszystko wyjaśnia, właściwie to wyjaśnia.
3: Kochaj albo rzucaj.
1: Kochaj albo rzucaj. Pawelec ma tu Adriana, którego witam serdecznie. Cześć, Adria.
4: Cześć, witam, cześć.
1: Adrianie, będziemy rozmawiać o kim?
4: O mojej Kasi, narzeczonej.
1: Patrzę, że 2 lata już jesteś z nią.
4: Praktycznie tak.
1: I wiszą nad wami czarne chmury. Dlaczego Kasia w życiu pojawiła się twym?
4: Pracowaliśmy wspólnie razem. Kasia zwolniła się z tej pracy, jednak wróciła. No i jakoś los chciał, że jednak połączył nasze drogi. I ja pomogłem temu losowi, tak?
1: No dobra, Adrian, to dlaczego Kasia? Co cię kręciło w Kasi? Co cię inspirowało, zachwycało? Dlaczego?
4: Poza tym, że jest piękną kobietą z doświadczeniem, no bo jednak 26 lat, 27 lat chodzi po tym świecie, to jednak zaskoczyła mnie mądrością i w wielu sytuacjach, w których ja potrzebowałem pomocy, ona dała mi to wsparcie.
1: Mądra, pomocna, odważna, czy raczej nie?
4: Odważna, ale jednak potrzebuję tego partnera, którym byłem ja.
1: A w jakim wieku jesteś ty?
4: Ja mam 33.
1: Czyli różnica wieku jeszcze nie korzysta. Dla mężczyzny.
4: No, nie musimy
1: prawie,
4: aż tak.
1: Prawie 4 dychy by się przydały, to wtedy by była równowaga intelektualna. Tak dobrze myślę o kobietach. I gotowość do życia i zakładania rodziny. Co żeś narozrabiał?
4: Mówiła szczerze, czego potrzebowała, czego oczekiwała. No, a ja w niektórych sytuacjach, jak to chłop, dążyłem swoją drogą i próbowałem jakby to na swoje, albo 50 na 50, trochę jej, trochę swojego.
1: Daj przykłady.
4: Tym, co ona powiedziała. No, na zasadzie, że moglibyśmy opuścić imprezę wcześniej. Wcale nie musimy siedzieć do samego końca. Nawet jeśli dziś wychodziliśmy, to Kasia mówiła, że może w sumie zrobimy to tak. Nie musi być tak, jak ja chcę.
1: Czyli ty forsowałeś swoją rację.
4: Tak. W większości było tak, że starałem się właśnie brać swoją wersję.
1: A po co? Chciałeś jej zaimponować jako mężczyzna jej życia, że takie masz fantastyczne pomysły? Czy się przekomarzałeś, bo masz coś takiego w charakterze, że twoje na wierzchu?
4: Nie wiem, może to też przez perturbacje życiowe i tak dalej. Nie chciałem nic złego, oczywiście. Nie miałem tak, że pokażę jej, że ja starszy i doświadczony, to będę może wiedział lepiej albo coś. No,
1: na razie Adrian nie ma powodu, dla którego Kaśka miałaby cię odstrzelić.
4: Nie ma, no, ale też może wiele znaków zapytania, tak?
1: Co się wydarzyło, że ci jestem potrzebny?
4: Też Kasia jest teraz świeżo po śmierci ojca, no i jednak powiedzmy troszkę zamknęła się w sobie, no i powiedziała, że potrzebuje czasu dla samej siebie i tak dalej, no a jednak ja ze swojej strony mówię...
1: Czasu na co? By pomyśleć, czy ty jesteś mężczyzną jej życia, czy
4: nie,
1: z jakiegoś
4: chyba,
1: innego powodu?
4: Nie, poukładać swoje sprawy i tak dalej, bo ma natłok pracy, praktyki i tak dalej, więc ona praktycznie czasu dużo nie ma. Jeszcze próbowałem w siebie tam gdzieś wcisnąć. Nie mieszkamy razem, dzieli nas 20-25 kilometrów, ale no starałem się zawsze być na jej zawołanie i tak dalej. No ale właśnie wydarzyła się taka tragedia, no i niestety Kasia jednak bardzo to przeżywa, no a ja chciałem jakby oddać jej trochę siebie, żeby nie odczuła tej samotnej.
1: Tym się zdenerwowała?
4: I to ja właśnie znowu nie posłuchałem tego, co ona mi powiedziała, tylko chciałem zrobić po swojemu.
1: Co by się nie działo, jakaby dla ciebie nie była, to Adrian zawsze był dla Kasi, a Kasia wcale nie chciała takiego rycerza. Zabrakło drania w tym związku.
4: Może, dlatego dzwonię ciebie, pytam się, żebyś może mi pomógł.
1: Czyli pożegnała cię, nie chcesz tego powiedzieć.
4: Mogła zakończyć to w każdej chwili, no jednak nie mówiła tego, chciała tylko po prostu, że chce sobie to, powiedzmy, przemyśleć, ona potrzebuje czasu dla siebie.
1: Po co mam do niej zadzwonić?
4: No tak naprawdę chciałbym się dowiedzieć, czy to jest jednak dalej miłość, czy to jednak już nie miłość.
1: To co, trzymamy kciuki za Kaśkę i ja dzwonię do Kasi i pytam, o co kaman, czy to miłość,
4: dobra, nie ma problemu.
1: Czy próba elegancyjna. eleganckiego odejścia, by nie ranić okay. Adriana, bo obojętny nie jest, ale już nie trzyma amor strzały przy łuku. Dzwonię.
3: Kochaj albo rzucaj. Vox FM
2: 6098 6989, ten numer do waszej dyspozycji.
1: Co piszą?
0: Ciekawe, co jak myślicie? Ten czas ma na imię. O, aha, który poprosiła.

0: zaśpiewał Freddie Mercury, ale równie dobrze mogłaby to Katarzyna zaśpiewać.
1: Ona chce się uwolnić od Adriana.
2: Chłopie, uważaj, bo mi narzeczona kiedyś powiedziała po 8 latach, że musi troszeczkę ode mnie odpocząć, a później...
1: Po 3 dniach była już z innym, to Jarek napisał.
2: Tak.
0: Piszecie SMS-y też w drugą stronę. Gościu kręci lepiej niż parówki w Żabce.
2: A, no to...
0: Coś tu jest nie tak, czuć jak pachy hydraulika w drugim pokoju.
2: O nie!
1: Jakie metafory!
0: Przypomnijmy, o co poszło w Kochaj albo Rzucaj. Adrian i Katarzyna to dzisiejsi bohaterowie.
2: Adrian został poproszony o przerwę. O oddech.
1: W związku
2: w związku moim zdaniem z jakimiś pytaniami w głowie i w sercu, po wydarzeniu dość przykrym w jej rodzinie, a on tego nie uszanował. No, to jest normalne, chciał być w trudnych chwilach przy kobiecie. Natomiast no, to były pewnie wyraźne sygnały, daj mi na razie spokój. A on nie dał. No to się zraziła i go pogoniła, no tyle mogę powiedzieć. No, nic więcej nie wiem, przecież nic nie powiedział.
0: Ale on dalej kochał.
2: Kocha, o i...
1: Chce wrócić.
2: A miłość jest najważniejsza i o nią zawsze warto walczyć.
1: Dzwoń do Kasi.
3: Kochaj albo rzucaj.
2: Dzień dobry, do Katarzyny, Paweł Pawelec, Radio Vox FM z tej strony.
4: Tak, słucham.
2: Kasiu, zostałem wypchnięty przed szereg, by zapytać, ile czasu jeszcze potrzebujesz, by przyjąć miłość mężczyzny, który czeka na sygnały.
4: To jest, nie wiem, o kogo chodzi.
2: Co ty gadasz, Kaśka? To ilu tam masz?
4: Żadnego. Moje serce jest puste i zamknięte.
2: O, masz ci los. Co zrobił, że go odstrzeliłaś i do mnie pisze?
4: No, on już chyba powinien dobrze wiedzieć, co.
2: No nie. Powiedział tylko, że nie dał ci odetchnąć i za mało przestrzeni ci dawał. Tą miłością być może trochę cię przygniótł, że był i pojawiał się zewsząd. To tyle, ale nic ci nie zrobił złego.
4: Tylko tyle albo aż tyle.
2: Kłamał czy powiedział mi prawdę, bo chcę wiedzieć.
4: Pewnie powiedział pół na pół.
2: A, czyli jednak
4: coś miał. Zawsze mówi się swoją stronę.
2: Czyli nie powiedział do końca. Czyli dokładnie wiesz, co zrobił, tak? I to nie zawierało się w mojej teorii jakby, którą ci przedstawiłem, że było go za dużo?
4: No, trochę było za dużo, na pewno. Nie w takim momencie, jak powinno.
2: No wiesz, chciał cię wesprzeć. Zazwyczaj nam mówicie, że potrzebujecie trochę czasu, żeby ochłonął, żeby się rozejrzał, popatrzył, jak można żyć bez Kasi, a dopiero później przychodzi ten moment, nie widzę nadziei na nasz związek, żeby to nie było takie bum. Kaśka, co on źle robi? Czy jest szansa na to, żebyś znowu poczuła motyle w brzuchu?
4: No, nie wiem, muszę ochłonąć najpierw i to przemyśleć.
2: Tragedia tu w ogóle nie ma znaczenia, twoja rodzina, prawda? To nie jest tak, że to jakby powoduje, że zamyka ci możliwości myślenia o nim jako o miłości swojego życia. Kupił to, rozumiem.
4: Dokładnie tak.
2: Dobra, dobry fortel. Kaśka, ty go kochasz w ogóle?
4: Ciężkie się wylosowało.
2: Jeszcze raz?
4: Ciężkie się wylosowało pytanie.
2: Nie wiesz. To ja ci coś podpowiem, jak już nie ma motyli w brzuchu, nie tęsknisz, nie ma energii tej, która była, on coś zrobił, bądź ty kogoś poznałaś, to nie ma sensu nawet kazać mu czekać, aż ty się wyspokoisz i szukaj nowej miłości. Nie ma sensu go trzymać. Czujesz to przecież, że to może już nie jest to z jakiegoś powodu.
4: Szkoda,
2: żeby mi nie powiedział, że coś naprawdę odwalił i to mogło cię zniechęcić, bądź dać ci sygnał a propos związku. Co szarżował za bardzo, żebyście zamieszkali? Poleciał z pierścionkiem, chciał stworzyć rodzinę? Przeraził cię tym?
4: No, może po swojemu. Może tak, nie słuchał tego, co ja mówię do niego. Czasami może być gest jakiś, ale nie taki, jak ta druga osoba chce. Więc można robić wszystko po swojemu, krzywdząc osobę, a nie robiąc dobrze.
2: Co mam mu powiedzieć? Nie będzie rzucenia w ramiona? Czy powiesz mi, że
4: ja
2: dokochasz
4: mu powiedziałam,
2: mnie
4: że jak będę gotować, to z nim porozmawiam.
2: Okay,
4: więc nic na siłę.
2: Kochania jeszcze nie ma.
3: No nie!
2: Adrianie, nie powiedziałeś mi czegoś bardzo istotnego, czegoś, co w sercu Kaśki zostawiło zadrę. Nie chodzi tylko o to, że jesteś wszędzie, w lodówce, pod dywanem i na klatce rzekasz, jak ona otwiera drzwi i już jesteś. To źle, Adrian. Nie jesteś wtedy wiele wart. Po co się starać o kogoś, kto jest? Czy się stoi, czy się leży, Adrian się należy.
5: Teraz zrozumiałem, że popełniłem kilka błędów.
2: No właśnie, tylko nie powiedziałeś mi o nich. Oprócz tego, że cię jest za dużo, zrobiłeś coś jeszcze. I jak mi nie powiedziałeś, to Kaśka Agnieszka, widzieć, że nie jesteś gotowy przyznać się do tego, że wiesz, co robisz, bardzo źle robisz.
5: Nie wiem, czy Kasia po prostu chce to omówić na wizji, czy tak dalej.
2: Na antenie.
5: Tak, czy na antenie, no przepraszam.
2: No to ty mogłeś powiedzieć. Ty mogłeś powiedzieć. Mogłeś powiedzieć i poprosić mnie o to, żebym zachował dla siebie. Czyli nie byłeś szczery, pisząc do mnie zgłoszenie do programu Kochaj albo rzucaj.
5: Oczywiście. Starałem się być szczery. Pisałem
2: na ile mogłeś?
5: Szczerze, do Kasi.
2: Rozumiem, że nie powiesz mu teraz i nie nauczymy się od ciebie, czego nie należy robić w związku dwuletnim z kobietą po przejściach.
4: Trzeba słuchać kobiety, czasami nawet bardzo dosłownie, nie po swojemu. Mężczyźni mają złą intuicję.
2: Dlatego łatwiej jest być trochę draniem i pozwolić kobiecie się starać o siebie. Pobiegać trochę za nami, a nie odwrotnie. Więc składanie się, Adrian, w dłoniach kobiety jest bardzo ryzykowne. A ty to zrobiłeś.
5: No tak, tak, tak to wygląda.
2: Jesteś przeczytaną książką.
5: Chyba nie chciałem być tą przeczytaną książką.
2: Już za późno. Teraz coś musisz stworzyć, czego ona nie wie o tobie, przepraszam. Zacząć coś robić, co będzie nowe, zaskakujące i trzymane w pewnej tajemnicy przed Kaśką. Może się o ciebie upomnieć. Pomnij. Na razie mamy porażkę, bo nie jesteś ciekawy. Dobrze.
5: Jestem ciekawy wszystkiego.
2: A, nie rozumiesz. Nie dogadamy się. Nie jesteś ciekawym osobnikiem dla Kaśki. Mierzy wyżej. Przeczytała cię. Czas na nowy tom. Próbuję dać ci do zrozumienia, a tyle nie kumasz bazy. No.
5: Okej, rozumiem.
2: Dziękuję wam bardzo serdecznie.
4: Może ktoś inny to doceni.
1: Dokładnie.
4: Nauczy się na błędach.
2: Ho, koleżanka obok się włączy. Była. Brawo. Adrian,
5: słucham.
2: Ja na twoim miejscu już bym nic nie robił. Ona już rozmawia o tym swobodnie z koleżankami. Czas na nową miłość, Adrian. Nie trać czasu. Dzięki, Kaśka. Ja zrozumiałem wszystko. Czy Adrian zrozumie? Zobaczymy.
5: Pozdrawiam bardzo.
2: Cześć.
3: Kochaj albo rzucaj.
1: Taka, można powiedzieć, grupowa miłość się zrobiła dziś w Kochaj albo Rzucaj.
0: Było rzucaj, ale skończyło się pozytywnie, bo Adrian w końcu chyba zrozumiał.
2: Tak jest. Ja, jutro kolejna historia.
1: Zgłaszajcie się na voxfm.pl.
0: Tell it to my heart już teraz w VoxFM. 31 minut do 10.

0: Blue System, lej, la, lej, la, lej, lej. No, wydaje mi się, że ktoś mi to śpiewał w weekend. Później się kończy tak, jak się kończy. Co prawda nie w weekend, ale w pół do weekendu, bo dzisiaj środa, czyli w pół do piątku. Dzień dobry w ten piękny dzień, słoneczny jakże. No, w pogodzie dzisiaj nareszcie widać, że jest lato. Co prawda końcówka, ale jeszcze jest. 22 minuty do godziny 10. Arek Sikora, dzień dobry. Denny na horyzoncie, David Guetta w liście muzycznej też Basta i Stachurski. Tak wam zagramy w rytmie hitów. Bądźcie razem z nami.
1: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: No dobra, ścianki działowe postawione, to ty tu młody ogarnij, a ja skoczę po gładź.
3: A, to pewnie szefa długo nie będzie.
2: Chciałbyś, za 20 minut wracam i tu ma być błysk i wszystko gotowe.
3: 20 minut? To gdzie szef te zakupy zrobi?
2: No w Brikomanie, a gdzie?
4: Fachowcy dobrze wiedzą, że w Brikomanie najszybciej kupią najlepszej jakości profesjonalne produkty, jak gotową gładź szpachlową Atlas Go w cenie tylko

0: Teraz tylko 17,99 za opakowanie. 20 sztuk. A od czwartku banany. Aż 50% taniej. To tylko 3,49 za kilogram. Cena sprzed obniżki 6,99. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: O jednym mówią gładkość, o drugim blask. Poznaj dwa zabiegi dla twojej skóry od Yasumi. Gen C, czyli tabletkowa mikrodermabrazja dobierana dla twojej cery z efektem anti-age. Oksybrazja, bezdotykowe odświeżenie najwrażliwszej skóry. Zapraszają gabinety Yasumi w Gorzowie przy ulicy Pocztowej i Wyszyńskiego oraz w Słubicach, ulica Kopernika 23D. Yasumi.pl.
2: Już jest nowy salon Cherry Gazette w Gorzowie. Postaw na SUV-a, który wygrywa stosunkiem ceny do wyposażenia. Nowoczesny design, przestronne wnętrze i hybrydowy napęd Cherry zapewniają oszczędną jazdę. W mieście nawet 5,3 litra na 100 km. Cherry Gazette to bogata technologia w cenie niższej niż u konkurencji. Odkryj markę, która podbija rynki w ponad 100 krajach. Cherry Gazette. Gorzówka z Przaka 1A. Czekamy z szeroką gamą aut demonstracyjnych.
3: Reklama.
4: Choć jeszcze lato, to już trwa poszukiwanie opału na zimę. Oszuści działają w internecie. Karolina Łopacińska-Wojciechowska to szczegóły. Mieszkanka powiatu sudecko-drezdeneckiego straciła kilka tysięcy złotych. Policja apeluje o ostrożność. Atrakcyjnych ofert opału jest sporo w internecie. Z jednej skorzystała Lubuszanka po złożeniu zamówienia na zakup peletu. Wpłaciła zaliczkę. Niestety nie otrzymała ani towaru, ani pieniędzy, a oszuści zyskali 3,5 tysiąca złotych. Mundurowi radzą. Zawsze korzystaj ze sprawdzonych portali i stron internetowych. Sprawdzaj opinie o sprzedawcy i sklepie. Otrzymując ofertę mailem, nie korzystaj z linków. Mieszkańcy i turyści w końcu się doczekali. Zakończył się remont rynku w Lubniewicach. Trwał prawie 2 lata, choć pierwotnie termin dotyczył 12 miesięcy. Na drodze stanęły odkrycia archeologiczne. Koszt inwestycji to 6,5 miliona złotych. Więcej wie Sebastian Górny.
5: Lubniewicki rynek w samym centrum miasteczka od dawna wymagał zmian. W ramach modernizacji wykonano nowe nawierzchnie z granitu i kostki, zamontowano ławki, posadzono zieleń oraz zbudowano fontannę z nową rusałką. Prace ruszyły na początku 2025 roku i miały potrwać do grudnia. Jednak podziemne znaleziska jak studnia, piec kaflowy oraz naczynia datowane na XVI wiek przedłużyły pracę. Lubniewice to perełka turystyki województwa lubuskiego z zamkiem książąt lubomirskich czy parkiem miłości Michaliny Wisłockiej.
4: 2 miliony pozyskano ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego, 4,5 miliona złotych z Polskiego Ładu, a 500 tysięcy złotych dał samorząd województwa lubuskiego. Od samego poranka w Gorzowie rządzi słońce. Aktualnie mamy 15 stopni, dzisiaj maksy 24 kreski, czyli całkiem przyjemnie. Końcówka wakacji mija naprawdę w ciepłych klimatach. Korzystajcie, jeżeli macie takie możliwości. Kierowcy rozważnie na drogach, bezpiecznie. Czytamy znaki drogowe, bo są utrudnienia. Budowana obwodnica północna.
3: Vox FM.
6: Vox FM.
3: Gorzów.
6: Gorzów.
3: Vox FM.

0: tych weekendów. Zaprasza Kamil Rutkowski.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Euro na wszystko cię stać. Euro rabaty masz.
3: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Lodówka Bosch 203 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
2: Do euro przyjdź.
3: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Lato w dobrym stylu, tylko w Ceneco.
4: Modne ubrania, markowe perełki i wyjątkowa odzież używana, sprowadzana prosto z Norwegii.
1: Shorty, sukienki, koszule, jeansy i letnie dodatki. Wszystko czeka właśnie na ciebie.
4: A najlepsze? Nowa dostawa w każdy wtorek od 8 rano.
1: Odwiedź Ceneco w Gorzowie Wielkopolskim przy ulicy Przemysłowej 10.
4: To dawny sklep meblowy Jajo Strusia.
1: Ceneco. Lato w dobrym stylu.
5: Kamienie Ogrodowe Woiński oferuje szeroki wybór kamieni ozdobnych, grysów, otoczaków oraz kruszyw drogowych z dowozem do klienta. Odwiedź nas już dziś w Krzeszycach, Karkoszów 25D lub sprawdź wyjątkowo atrakcyjną ofertę na kamieniewoiński.pl. Stwórz ogród swoich marzeń z kamieniami ogrodowymi Woiński.
6: Marian, o czym myślisz?
7: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
6: O mega okazjach w Media Expert.
7: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
8: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Gotowi na prawdziwą przygodę? Już 12 września. Gorzów Stary Poligon. Bieg tropem dzika. Bieg przeszkodowy. Nie musisz być zawodowcem. Liczy się chęć i dobra zabawa. Zapisy na dzikiedziki.pl. Partnerzy. Pomoc drogowa Jacek Zel i hydraulika siłowa Piotr Napieralski w Deszcznie.
10: Wakacje mijają, ale piękne chwile zostają. Zatrzymaj je w biżuterii Magar. Teraz 20% rabatu na biżuterię i 15% na zegarki przy zakupach od 199 zł. Tylko do końca sierpnia. W salonach jubilerskich Magar w Panoramie, Parku 111, Galerii Askana i na magar.pl.
1: Reklama.
11: Vox FM Gorzów.
12: Zwłoki w jednym z mieszkań w Kutnie. Trwa policyjne dochodzenie. Uwaga na salmonelę. Skażone jaja z Belgii mogły dotrzeć do Polski. Na koniec archeologiczne odkrycie w warszawskim Wilanowie.
13: Na zegarach 10:00 czas na najnowsze wydanie wiadomości Radia Vox FM, na które już teraz zaprasza Małgorzata Łukowska.
12: Dzień dobry.
13: Posłuchajmy.
12: Makabryczne odkrycie w Kutnie i śledczy w akcji. W jednym z mieszkań znaleziono dwa ciała, kobiety i mężczyznę. Służby wezwał zaniepokojony sąsiad. Do środka mundurowi weszli siłowo, mówi Izabela Wypychowska z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.
14: Sprawa jest prowadzona w formie śledztwa pod nadzorem prokuratury, więc na obecnym etapie z uwagi na dobro prowadzonego postępowania nie udzielamy dodatkowych informacji.
12: Kluczowe dla kryminalnych jest teraz ustalenie przyczyny śmierci tych dwóch osób, a to wyjaśni sekcja zwłok. Jaja skażone salmonellą z Belgii mogły trafić na polski rynek. Chodzi o jedną z partii dostaw wysyłanych do 8 krajów europejskich, w tym właśnie nad Wisłę. Belgijskie służby sanitarne potwierdziły ognisko skażenia na fermie jednego z większych eksporterów jaj z okolic Antwerpii. Szczegóły zna nasz reporter Mateusz Chłyston. Powiedz, jak wykryto zainfekowaną partię.
15: Belgijska Agencja Bezpieczeństwa Łańcucha Żywnościowego wykryła ją po tym, jak ponad 300 osób zgłosiło się do placówek medycznych z objawami zatrucia pokarmowego. Wszystkie spożywały jaja pochodzące od tego samego dostawcy. Inspektorzy tej instytucji mówią o pierwszym w kraju zatruciu salmonellozą na tak dużą skalę. Szacują przy tym, że do konsumentów w Belgii i Luksemburgu mogły trafić nawet 2 miliony sztuk skażonych jaj. Ze sklepów wycofały je już tymczasem Holandia, Francja, Włochy i Portugalia. Eksporter wysyłał je jednak także m.in. do Polski i Czech.
12: Relacjonował Mateusz Chłyston, dziękuję. Ogromny pożar pod Barceloną. Kilkanaście tysięcy mieszkańców z zakazem opuszczania domów. Od wczoraj płonie park krajobrazowy obok katalońskiej stolicy. Ogień strawił już około 35 hektarów. Kilkadziesiąt osób z zagrożonych domów ewakuowano. Ogień rozprzestrzeniał się bardzo szybko, relacjonują świadkowie. Trochę to niepokojące. Sytuacja jest w pewnym stopniu opanowana. Nadal jest tam sporo ognia. Z tego, co widziałem, sporo ognia było w jednej części. Potem rozprzestrzenił się dalej. A wygląda na to, że się nie zatrzymuje. To już drugi pożar w regionie tego lata. Po poprzednim, w połowie sierpnia, służby zatrzymały osobę podejrzaną o podpalenie. Na koniec jeszcze wyjątkowe odkrycie we warszawskim Morysinie. Archeolodzy z Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego odkopali fundamenty XIX-wiecznego budynku w Wilanowie, tuż obok Muzeum Pałacu Króla Jana III. Jak tłumaczą badacze, architektura wciąż robi wrażenie pomimo upływu lat, mówi dr Rafał Solecki.
16: Wydaje mi się, że osoby bez doświadczenia właśnie w budownictwie na obszarach podmokłych mogłyby budować konstrukcję, która by nie przetrwała w tak dobrym stanie tak długo. Tutaj właśnie stworzenie tego solidnego fundamentu zapewniło stabilność konstrukcjom powyżej, tak więc ktoś z drogim inżynierskim musiał tutaj brać udział w projektowaniu.
12: Wszystkie zabytki zostaną odpowiednio zabezpieczone i wyeksponowane, ale dopiero w przyszłym roku. Jak tłumaczą badacze, najpierw trzeba sporządzić odpowiednią dokumentację.
17: Wiadomości sportowe w Vox FM.
12: Maja Chwalińska i Austriaczka Sinja Kraus z awansem do ćwierćfinału deblowych rozgrywek na turnieju WTA w Monterey. Panie pokonały Rosjankę Aleksandrę Panową i Belgijkę Magali Kempen. A Robert Lewandowski i jego Chicago Fire stracili szansę na pierwsze trofeum w tym sezonie. W ćwierćfinale Leagues Cup Chicago przegrało z meksykańskim właśnie Monterey 1-2. Lewy rozegrał całe spotkanie. I jeszcze Artur Jędrzejczyk, który zostanie uhonorowany przez Legię. Klub zdecydował, że numer 55, z którym występował, zostanie zastrzeżony. Pożegnanie obrońcy, który rozstał się z Legią przed tym sezonem, zaplanowano przy okazji najbliższego meczu ze Śląskiem Wrocław.
13: Na uwagę, w pogodzie dzisiaj zasługuje biometr.
12: No, korzystny.
13: Ależ taki korzystny, że...
12: No przy takiej pogodzie to się nie dziwię.
13: No ci powiem, że patrzę na ten biomet i
12: Czyli dzisiaj nie ma żadnych wymówek, bo nawet nie można zrzucić na biomet. No niestety.
13: Znaczy to zawsze coś tam się znajdzie. Zawsze jest coś, na co można zrzucić. No, żeby nie powiedzieć inaczej. Na termometrach dzisiaj też fajnie. 24 do 25 stopni. A będzie jeszcze cieplej. W piątek na przykład 30 prognozowane przez synoptyków. 4 minuty po 10, środa, w pół do piątku. Gosia Łukowska wraca o 11. Z czego ty się śmiejesz? Ja nie rozumiem.
12: Powiem, nie z niczego. Ja cały czas myślę o tych biometach. I na co zwalić? Na przykład na ciebie czy na kogo?
13: A. To zastanawiaj się dalej, a ja pięknie pogram. Awa Max na dobry początek tej godziny. Arek Sikora, dzień dobry.

No. Każdy czworonożny przyjaciel może sobie zaśpiewać tę piosenkę. Każdy czworonożny przyjaciel ma swój kawałek podłogi, z którego oj, nie wolno korzystać, tylko on może. Tylko to taki, wiecie, to może być kawałek jakiegoś takiego kocyka ulubionego, na którym się piesek może położyć. A o pieskach dzisiaj rozmawiamy, bo dzisiaj, słuchajcie, Międzynarodowy Dzień Psa. Możecie się pochwalić swoim czworonożnym przyjacielem. 609-86-9869. Na przykład, o proszę bardzo, dostajemy już zdjęcia. 8-letnia labradorka Donna, Filip wysyła taką. Najbardziej leniwy pies na świecie, nawet na krótki spacer czasem ciężko ją wyciągnąć. No ale tak patrzę na zdjęcie, na którym leży, potwierdzające chyba słowa Filipa. No dobrze, Filip, i tak wierzymy. Jeżeli chcecie się pochwalić, 609-86-9869, jak najbardziej możecie podesłać zdjęcie psa, filmik na Messengerze, albo zadzwonić, wykręcić numer i dać do telefonu może. Nie wiem, ktoś tutaj wysłał nam takie nagranie, nie wiem o co chodzi, ale posłuchajcie, jak szczeka. Rozumiecie? Jaki talent! To trzeba nagradzać, to trzeba tak. Jakiś medal z ziemniaka, albo chociaż kostka po obiedzie, prosimy od nas. W prezencie dać. No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: No, przy takich utworach nie da się siedzieć spokojnie. When the Rain Begins to Fall, Jermaine Jackson w Vox FM. 25 minut do godziny 11. 26 sierpnia. No, dzisiaj w kalendarzu świąt nietypowych święto naszych czworonożnych przyjaciół, bo dzisiaj Międzynarodowy Dzień Psa. No i chwalicie się swoimi pupilkami. 609 869 869. Wysyłacie zdjęcia. Tosia 7 lat. Drako, który, o proszę bardzo, leżinguje sobie na wycieraczce. Bardzo świetnie. Kolejne zdjęcie. Widzę, czytam pod zdjęciem napisane tak. To mój ukochany piesek, który właśnie odpoczywa po zjedzeniu posiłku. Za chwilę będę szedł z nim na spacer. No to powodzenia szerokości. Luna 11 lat. Kundelek. Proszę bardzo. I co tu jeszcze mamy? Kowu, piesek, który ma swoje 6 urodziny i na łapkach założone skarpetki takie. To świetne, słodkie, przesłodkie zdjęcia naprawdę podsyłacie. Milo, tak ma na imię ten rudy gat. Może i gat, ale zawsze czeka. Owczarek szkocki na zdjęciu. Obok też, proszę bardzo, zaprzyjaźniony widać, że z kotem, także bardzo fajnie. Na Facebooku też podsyłacie zdjęcia. Na przykład figa do góry nogami sobie leży i pozdrawia całą ekipę Radia Vox FM. Też pozdrawiamy. Buldożek francuski, Ewelina wysyła zdjęcie buldożka. Dabi z Rybna serdecznie pozdrawia. No świetnie, świetnie, super. 609-869-869, dzwonicie też. Halo, halo, dzień dobry.
1: Cześć, tu Michał. Ja
0: Cześć,
1: mam
0: Michał.
1: Wspaniałego Pekinczyka.
0: Aha.
1: Który zawsze rano o 5 z kawy uczy, bo chce na dwór.
0: Okej, okay, o 5.
1: A jak wyjdzie, to nie chce wrócić. Pozdrawiam.
0: No to jak o 5 cię zrywa, no to rzeczywiście masz takie, że tak powiem, rześkie poranki. Wszystkiego dobrego wszystkim psiakom dzisiaj z okazji ich święta.
2: Reklama.
3: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Lodówka Bosch 203 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
4: Do euro przyjdź.
3: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
5: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
6: No.
5: A tamta to jest mega.
6: Mega, mega.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Saeco Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
8: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie ogórki tylko 3,99 za kilogram. Tak, polskie ogórki tylko 3,99 za kilogram. A soczyste nektarynki jedynie 5,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
10: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Tylko teraz setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
12: Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 1. Oddaj to, czego nie używasz. Paletka dla mamy, podkład dla Oli. Efekt? Masz więcej miejsca na 1 plus 1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci. Wyczekiwana promocja już od jutra w Rossmanie.
13: Już w ten weekend rusza Power Food Festival. W sobotę spotykamy się w Łodzi w Manufakturze, a w niedzielę w Olsztynie na plaży miejskiej. Na miejscu zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania oraz konkursy z nagrodami dla całej rodziny. Wpadnij, spróbuj i ruszaj się z nami. Przygotuj się na pełną dawkę energii, dobrej zabawy i inspiracji dla całej rodziny. Power Food Festival. Jedz zdrowo, trenuj mocno, żyj fit.
14: Kurczak zagrodowy z Podlasia. Wolnorosnący, z chowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu.
15: Mlekowita Super Body Active. Sięgnij po bogaty wybór produktów wysokobiałkowych, w tym skyrów pitnych. Poczuj moc białka od Mlekowity.
16: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
17: A jak? Na początku to był chaos i chwała.

0: czas dają się nabierać. Mówi Maciej Kimet, rzecznik prasowy lubuskiego komendanta policji. Naciągacze stosują różne wariacje dwóch klasycznych metod. Dzwonią w imieniu kogoś z rodziny i za pieniądze oferują pomocy w trudnej sytuacji, wypadek, aresztowanie, albo dzięki reklamom w internecie oferują szybki i łatwy zarobek na inwestycjach. Wszystkie metody mają jedną charakterystyczną cechę – presję czasu, dodaje rzecznik.
1: One każą nam zadziałać tu i teraz, jak najszybciej, ponieważ za 2 godziny albo za godzinę tej oferty już nie będzie. Więc za godzinę, oczywiście biorąc narrację oszustów, możemy mieć do siebie pretensje, że nie wykorzystaliśmy wielkiej szansy.
0: Pamiętajmy zawsze, gdy otrzymujemy taką ofertę, warto się kogoś poradzić, zapytać rodziny, sąsiada, czy po prostu zadzwonić na 112. Bezkartne i Hart rozpoczęły przygotowania do nowego sezonu gorzowskiej koszykarki, reprezentantka Bośni i Hercegowiny. Czeka na wizę. Na pierwszym treningu zameldowały się Amerykanki Ella Ledine i Stephanie Jones, która wraca do Gorzowa. Poza nimi kibice na parkiecie zobaczą dobre znajome. W drużynie zostały praktycznie wszystkie polskie zawodniczki. Klaudia Gertrzen, Magdalena Kloska, Wiktoria Kuczyńska, Wiktoria Stasiak, Weronika Steblicka, Magdalena Szymkiewicz i Weronika Telęga. W trakcie przygotowań gorzowskie koszykarki zagrają w turniejach w Berlinie, Wrocławiu i Trutnowie.
2: Na początek dobra informacja dla kierowców. W Gorzowie po południu około 16 ma zostać otwarte rondo barlineckie. Ma być całkowicie przejezdne, więc korki powinny w Gorzowie się nieco rozbić w godzinach szczytu. Miejmy nadzieję, że tak się stanie. Wy kierowcy bądźcie czujni. Pogoda słoneczna i wakacyjna cały czas, no bo jeszcze parę dni laby pozostało.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś na samolot?
0: Przez cały urlop padało?
1: Nie ma co się przejmować. Vox FM robi lato.
0: Wejdź na voxfm.pl.

0: i Familiny.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Jak raty to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na pokaro.pl. Kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Pokaro w Gorzowie przy ulicy Kobylogórskiej 16. Tak prosto jeszcze nie było. Bokaro.pl. Umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na Ciebie czekał. Dodatkowo tylko teraz. Wszystko tańsze o wartość podatku VAT 23%. Takich cen nie było od miesięcy. Salony łazienek Bokaro. Wszystko tańsze o wartość VAT 23%.
4: Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Łasztownia, ulica Tadeusza Wendy. To już ostatnie dni z Holiday Park Szczecin. Jesteśmy z Wami tylko do 30 sierpnia. Na ostatni weekend szykujemy dla Was oferty specjalne. Tokeny aż 30% taniej. Bilety na Wheel of Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Holiday Park Szczecin. Łasztownia, ulica Tadeusza Wendy. Więcej informacji w mediach społecznościowych Holiday Park Szczecin.
5: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Polskie śliwki na wagę 3,99 za kilogram. Tak, śliwki 3,99 za kilogram. A do tego pieczarki 500 gramów 4,99 za opakowanie. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
6: Codziennie niskie ceny.
7: Nowe narzędzia w ogrodzie, a w domu malowanie? Plikomarsze ma rozwiązanie. Do 5 września polecamy. Pilarkę spalinową NAK za 349 i farbę Dulux Easy Care 2,5 litra za 74,99. A za każde wydane 200 zł na Dulux Easy Care bon 50 zł. Plikomarsze. Nasze ceny rządzą.
8: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie wie, wie, wie.
1: Reklama.
9: Vox.
10: Vox FM.
9: FM Gorzów. Gorzów.
11: Życie zaatakowanej przez żubra ciężarnej kobiety nie jest zagrożone. Polska i Hiszpania za 5,5 miliarda euro kupią nowoczesne tankowce. Zmiana menu w szkolnych stołówkach. O kulinarnej rewolucji powiem już za chwilę.
12: 11 na zegarach, czas na najnowsze wydanie wiadomości Radia Vox FM, na które już teraz zaprasza Małgorzata Łukowska. Posłuchajmy.
11: Życiu dziecka i matki nic nie zagraża. 38-latka w ciąży, którą wczoraj podczas spacerów w Puszczy Boreckiej zaatakował żubr, pozostaje jednak pod opieką lekarzy. Wolno żyjące zwierzę wyszło z lasu, gdy małżeństwo z Francji spacerowało po drodze powiatowej Jeziorowskie Czerwony Bór, mówi Iwona Chruścińska z giżyckiej policji.
13: W pewnym momencie zwierzę uderzyło kobietę dwukrotnie głową w nogę. Kobieta upadła i doznała obrażeń. Na miejsce został wezwany lotniczy zespół ratownictwa medycznego. Poszkodowana będąca w 16 tygodniu ciąży została przetransportowana do szpitala w Giżycku.
11: Poszkodowana kobieta przebywa na oddziale urazowo-ortopedycznym pod kontrolą ginekologa. Po tym incydencie żubr uciekł, a służby przypominają, że dzikie zwierzęta należy obserwować tylko z bezpiecznej odległości. W przypadku dużych zwierząt, jak żubry czy łosie, należy zachować dystans co najmniej 100 metrów. Kreml w końcu zabrał głos po tajemniczej wizycie w Moskwie. Spotkanie z szefem CIA dotyczyło kontaktów między służbami bezpieczeństwa, oświadczył rzecznik rosyjskiego prezydenta. To była pierwsza w tym kraju wizyta dyrektora Centralnej Agencji Wywiadowczej od prawie 5 lat. A o szczegółach nasz reporter Aleksander Ruszkowski.
14: Najpierw Moskwa nabrała wody w usta, twierdząc, że nic nie wie ani o amerykańskim samolocie, ani o jakichkolwiek rozmowach z przedstawicielami USA. Dmitrij Pieskow, rzecznik Kremla, potwierdził w rozmowie z Washington Post, że John Ratcliffe, szef CIA, złożył wizytę w stolicy Rosji. Tematem rozmów były kontakty między służbami bezpieczeństwa obu państw. Ratcliffe, który wcześniej negocjował z Rosjanami między innymi wymianę więźniów, jest jednym z najbardziej zaufanych ludzi Donalda Trumpa. Spotkanie odbyło się w cieniu dalszej eskalacji i nasilenia walk na froncie w Ukrainie,
11: gdzie 4 osoby zginęły, a ponad 80 zostało rannych albo poszkodowanych w wyniku rosyjskich ataków w ciągu minionej doby. Wśród ofiar i rannych są dzieci. Z kolei Ukraińcy uderzyli dronami w magazyn rosyjskiego giganta e-commerce Wildberries w obwodzie Tambowskim. Po ataku zakład stanął w ogniu, pożar objął 100 tysięcy metrów kwadratowych. Będą polsko-hiszpańskie zakupy. Tamtejszy rząd zatwierdził dziś wspólne kupno samolotów tankujących Airbus A330. Wartość maszyn to blisko 5,5 miliarda euro, poinformowała hiszpańska agencja Europa Press. Umowa będzie obowiązywać przez 7 lat, a w jej ramach jest też zapewnienie wsparcia logistycznego niezbędnego do wprowadzenia samolotów do służby. Tankowce stanowią ważną część w lotnictwie wojskowym. Dzięki nim można znacznie wydłużyć czas lotu, a to przydatne, zwłaszcza przy ograniczonej liczbie myśliwców. Na koniec o zbliżającej się rewolucji kulinarnej w szkolnych i przedszkolnych stołówkach. Od 1 września zaczną tam obowiązywać nowe, zaktualizowane zasady żywienia.
0: To rozporządzenie wskazuje drogę wszystkim wykonawcom, czy przygotowującym posiłki właśnie dla uczniów. Iwona Skrzypińska, dyrektor szkoły podstawowej nr 3 w Bełchatowie. W ramach tego muszą być przygotowywane posiłki zdrowe z jak najmniejszą ilością cukru, soli.
10: Dieta planetarna jest podstawą, że są warzywa, owoce, orzechy, nasiona. Aneta Kapuścińska, intendent przedszkola samorządowego nr 5 w Bełchatowie. Nie rezygnujemy całkowicie z mięsa, ale zmniejszamy jego ilość na rzecz warzyw i owoców strączkowych i pełnoziarnistych.
11: Nowe zasady żywienia zastąpią przepisy wprowadzone 10 lat temu.
12: 24, 25 nawet w najcieplejszym momencie dnia dzisiejszego. Póki co termometry internetowe wskazują, że najcieplej jest w Świnoujściu i w Zamości, 21 stopni. Najchłodniejsze teraz Mikołajki, 13,5 powyżej zera.
11: Mikołajki wcale nie są takie chłodne, ja znam paru Mikołajów.
12: To okej, okay, no to wiesz, to...
11: 36,6 przynajmniej mają.
12: Powinni tak mieć. A jak mają 37, to lepiej już nie podchodzić.
11: Lepiej nie.
12: Lepiej nie. Millennium Day After Day, na dobry początek godziny 11 zagramy. Hugel na horyzoncie, Boys, Holy Moly, no pięknie będzie. W ogóle gramy w rytmie hitów. Tak tylko przypominam, tu Vox FM. Gosia Łukowska wraca o 12.
11: Wracam.
12: Ode mnie dzień dobry, Arek Sikora. Dzień dobry. Uwielbiam to robić.
11: Czy ty się sam przedstawiłeś i przywitałeś ze sobą?
12: No tak, no.
11: Czekaj, pomogę ci. Dobrze, jeszcze jest Arek Sikora.
12: Dzień dobry. A powiedz ajaj.
11: Ajaj. Ajaj.

Shot of Frenzy, Holy Moly. O, czasami przychodzi nam do powiedzenia takiego: ach, Holy Moly, się znowu narobiło. No, i zazwyczaj dzieje się tak na wakacjach. My wiemy, że wakacje niosą ze sobą niesamowite historie. Wiemy o tym, bo nam te historie przesyłacie na voxfm.pl w formularzu zgłoszeniowym do naszej zabawy VoxFM robi lato. No i właśnie, to jest ostatni moment, ostatnia szansa, ostatnia chwila, ostatnie momenty wakacji, a więc i ostatnia chwila, żeby zgłosić się do naszej zabawy i zgarnąć jeszcze 2000 zł na udany weekend wakacyjny, jeszcze zestaw wafelków, no i grę towarzyską. To taki zestawik mamy i chętnie wam oddamy, tylko kwestia tego, że nie za darmo. Wasze historie, najbardziej zwariowane, najbardziej nieoczywiste, nieoczekiwane, takie, które no może na początku przyprawiły was o mdłości, zmroziły krew w żyłach, nie wiedzieliście, co robić, no bo to, nie wiem, może wam coś się wydarzyło na tych wakacjach takiego, że naprawdę teraz, jak opowiadacie, to ludzie mówią: no nie gadaj. Takich historii szukamy. VoxFM.pl, zakładka konkursy, Vox robi lato. Zgłaszajcie się jutro. Ostatnia szansa, żeby załapać się do naszego grona zwycięzców. Do tych szczęśliwców, którzy 2000 zł na udany weekend wakacyjny zgarniają. No i oczywiście gratisy w postaci wafelków i w postaci gry towarzyskiej. VoxFM.pl,

0: No, stoją.
1: Zerknijmy na foxfm.pl, no bo tutaj ważne informacje są. Foxfm.pl, zakładka, proszę bardzo, best lista. Close to you, szukamy, gdzie to jest? Close to you, close to you. Tu. 13 miejsce. Co tak daleko, pytanie? Plusy, minusy do waszej dyspozycji i koniecznie coś z tym zróbcie, no. Voxfm.pl, zakładka best lista, a także... Nasza apka na smartfonach, VoxFM. Zagłosujcie i koniecznie w piątek słuchajcie o 17. No właśnie, nie Krzysiek Skrzypkowski, Kamil Rutkowski tym razem przedstawi najnowsze notowanie. Bądźcie wtedy blisko radia.
2: Reklama. Marian, a gdzie mogę kupić
3: ten... Na mediaexpert.pl.
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: Zbliża się ostatni weekend wakacji, ale za to jaki? W piątek i w sobotę. Marchewkowy nocny szlak kulinarny. Zapraszamy w imieniu 60 restauracji. Na Starym Rynku stanie Miasteczko Winiarskie i gorzowskie gadżety z kasetami. Na scenie Dariusz Kordek, Marek Zalewski, Sztywny Pal Azji i Mister Polska. Do tego w piątek i w sobotę. Wartownia. Za upalne lato w Gorzowie. Dziękujemy. Sponsorzy: GBS Gorzów, Inneco, autoryzowana sieć dealerska Autoklub i sponsor główny PGE Energie Ciepła S.A.
5: Studiuj na Wydziale Prawa i Bezpieczeństwa Akademii imienia Jakuba z Paradyża. Prawo, administrację, bezpieczeństwo narodowe oraz kryminologię stosowaną. Czekamy na Ciebie. Studiuj z nami, bo warto. www.ajp.edu.pl.
6: Już jest nowy salon Cherry Gazette w Gorzowie. Postaw na SUV-a, który wygrywa stosunkiem ceny do wyposażenia. Nowoczesny design, przestronne wnętrze i hybrydowy napęd Cherry zapewniają oszczędną jazdę. W mieście nawet 5,3 litra na 100 km. Cherry Gazette to bogata technologia w cenie niższej niż u konkurencji. Odkryj markę, która podbija rynki w ponad 100 krajach. Cherry Gazette, Gorzów Kasprzaka 1A. Czekamy z szeroką gamą aut demonstracyjnych.
7: A gdyby największe wyzwanie Twojego życia nauczyło Cię radości? Kate Swenson została mamą Coopera, chłopca z głębokim, niewerbalnym autyzmem. Diagnoza wywróciła ich życie do góry nogami. Z czasem Kate zrozumiała, że nie musi zmieniać swojego syna. Musi tylko inaczej spojrzeć na świat. Chłopiec na zawsze. O macierzyństwie, autyzmie i drodze do radości. Poruszająca książka o miłości i akceptacji. Już w księgarniach.
2: Reklama.
8: Gorzowscy radni przegłosowali 1,5 miliona złotych miejskiej dotacji dla stali. To jednak nie rozwiązuje kłopotów klubu żużlowego. Karolina Łopacińska-Wałciechowska, oto szczegóły. Podczas sesji Magdalena Ciszek-Kozłowska, dyrektorka klubu, przedstawiła sytuację finansową. Żeby zamknąć sezon na zero, potrzeba 3,9 miliona złotych. Pod warunkiem, że rozgrywki drużyna zakończy 4 września po zwycięskim dwumeczu z Falobazem. Stal liczyła na miejską dotację 2,5 miliona, miasto przekaże 1,5. Mimo to dyrektor zarządzająca nie kryła radości z decyzji radnych.
9: Kamień z serca, naprawdę, trochę się nawet, że wzruszyłam. No bo tak, bardzo, bardzo potrzebne środki. Informowaliśmy, ile faktycznie pieniędzy brakuje do zamknięcia tego sezonu. Wiadomo, że to nie wyczerpuje całości potrzeb, te 1,5 miliona, no ale będziemy sobie z tym próbować radzić.
8: Klub czeka jeszcze na pieniądze z Ekstraligi i telewizji. Stal Gorzów szacuje, że w tym roku wydatki klubu zamkną się w kwocie prawie 24 milionów złotych. Nocne zwiedzanie zamku w Lubniewicach. Ostatnia wakacyjna okazja w sobotę. Liczba miejsc ograniczona, warto wcześniej zgłosić rezerwację. Zamek Książąt Lubomirskich po zmroku odsłania zupełnie inne oblicze. Przygaszone światła, cisza i atmosfera, która potrafi przyprawić o dreszcze. Co kryją zamkowe korytarze? Jakie sekrety drzemią w portretach i komnatach? Przekonajcie się sami. Nocne zwiedzanie w sobotę o 23:00. Zbiórka przy bramie zamku przy ulicy Zamkowej 3. Przypomnijmy, liczba miejsc jest ograniczona do 30 osób. A na termometrach mamy już 20 stopni w Gorzowie. Słupek rtęci błyskawicznie rośnie. Dzisiaj max 124 kreski. No i chmury słońca mają rządzić. Bez opadów te mają pojawić się w sobotę. No i zrobi się chłodniej. Kierowcy rozważni na drogach. Wracając z urlopów w wakacji, nie dociskajmy pedału gazu. Policjanci mają was na oku.
10: Vox FM.
2: Vox FM Gorzów.
10: Vox FM Gorzów.
2: Vox FM.

0: Autopromocja.
1: Czy dzięki pierwszej zmianie będziesz zarabiać więcej?
2: Tego nie wiemy, ale warto próbować.
3: Zaczęłam się zastanawiać, co by było, jakbyście wy byli kobietami, a ja bym była facetem.
4: No miałabyś z nami na pewno fajnie.
3: Ja bym nie wytrzymała. Tak mi się wydaje.
4: Ja bym ci się dał podrywać. Spokojnie.
3: Ale ja bym cię nie podrywała.
4: Kto wie?
0: Pierwsza zmiana. Od rana z Vox FM.
1: Słuchaj codziennie od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Euro na wszystko cię stać. Euro
6: Finał Festiwalu Rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Lodówka Bosch 203 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
5: Do euro przyjdź.
6: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Nie ma.

0: sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Lato w dobrym stylu, tylko w Ceneko.
2: Modne ubrania, markowe perełki i wyjątkowa odzież używana, sprowadzana prosto z Norwegii.
1: Shorty, sukienki, koszule, jeansy i letnie dodatki. Wszystko czeka właśnie na Ciebie.
2: A najlepsze? Nowa dostawa w każdy wtorek od 8 rano.
1: Odwiedź Ceneko w Gorzowie Wielkopolskim przy ulicy Przemysłowej 10.
2: To dawny sklep meblowy Jajo Strusia.
1: Ceneko. Lato w dobrym stylu.
3: O jednym mówią gładkość, o drugim blask. Poznaj dwa zabiegi dla Twojej skóry od Yasumi. Gen C, czyli tabletkowa mikrodermabrazja dobierana dla Twojej cery z efektem anti-age. Oksybrazja, bezdotykowe odświeżenie najwrażliwszej skóry. Zapraszają gabinety Yasumi w Gorzowie przy ulicy Pocztowej i Wyszyńskiego oraz w Słubicach, ulica Kopernika 23D. Yasumi.pl.
4: Gotowi na prawdziwą przygodę? Już 12 września. Gorzów Stary Poligon. Bieg tropem dzika. Bieg przeszkodowy. Nie musisz być zawodowcem. Liczy się chęć i dobra zabawa. Zapisy na dzikiedziki.pl. Partnerzy. Pomoc drogowa Jacek Zel i hydraulika siłowa Piotr Napieralski w Deszcznie.
5: Wakacje mijają, ale piękne chwile zostają. Zatrzymaj je w biżuterii Magar. Teraz 20% rabatu na biżuterię i 15% na zegarki przy zakupach od 199 zł. Tylko do końca sierpnia w salonach.

0: Serial Zonda dopiero się rozkręca, komentuje aferę wokół giełdy premier Tusk. Szajka złodziei aut z Litwy rozbita, to sukcesy stołecznej policji. A przed nami kolejne widowiskowe zaćmienie, tym razem księżyca.
1: Na zegarach punktualnie godzina 12, zapraszamy na wiadomości Vox FM, a zapraszamy wraz z Małgorzatą Łukowską.
0: Serial Zonda dopiero się rozkręca, mówi premier Donald Tusk o aferze wokół tej giełdy kryptowalut. Wśród najnowszych doniesień sprawa polityka Prawa i Sprawiedliwości Michała Muscala, który z szefem Zonda Krypto miał odbyć spotkanie na Ibizie. Polityk zapewnia jednak, że za wyjazd zapłacił sam, a rozmowy nie dotyczyły współpracy między panami. Przypomnijmy, wcześniej donoszono o zegarku wartym kilkadziesiąt tysięcy euro, który od prezesa Zondy miał dostać prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław Piesiewicz. Śledztwo w tej sprawie trwa, zapewnia prokurator generalny Waldemar Żurek i dodaje, że jego szczegółów na razie zdradzać nie będzie. Kradli auta w Polsce i kilku unijnych krajach. Stołeczni policjanci z grupy Orzeł rozbili litewską szajkę złodziei samochodów. W ramach dwóch precyzyjnych akcji funkcjonariusze zatrzymali m.in. szefa gangu. Udało im się także odzyskać dwa skradzione samochody, mówi Monika Kaczyńska.
2: Policjanci wiedzieli, jakim pojazdem poruszają się przestępcy od granicy niemieckiej w kierunku Litwy. Ostatecznie osobowy Ford został ustalony na autostradzie A2 w okolicach Brwinowa. Wspierający działania policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie umiejętnie wypracowali dogodną sytuację, po czym stołeczni z grupy Orzeł dokonali precyzyjnego zatrzymania pojazdu.
0: Okazało się, że auto było skradzione, jechali nim 40-letni szef grupy i o 10 lat starszy jego współpracownik. Zatrzymani usłyszeli zarzuty i trafili na 3 miesiące do aresztu. Wybuch butli z gazem w domu w Gocławiu na Mazowszu. Do zdarzenia doszło po 7 rano. W wyniku eksplozji poszkodowana została 35-letnia kobieta, która została przetransportowana do szpitala śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego. Po tym jak w budynku zawaliła się ściana, na miejsce zostali wezwani pracownicy nadzoru budowlanego. Teraz ocenią, czy budynek nadaje się do mieszkania. Sukces walki o wcześniaka w Ostrowie Wielkopolskim. Lekarze przeprowadzili udaną operację u 600-gramowej dziewczynki, która urodziła się w 26 tygodniu ciąży. Dziecko miało poważne kłopoty z układem pokarmowym, mówi szef chirurgii dziecięcej Witold Mieśkiewicz.
3: Skrajny wcześniak. Pierwsza walka oczywiście jest kolegów na oddziale intensywnej opieki noworodkowej. Jak w soczewce skupia się problem z przewodem pokarmowym przeważnie u tych dzieci i trzeba po prostu pacjenta operować.
4: To jest taka jubilerska robota.
3: Znaczy te zabiegi są przeprowadzone oczywiście w asyście lupy. To raczej sobie nie wyobrażam inaczej.
0: Operacja odbyła się w ubiegłym tygodniu. Dziś dziewczynka waży już blisko kilogram. Jej stan się poprawia, choć wciąż określany jest jako średnio ciężki, dlatego w szpitalu spędzi jeszcze wiele tygodni. Panie astronomii, szykujcie się na kolejne widowisko na niebie. Przed nami zaćmienie księżyca. To już w najbliższy piątek, mówi nam Radosław Pior z koła astronomicznego Malapert w Kaliszu.
5: To głębokie zaćmienie księżyca, bo ponad 90% wypada o takiej porze, kiedy księżyc jest już na zachodzie, a jednocześnie wschodzi słońce. Będziemy od godziny 4:30 mniej więcej do godziny 6:00, ale im później, im bliżej tego słonecznego obrzasku, tym księżyc będzie niżej i te warunki do obserwacji będą coraz gorsze.
0: Zaćmienie księżyca będzie można oglądać za pomocą teleskopu albo lornetki. Szczęśliwcy zobaczą je nawet gołym okiem.
1: Jednym słowem, będą mogły je zobaczyć wszystkie dziewczyny, z którymi się nigdy nie spotykałem, bo każda z nich miała dokładnie tę samą wadę – wzrok. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o pogodę, to w pogodzie tak trochę dobrych, trochę złych informacji. Dobra jest taka, że praktycznie bezchmurne niebo. Podobno, zwłaszcza na północnym zachodzie naszego kraju. Także tej nocy bezchmurne niebo, będzie można księżyc sobie pooglądać, albo to zaćmienie księżyca, gdyby było dzisiaj. Temperaturowo zróżnicowanie od 17 stopni, nawet tyle na termometrach w Warszawie, do 9 w Rzeszowie. No i weź tu, bądź człowieku mądry i pisz wiersze i zrób taką pogodę, żeby każdemu w tym kraju wziąć i dogodzić. Dzisiaj, proszę Państwa, nie ma żartów, dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Psa i do tego święto brokatu i pod żadnym pozorem proszę nie łączyć tych dwóch świąt. Żaden pies nie czuje się dobrze w brokacie, w spinkach, proszę ja Was, takich, tak, no gdzie? To urąga psiej urodzie i wszystkiemu... Ale fala. Wszystkiemu, co się z psami wiąże. Gramy dla wszystkich. Czworonogów, dwunogów i za kogo tam się kto uważa. Ace of Base, modelki włodarskie, DJ Ilham Digi Digi już czekają. Ja się nazywam Kamil Rutkowski i środowe, uwaga, popołudnie spędzamy razem. Dzień dobry.

0: I już wam szybciuteńko tłumaczę, zwłaszcza tym, którzy w pracy.
1: Czy to jest miłość? Takie pytanie stawia Michael Shines z grupą Komodo. Czy to jest miłość? I teraz uwaga. Środa to jest dzień, kiedy nam się... Cicho, bez głupich skojarzeń. Środa to jest dzień, kiedy nam się chce. I wiem, że jeszcze jesteście w pracy i mam taką propozycję, żeby to popołudnie było takim popołudniem, w którym nam się strasznie chce, w którym nam się chce pracować. Wszyscy... Malkontenci upraszani są teraz o niezgłaszanie się do odpowiedzi. Chce się wam, czy wam się nie chce i co wam się chce? 609-2x869. Jak was zmotywować do pracy? Jak się motywujecie? Jak innych motywujecie? Wiecie, co robić? Spodziewam się zatrzęsienia telefonów i SMS-ów, ale numer podpowiadam. 609-869-869.

0: To Galvaro Lizotti, Gabry Ponte, Like a Prayer. 28 minut i mamy godzinę 13. Taka prośba była ode mnie, jak się zmotywować do pracy, bo wszyscy w pracy. Prośba została odrzucona, pisze ktoś. 6092x869. Na 14 mam do pracy i nie chce mi się trzeci dzień z rzędu, a to oznacza, że dzisiaj środa. A może by się tak komuś zachciało? Halo, słuchamy.
1: Cześć, z tej strony Aneta.
0: Cześć.
1: Wiesz, co ja zrobiłam, żeby mi się bardziej chciało pracować?
0: Nie wiem.
1: Zmieniłam pracę. Doszłam do wniosku, że życie trzeba sobie ułatwiać, nie utrudniać. A jak gdzieś panuje toksyczna atmosfera, to należy to zmienić. W związku z tym zmieniłam pracę na lepszą, w większej szkole.
0: Lepiej płatną.
1: Z większą ilością dzieci, żeby mi się nie nudziło, żeby mi się chciało i żeby praca była tylko i wyłącznie czystą przyjemnością. Pozdrawiam serdecznie, nauczycielka.
0: Kurczę, to nawet brzmisz, jakby ci się chciało. Halo, słuchamy.
2: Dzisiaj chcę, jest środa, jadę dopiero do pracy. A kończę pracę już o 19:00. Pozdrawiam, Rafał.
0: A są tacy, którzy mają jeszcze lepiej. Halo, słuchamy.
3: Środa jest spoko, chcę się pracować. Dziś mam urodziny, jadę dopiero do pracy. Kończę pracę o 19:00. Pozdrawiam, Rafał.
0: 6092x869. Motywujemy się, czy nie?
4: Może i robota mało płatna, ale za to na czarno.
0: No tego nie przebijemy.
5: Autopromocja.
6: Kochaj albo rzucaj.
5: Nie wiesz, jak do niej zagadać?
6: Pokłóciliście się?
5: Chcesz go przeprosić?
6: Pawelec pomoże.
7: Ja bym chciała, żeby coś tak

0: Zawsze warto walczyć.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Kamienie Ogrodowe Woiński oferuje szeroki wybór kamieni ozdobnych, grysów, otoczaków oraz kruszyw drogowych z dowozem do klienta. Odwiedź nas już dziś w Krzeszycach, Karkoszów 25D lub sprawdź wyjątkowo atrakcyjną ofertę na kamieniewoiński.pl. Stwórz ogród swoich marzeń z kamieniami ogrodowymi Woiński.
4: Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Łasztownia, ulica Tadeusza Wendy. To już ostatnie dni z Holiday Park Szczecin. Jesteśmy z Wami tylko do 30 sierpnia. Na ostatni weekend szykujemy dla Was oferty specjalne. Tokeny aż 30% taniej. Bilety na Wheel of Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Holiday Park Szczecin. Łasztownia, ulica Tadeusza Wendy. Więcej informacji w mediach społecznościowych Holiday Park Szczecin.
5: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
6: Skąd ta piana, kochanie?
5: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
7: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
8: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Tylko teraz setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
10: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
11: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
12: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
13: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
14: Szkołę ogarniamy niskimi cenami. W

0: 9 artykułów szkolnych objętych promocją, a 5 najtańszych z nich otrzymasz gratis. Limit dzienny 27 produktów, maksymalnie 15 gratis na kartę. Sprawdź wyłączenia, szczegóły i produkty biorące udział w akcji na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
1: Reklama. Kolejne bezpośrednie połączenie kolejowe do Poznania. Karolina Łopacińska-Wojciechowska, oto szczegóły. Od 4 września na tory regularnie będzie wyjeżdżać bamberka. W pociągu fotele pierwszej i drugiej klasy, miejsca dla rowerów, klimatyzacja i gniazdka elektryczne. Kurs z Poznania minutę przed godziną 14, by po półtorej godziny zameldować się w Gorzowie. Odjazd do Poznania o 16.07. W stolicy Wielkopolskiej bamberka ponownie zamelduje się o 17.40. To już 6 bezpośrednie połączenie. Pociągi przypadły do gustu pasażerom. Przez 9 miesięcy skorzystało z nich ponad 100 tysięcy osób. W grudniu PKP ma uruchomić kolejne dwa połączenia. Czy pociągi będą miały gorzowskie nazwy? Politycy i społecznicy, przypominamy, zaproponowali Jancarza, Papusze i Stilon. Ostatni weekend wartowni w Gorzowie. Pożegnanie będzie huczne. W piątek na scenie Boguta i Zbuku. Wydarzenie także dla młodych 15+. Adam Boguta, producent muzyczny i multiinstrumentalista, najlepiej czuje się w energetycznych gatunkach. Bass House, Tech House, Speed House. Pojawił się także w Top Model i Love Island. Z kolei Zbuku to raper młodego pokolenia, autor hitów Łap Marzenia, Młoda Krew, Do Końca czy To Więcej Niż Muzyka. Jego koncerty to potężna dawka energii, mocnych tekstów i bezpośredniego kontaktu z publicznością. W namiocie szykuje się Szkolna Dyska 2001, a w Kontenerze Techno zagrają Refil, Eku i Rodis. Start o godzinie 20. W sobotę Ostatki i Dobra Faza. Ostatnie dni wakacji i urlopu, a to oznacza dla policjantów wytężoną pracę, bo będą czuwać na drogach, byście bezpiecznie mogli wrócić, ale też wiele zależy od Was samych. Przygotujcie się do drogi, bez pośpiechu, trasa wyznaczona i na spokojnie. Pogoda ma być przyjemna, słoneczna, w czwartek nawet 26 stopni. Korzystajcie z uroków lata.

0: Autopromocja. Reklama.
1: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
2: W każdym kącie. I pod każdym kątem. Bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
1: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
4: No.
3: A tamta to jest mega.
4: Mega, mega.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
6: Witaj w klubie gotowych na nowy rok szkolny z Empikiem. Teraz w salonach 5 plus 2 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Pushin, Mumin, Snoopy, Harry Potter 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji w salonach z aplikacją i na Empik.com. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na Empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
7: Specjalna środa w Biedronce. Nie przegap wyjątkowych okazji. W tę środę z kartą Moja Biedronka sok jabłkowy Reviva 1 litr. ₩49 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit 6 sztuk na kartę. Do tego wszystkie makarony Pastani. 2 plus 2 gratis. Limit 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Oraz papier toaletowy rumiankowy Regina. Mega paczka 16 rolek. Drugi produkt za złotówkę. Limit 2 opakowania. Maksymalnie 1 za złotówkę na kartę. Biedronka.
8: Zbliża się ostatni weekend wakacji, ale za to jaki? W piątek i w sobotę. Marchewkowy nocny szlak kulinarny. Zapraszamy w imieniu 60 restauracji. Na Starym Rynku stanie miasteczko winiarskie i gorzowskie gadżety z kasetami. Na scenie Dariusz Kordek, Marek Zalewski, Sztywny Pal Azji i Mister Polska. Do tego w piątek i w sobotę. Wartownia. Za upalne lato w Gorzowie. Dziękujemy. Sponsorzy: Legan Nieruchomości, Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna i sponsor główny PGE Energia Ciepła S.A.
0: Reklama.
9: Vox FM.
0: FM Gorzów. Gorzów.
10: F-35 lecą do Polski, trafi do nas kolejnych 5 maszyn. Odpowiedzą za oszustwa podatkowe, 20-osobowa grupa przestępcza stanie przed sądem. Powiemy też o jutrzejszych maksymalnych stawkach za paliwa.
11: 13 na zegarach, czas posłuchać, co ważnego przygotowała Małgorzata Łukowska. Zapraszamy na wiadomości Vox FM.
10: 5 kolejnych samolotów F-35 jest w drodze do Polski. Maszyny wystartowały z Teksasu i niebawem mają wylądować w Łasku. Myśliwce mają wejść w służbę jak najszybciej, mówi minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
12: 50 godzin w 32 bazie lotnictwa taktycznego w Łasku będą przywitane, będą wchodzić na służbę jak najszybciej. Potrzeba wdrożenia jak najszybciej do służby jest ewidentna wobec zagrożeń ze strony naszych nieprzyjaciół, ze strony tych, którzy naruszają polską przestrzeń powietrzną.
10: To będą już kolejne myśliwce wielozadaniowe F-35 na wyposażeniu polskiego lotnictwa. Pierwsze 3 maszyny zostały oficjalnie przyjęte na stan w czerwcu tego roku. Do końca 2026 ma być ich w sumie 14. Ciała ofiar katastrofy autokaru na Węgrzech są już w Polsce. Jak dowiedział się nasz reporter, samolot z nimi na pokładzie wylądował na lotnisku w Balicach.
13: Na dzień 27 i 28 sierpnia, to jest czwartek i piątek, zaplanowane zostały sekcje zwłok pokrzywdzonych w Zakładzie Medycyny Sądowej Uniwersytetu Jagiellońskiego.
10: Mówi Marta Kolendowska-Matejczuk z Prokuratury Okręgowej w Krośnie. Przypomnijmy, autokar z pielgrzymami z Polski wracającymi z Meczugorje zjechał z drogi w nocy z 15 na 16 sierpnia. Zginęło 12 osób. Kilkadziesiąt zostało rannych. Kierowca został zatrzymany i usłyszał zarzut nieumyślnego spowodowania katastrofy drogowej skutkującej śmiercią wielu osób. Staną przed sądem za przekręty na miliony. Koniec śledztwa i akt oskarżenia za oszustwa podatkowe przeciwko 20 członkom grupy przestępczej. Mieli wyłudzać m.in. zwrot z podatku VAT, wykorzystując do tego m.in. obrót bitcoinami. Do tego procederu wykorzystano kilka tysięcy faktur na ponad 30 milionów złotych, mówi Krzysztof Kapania z łódzkiej prokuratury.
14: Oskarżeni to podstawieni prezesi spółek wykorzystywanych w działalności przestępczej. Grożą im kary pozbawienia wolności w wymiarze do lat 10. W centrum karuzeli finansowej służącej wyłudzaniu podatku VAT znajdowała się spółka, której podstawionym prezesem była ujęta w akcie oskarżenia 43-latka.
10: Oszuści wykorzystywali też pozorowany obrót oprogramowaniem komputerowym. W tym przypadku do wyłudzania VAT ostatecznie nie doszło, bo płatność od cypryjskiej spółki została zablokowana. Akt oskarżenia liczy ponad 800 stron, a organizatorzy procederu są objęci odrębnym postępowaniem. Będą obniżki na stacjach paliw. Minister energii przedstawił maksymalne ceny paliw na czwartek. Litr popularnej 90 potanieje o symboliczny grosz do 6,57 zł. Za to cena diesla spadnie o 7 groszy do 7,47 zł za litr. Przypomnę jeszcze, że niższy VAT za paliwa obowiązuje do 31 sierpnia. To już pojutrze. Wielkie sprzątanie polskich gór. W najbliższy piątek po raz 15 wystartuje akcja Czyste Tatry. To nie tylko zbieranie śmieci zalegających w górach, ale też spora atrakcji, mówi ambasador tej akcji Paweł Korzeniowski.
4: Na górnej równi Krupowej, tam będzie miasteczko takie proekologiczne, gdzie będzie można właściwie przejść całą edukację i jeszcze, co bardzo ciekawego w ramach tego miasteczka, tam jest taka specjalna waluta, która będzie green coinem i przechodząc pewne etapy edukacji ekologicznej będziemy zarabiać green coiny, które będzie można wydawać na turboatrakcyjne nagrody.
10: Sprzątanie Tatr potrwa do soboty, a szczegółowe informacje znajdziecie na stronie internetowej czystapolska.org.pl.
15: Wiadomości sportowe w Vox FM.
10: Wieczysta ma nowego trenera. Kadrę krakowskich piłkarzy poprowadzi Zeliko Kopić. Chorwat zastąpi na tym stanowisku Kazimierza Moskala, który został zwolniony po sobotniej porażce 2-3 w derbach z Krakowią. Nowy trener zadebiutuje w sobotę w derbach z Wisłą. Dwa czołowe zespoły piłki ręcznej powalczą o Super Puchar Polski w łódzkiej Atlas Arenie. Zmierzą się ze sobą Wisła Płocki i dotychczasowy mistrz kraju Industria Kielce. Mecz zaplanowano na 29 sierpnia, pierwszy gwizdek o 19. Kolejny polski piłkarz w barwach Juventusu i to w jego w bramce. Do zespołu Starej Damy dołączył właśnie Kamil Grabara. Polski bramkarz przeniósł się z Wolfsburga na zasadzie wypożyczenia z opcją wykupu za 11,5 miliona euro.
16: Hi, Bianco Neris.
10: Cześć, Bianco Neri. Jestem bardzo szczęśliwy, że podpisałem kontrakt z Juventusem. Nie mogę się doczekać, aby zobaczyć się z wami na Allianz Stadium. Tak przywitał się Grabara z kibicami w sieci. Na początku ma otrzymać rolę drugiego bramkarza.
11: 4,5 minuty mamy po godzinie 13. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o pogodę, to trochę dobrych, trochę złych informacji. Dobra jest taka, że praktycznie bezchmurne niebo tej nocy, zwłaszcza na północnym zachodzie i na zachodzie naszego kraju, a 17 stopni pokażą termometry w Warszawie i tylko tam, bo w Rzeszowie zaledwie 9. Jutro z temperaturami coś się wydarzy i to coś dobrego. 27 stopni idzie ocieplenie z południowego zachodu naszego kraju, ale w Suwałkach jutro tylko 21. Trzeba poczekać do piątku, bo w piątek nawet 31 we Wrocławiu, w Suwałkach 22. No nie ma sprawiedliwości, trudno. 5 minut mamy po godzinie 13, środa cały czas, mamy dzień psa. Robimy tak, żeby nam się chciało, chociaż bardzo nam się nie chce. 609-869-869. Motywujemy się jakoś do pracy. Ja motywuję się tym, pisze ktoś, że jeszcze 7 dni będę leżała na piaszczystej plaży w 37 stopniach słoneczka, podczas gdy wy będziecie wszyscy pracować. Złośliwe to, ale prawdziwe. Dlatego moim zdaniem ustawowo powinno się zakazać brania urlopu we wrześniu. Nie ma.

I tak zwalnia, i tak zwalnia, jak czas po południu, czyli właśnie teraz, 20 minut po 13, to Chapel Roan. Good luck, baby. No to good luck, żeby praca skończyła się jak najszybciej. W piątek zaćmienie księżyca, wiecie z wiadomości Vox FM. Jednym słowem, będzie jeszcze ciemniej niż zazwyczaj, no bo księżyc się zaćmi, przynajmniej trochę. Czyli ciemna noc, jeszcze ciemniejsza, z piątku na sobotę. Nic nie chcę mówić, ale na co tutaj czekać? Jeśli mieliście plany, które wymagają ciemności, lepszej okazji nie będzie. A romantycznie gramy zupełnie przez przypadek. Ever David Words, Axwell Bon, Whatever Turns You On. Za chwilę.

0: to jest taka sprawa, że to jest David Guetta i to jest Loki. I to bardzo słychać i to jest wakacyjny klimat, a ja przypominam, że ostatni tydzień Vox FM robi lato. Robi lato w taki sposób, że kasę płacimy, o tak, i temu panu, i tej pani, i tej pani akurat nie, bo ta pani już ma, bo weszła sobie na voxfm.pl i już zdobyła. Bądźcie jak ta pani, wchodźcie na voxfm.pl, ostatnia, albo teraz, albo nigdy, ostatnia szansa. I chyba przekonałem, prawda?
1: Autopromocja. Vox Alert. Wypadek? Pożar? Coś się dzieje w twojej okolicy? Wejdź na voxfm.pl i wyślij nam wiadomość, zdjęcie lub nagranie.
2: Vox Alert.
1: Działamy również w twojej sprawie. Autopromocja. Reklama.
3: Finał Festiwalu Rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Lodówka Bosch 203 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
4: Do euro przyjdź.
3: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
5: Ty plus słodkie chwile równa się owocowa przekąska w Carrefourze. Winogrona jasne 61% taniej. 4,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Fejdek. Oferta ważna do 30 sierpnia. Cena przed obniżką 12,99.
6: Słuchaj, Marian.
7: No?
6: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmę podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
7: Ta.
6: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
7: No i co, Barbara, i co?
6: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
7: Ta Mariolka to jest naprawdę...
8: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
9: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
10: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Tylko teraz setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Remont w planie? Zakupy w Bricomarché to najlepsze rozwiązanie. Do 5 września polecamy. Cement premium Gourage 20 kg, jedynie 15,29. Oraz klej Atlas Plus 20 kg, tylko 61,97. Sprawdź więcej niskich cen w nowej gazetce. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
12: Już jest nowy salon Cherry Gezet w Gorzowie. Postaw na SUV-a, który wygrywa stosunkiem ceny do wyposażenia. Nowoczesny design, przestronne wnętrze i hybrydowy napęd Cherry zapewniają oszczędną jazdę. W mieście nawet 5,3 litra na 100 km. Cherry Gezet to bogata technologia w cenie niższej niż u konkurencji. Odkryj markę, która podbija rynki w ponad 100 krajach. Cherry Gezet. Gorzówka Sprzaka 1A. Czekamy z szeroką gamą aut demonstracyjnych.
13: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie.
14: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Wszystkie placki tortilla El Tequito. Drugi tańszy produkt. Aż 50% taniej. A lody w stylu amerykańskim już od 9,99.
15: Lidl. To się opłaca.
16: Już w ten weekend rusza Power Food Festival. W sobotę spotykamy się w Łodzi w Manufakturze, a w niedzielę w Olsztynie na plaży miejskiej. Na miejscu zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania oraz konkursy z nagrodami dla całej rodziny. Wpadnij, spróbuj i ruszaj się z nami. Przygotuj się na pełną dawkę energii, dobrej zabawy i inspiracji dla całej rodziny. Power Food Festival. Jedz zdrowo, trenuj mocno, żyj fit.
17: Kurczak zagrodowy z Podlasia. Wolno rosnący, z chowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu.
18: Łap wodę mineralną Piwniczanka i ruszaj po sportowe emocje. Piwniczanka. Podkręcamy zabawę mocą minerałów i świetnym smakiem.
1: Reklama.
19: Gorzowscy radni przekazali 1,5 miliona złotych dla Stali Gorzów, ale nie byli jednak w tym jednomyślni. Karolina Łopacińska-Wojciechowska, oto szczegóły. Za było 15 rajców, 6 było przeciw, 2 się wstrzymało, a 1 w ogóle nie wziął udziału w głosowaniu. To trener Stali Piotr Paluch. Przeciw była m.in. Anna Kozak, radna niezależna.
20: Powinniśmy przestać się bać, powinniśmy odważnie podejść do rozmów o prawdziwej sytuacji finansowej klubu. Nie dlatego, żeby tą sytuację rozpatrywać pod kątem upadku klubu, tylko w jaki sposób powinniśmy pomóc temu klubowi,
19: Radni, którzy byli na tak, zasłaniali się tym, że w uchwale nie była wymieniona Stal Gorzów, mówi Roman Sądej z PiSu i Robert Surowiec z KO.
2: Według informacji złożonych przez pana prezydenta, to środki, które dadzą szansę ubiegania się wszystkim klubom.
21: A ostateczną decyzję, jaka kwota do jakiego klubu trafi, podejmie prezydent miasta, więc taką możliwość dałem prezydentowi.
19: Przypomnijmy, Stal Gorzów zabiegała o dotację 2,5 miliona złotych. W piątek uroczystości pogrzebowe generała Mirosława Różańskiego w Międzyrzeczu o godzinie 13 w kościele pod wezwaniem świętego Wojciecha. Odprawiona zostanie msza święta. Ostatnia droga na międzyrzeckim cmentarzu komunalnym o 14. Zgodnie z wolą zmarłego rodzina prosi o nieskładanie kwiatów, a zamiast tego przekazanie drobnych kwot na cele charytatywne. Generał Mirosław Różański miał 63 lata, zmagał się z ciężką chorobą. Był dowódcą generalnym rodzajów sił zbrojnych, wielokrotnie odznaczany i wyróżniany jako emerytowany generał broni. Zaangażował się w ruch polityczny Szymona Hołowni. Był lubuskim senatorem. Powoli, tłoczno i gwarno na drogach, no bo dzieciaki i młodzież wracają do domów, bo już w przyszłym tygodniu powrót do szkolnych ławek. Trzeba się przygotować. Ostatni dni spędzacie na świeżym powietrzu, bo naprawdę pogoda ku temu sprzyja, słonecznie i bardzo ciepło. Ewentualny deszcz ma pojawić się w weekend.
22: Vox FM.
23: Vox FM Gorzów.
22: Vox FM Gorzów. Vox FM.

0: Rock FM.
1: Autopromocja.
2: Nie zdążyłeś na samolot?
1: Przez cały urlop padało?
2: Nie ma co się przyjmować. Vox FM robi lato.
1: Wejdź na voxfm.pl, opisz

0: konkursie zaprasza sponsor. Producent wafli familijne.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Jak raty to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Wydział Humanistyczny Akademii imienia Jakuba z Paradyża oferuje studia na lingwistyce stosowanej, komunikacji medialnej i społecznej, turystyce i rekreacji na kierunkach filologicznych, pedagogicznych i innych. Dołącz do nas www.ajp.edu.
4: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na bokaro.pl. Kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Bokaro Prestige w Gorzowie przy ulicy Koblogórskiej 16. Tak prosto jeszcze nie było. Bokaro.pl. Umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na Ciebie czekał. Dodatkowo tylko teraz. Wszystko tańsze o wartość podatku VAT 23%. Takich cen nie było od miesięcy. Salony łazienek Bokaro. Wszystko tańsze o wartość VAT 23%.
5: Gotowi na prawdziwą przygodę? Już 12 września. Gorzów Stary Poligon. Bieg tropem dzika. Bieg przeszkodowy. Nie musisz być zawodowcem. Liczy się chęć i dobra zabawa. Zapisy na dzikiedziki.pl. Partnerzy. Pomoc drogowa Jacek Zel i hydraulika siłowa Piotr Napieralski w Deszcznie.
6: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
7: A gdyby największe wyzwanie Twojego życia nauczyło Cię radości? Kate Swenson została mamą Coopera, chłopca z głębokim, niewerbalnym autyzmem. Diagnoza wywróciła ich życie do góry nogami. Z czasem Kate zrozumiała, że nie musi zmieniać swojego syna. Musi tylko inaczej spojrzeć na świat. Chłopiec na zawsze. O macierzyństwie, autyzmie i drodze do radości. Poruszająca książka o miłości i akceptacji. Już w księgarniach.
8: Wakacje mijają, ale piękne chwile zostają. Zatrzymaj je w biżuterii Magar. Teraz 20% rabatu na biżuterię i 15% na zegarki przy zakupach od 199 zł. Tylko do końca sierpnia. W salonach jubilerskich Magar w Panoramie, Parku 111, Galerii Askana i na magar.pl.
9: Już w ten weekend rusza Power Food Festival. W sobotę spotykamy się w Łodzi w Manufakturze, a w niedzielę w Olsztynie na plaży miejskiej. Na miejscu zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania oraz konkursy z nagrodami dla całej rodziny. Wpadnij, spróbuj i ruszaj się z nami. Przygotuj się na pełną dawkę energii, dobrej zabawy i inspiracji dla całej rodziny. Power Food Festival. Jedz zdrowo, trenuj mocno, żyj fit.
10: Dobry dzień! Zaczyna się od śniadaniowej, a najlepsze kawałki? Palma. Przepis na sukces.
11: Bakerville. Bagietki, rogaliki i nowość. Gerowe High Protein. Bakerville. Tak tworzy się smak.
1: Reklama.
12: Vox FM.
1: FM Gorzów. Gorzów.
13: Umowa na 5,5 miliarda euro podpisana. Będą polsko-hiszpańskie zakupy latających tankowców. Okradli domy jednorodzinne na Śląsku. W ręce policji wpadł gang złodziei. Trwa zbiórka pieniędzy na odbudowę 17-wiecznego kościoła w Sanoku.
14: I to już punktualnie 14 na zegarze. Czas na wiadomości Vox FM, a w studiu oczywiście przygotowana Małgorzata Łukowska.
13: Na początek jednak informacja z ostatniej chwili. Będzie zawiadomienie do prokuratury w sprawie spotkania polityka Prawa i Sprawiedliwości Michała Moskala z szefem Zonda Krypto Przemysławem Kralem. Zapowiedzieli to działacze Koalicji Obywatelskiej. To po porannym artykule Wirtualnej Polski. Z tekstu wynika, że Moskal chciał współpracować z giełdą, która kilka miesięcy później upadła. Po spotkaniu z Kralem miał zacząć aktywnie zajmować się tematem kryptowalut w Sejmie. Jest zielone światło z Madrytu. Polska dostanie nowe samoloty tankujące. Polska i Hiszpania mają wspólnie kupić w ramach programu SAFE co najmniej 7 maszyn. Kolejnym krokiem będzie podpisanie finalnej umowy. Do 2030 roku do Polski mają trafić 4 takie samoloty, mówi minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
15: To wszystko jest po to, żeby operacyjne zdolności najlepszych polskich pilotów nie były przerywane przez brak dostępnego paliwa. Operowanie F-35 to jest zużycie ogromne. ogromnej masy paliwa za każdym lotem. Bez 4 samolotów do tankowania i transportu nie bylibyśmy w stanie wykorzystać w pełni F-35.
13: Koszty zakupu tankowców to blisko 5,5 miliarda euro. Umowa będzie realizowana przez 7 lat i obejmie zarówno zakup samolotów, jak i niezbędne wsparcie logistyczne przy wprowadzaniu ich do służby. Seria włamań do domów jednorodzinnych na Śląsku. Łupem złodziei padł sprzęt elektroniczny, złoto i pieniądze. Sprawa ma charakter rozwojowy, mówi rzecznik policji w Będzinie Marcin Szopa.
16: Dwie osoby usłyszały zarzuty kradzieży z włamaniem i przyznały się do ich popełnienia. Policjanci sprawdzają, czy zatrzymani mogą mieć związek z innymi podobnymi przestępstwami.
13: Także w powiecie gliwickim policjanci zatrzymali 5 osób, kobietę i 4 mężczyzn, obywateli kilku europejskich krajów. Kluczowe dla sprawy okazały się przeszukania, podczas których funkcjonariusze zabezpieczyli m.in. narzędzia mogące służyć do włamań. Trwa zbiórka pieniędzy na renowację 17-wiecznego kościoła w Sanoku. Obiekt doszczętnie spłonął 2 tygodnie temu. Jego odbudową zajmie się Stowarzyszenie Na Wolnym Powietrzu, mówi jego prezes Zbigniew Skuza.
17: To jest pewien odruch takiej solidarności z kolegami z Sanoka. Chcemy odbudować ten kościół i jego wyposażenie, natomiast mamy świadomość, że nasza zbiórka nie wystarczy na to.
13: Pomoc finansową obiecał już samorząd województwa podkarpackiego. Najpierw powstał scenariusz pod okiem opiekunów, a potem młodzi nakręcili filmy. Młodzieżowa drużyna pożarnicza z OSP Bydgoszcz-Fordon przygotowała cykl filmów dotyczących reagowania w sytuacjach zagrożenia. Konkurs dla członków dziecięcych i młodzieżowych drużyn pożarniczych dotyczący bezpieczeństwa, mówi druh Aleksander Lipski.
18: Podjęliśmy to wyzwanie i zaczęliśmy właśnie tworzyć serię filmików edukacyjnych. Czy to właśnie o powodziach, czy o syrenach alarmowych. Ostatnio na przykład były właśnie ich testy. Jak właśnie reagować na to? Jest film przysłujący poradnik dla wszystkich kierowców na naszych drogach o tym, jak prawidłowo utworzyć korytarz ratunkowy.
13: A filmiki młodych druhów można oglądać w sieci. Ode mnie to już wszystko. Na kolejne wydanie wiadomości zapraszam w imieniu Dawida Osysko.
1: 101 i 7
2: Vox FM Gorzów.
14: 4 po 14, cześć i czołem wszystkim, z tej strony Mariusz Wasilewski, czyli wasz DJ Harris. Słuchacie Vox Gorzów na 101.7 w rytmie hitów. Zapraszam na środowe popołudnie razem z nami. Embrother, Daj to głośniej, Chris Cross Amsterdam. Skoro mamy środek, to przypominam, że to już wpół do weekendu, prawda? Taki mały piątek właściwie. Gramy zatem, róbcie głośniej.

0: Aleksandra i Maria Magdalena, 17 po 14. Słuchacie Vox Gorzów na 101.7. W rytmie hitów gorzowscy radni przekazali 1,5 miliona złotych dla Stali Gorzów, chociaż nie byli w tym jednomyślni. Od tego tematu zaczynamy. Za było 15 rajców, 6 było przeciw, 2 się wstrzymało, a 1 w ogóle nie wziął udziału w głosowaniu. To trener Stali Piotr Paluch. Przeciw była m.in. Anna Kozak, radna niezależna.
1: Powinniśmy przestać się bać, powinniśmy odważnie podejść do rozmów o prawdziwej sytuacji finansowej klubu. Nie dlatego, żeby tą sytuację rozpatrywać pod kątem upadku klubu, tylko w jaki sposób powinniśmy pomóc temu klubowi, żeby wyczyścić tą sytuację.
0: Radni, którzy byli na tak, zasłaniali się tym, że w uchwale nie była wymieniona Stal Gorzów. Więcej Roman Sondej z PiS-u i Robert Surowiec z KO.
2: Według informacji złożonych przez pana prezydenta i pracowników pana prezydenta, to środki, które dadzą szansę ubiegania się wszystkim klubom.
3: A ostateczną decyzję, jaka kwota do jakiego klubu trafi, podejmie prezydent miasta. Więc taką możliwość dałem prezydentowi.
0: Przypomnijmy, Stal Gorzów zabiegała o dotację 2,5 miliona złotych. Mało który komentarz z internetu nadaje się na antenę, więc jeśli ktoś jest zainteresowany, to na własną odpowiedzialność państwo poczytają w internecie.
4: To jest dzień z Vox FM. Z Vox FM.

0: Maxwell i Ingrosso, More Than You Know, 25 przed 15. Słuchacie Vox Gorzów na 101.7 w rytmie hitów. Przed nami przerwa, po niej wiadomości lokalne, na które zapraszamy gorąco i serdecznie. A po wiadomościach Kate Ryan i After Party.
1: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku polska papryka czerwona tylko 5,99 za kilogram. A winogrona jasne kilogram jedynie 5,99 z Kaufland Card Extra. W niedzielę nasze sklepy są czynne. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Lato w dobrym stylu, tylko w Ceneko.
4: Modne ubrania, markowe perełki i wyjątkowa odzież używana, sprowadzana prosto z Norwegii.
3: Shorty, sukienki, koszule, jeansy i letnie dodatki. Wszystko czeka właśnie na Ciebie.
4: A najlepsze? Nowa dostawa w każdy wtorek od 8 rano.
3: Odwiedź Ceneko w Gorzowie Wielkopolskim przy ulicy Przemysłowej 10.
4: To dawny sklep meblowy Jajo Strusia.
3: Ceneko. Lato w dobrym stylu.
5: Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Płaszczownia, ulica Tadeusza Wendy. To już ostatnie dni z Holiday Park Szczecin. Jesteśmy z Wami tylko do 30 sierpnia. Na ostatni weekend szykujemy dla Was oferty specjalne. Tokeny aż 30% taniej. Bilety na Wheel of Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Holiday Park Szczecin. Płaszczownia, ulica Tadeusza Wendy. Więcej informacji w mediach społecznościowych Holiday Park Szczecin.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
8: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
9: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Tylko teraz setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: O jednym mówią gładkość, o drugim blask. Poznaj dwa zabiegi dla Twojej skóry od Yasumi. Gen C, czyli tabletkowa mikrodermabrazja dobierana dla Twojej cery z efektem anti-age. Oksybrazja, bezdotykowe odświeżenie najwrażliwszej skóry. Zapraszają gabinety Yasumi w Gorzowie przy ulicy Pocztowej i Wyszyńskiego oraz w Słubicach, ulica Kopernika 23D. Yasumi.pl.
11: Już w ten weekend rusza Power Food Festival. W sobotę spotykamy się w Łodzi w Manufakturze, a w niedzielę w Olsztynie na plaży miejskiej. Na miejscu zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania oraz konkursy z nagrodami dla całej rodziny. Wpadnij, spróbuj i ruszaj się z nami. Przygotuj się na pełną dawkę energii, dobrej zabawy i inspiracji dla całej rodziny. Power Food Festival. Jedz zdrowo, trenuj mocno, żyj fit.
12: Kurczak zagrodowy z Podlasia. Wolno rosnący, schowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu.
13: Mlekowita Super Body Active. Sięgnij po bogaty wybór produktów wysokobiałkowych, w tym skyrów pitnych. Poczuj moc białka od Mlekowity.
3: Reklama.
14: Przejażdżka zabytkiem w słusznym celu, do psiakowozu. Wsiąść będzie można dzisiaj w Gorzowie. Karolina Łopacińska-Wojciechowska, oto szczegóły. Bimba jeździć będzie pomiędzy pętlami Wieprzyce PKP Piaski. Na pokładzie wolontariusze gorzowskich Azorków. To wspólna inicjatywa Miejskiego Zakładu Komunikacji i Stowarzyszenia Pomocy Zwierzętom Azyl. Powód to Międzynarodowy Dzień Psa. Działacze ze schroniska będą zbierać pieniądze na utrzymanie swoich podopiecznych. Szczegółowy rozkład jazdy specjalnej linii znajdziecie na stronie MZK. Psiakowóz wyruszy z Wieprzyc w kierunku Piasków o godzinie 16:05, a przejazdy zakończy w drugą stronę o 17:45. Arkadiusz Legan nowym radnym Gorzowa. Zajął miejsce Alberta Madeja w klubie Gorzów Plus. Zaprzysiężenie odbyło się na wczorajszej sesji. Nowy radny przyznaje, że nie spodziewał się, że w tej kadencji przyjdzie mu zasiadać w Radzie Miasta. Stało się tak po tym, jak w lipcu niespodziewanie z mandatu zrezygnował Madej. Arkadiusz Legan chce zadbać o swój okręg, czyli Zawalcie i Zakanale. Mieszkańcy już zgłaszają mu sprawę do załatwienia.
15: Pierwsze sygnały już i pierwsze wnioski jakby są do mnie składane. Jest to odnośnie rewitalizacji kamienicy na zawarciu i też przejmuje sprawy po Albercie Madeju, które on jeszcze nie dokończył.
14: Nowy radny to przedsiębiorca, zajmuje się nieruchomościami. W wyborach w 2024 roku zdobył 378 głosów. O wydarzeniach z Gorzowa i okolic przeczytacie także na voxfm.pl. Na gorzowskich termometrach 22 stopnie. Przyjemnie, ciepło, słonecznie. Noc wiadomo chłodniejsza, bo w granicach 12 kresek, ale jutro 26, jeszcze cieplej. W piątek 28, a na weekend zachmurzy się pokropi. Kierowcy, skupienie i czujność na drogach, bo to godziny szczytu, wiele się dzieje.
5: Vox FM.
3: Vox FM Gorzów.
5: Vox FM Gorzów.

Hypation, Norman Jean Martin i Henry PFR. 10 przed 15 słuchacie Vox Gorzów na 101.7 w rytmie hitów. W wolnej chwili wpadajcie koniecznie na voxfm.pl, zakładka lokalne, tam wszystko co ciekawe, wszystko co aktualne o Gorzowie, to prawdopodobnie najlepszy serwis informacyjny o Gorzowie w sieci. Koniecznie sprawdźcie. My gramy dalej, Purple Disco Machine i Bime, to do posłuchania do 15.00.

0: Divine i Biała Armia, 3 minuty przed godziną 15 na zegarach. Słuchacie Vox Gorzów na 101,7 w rytmie hitów. Zapraszam teraz na króciutką przerwę, a o 15 wiadomości u nas z kraju i ze świata. Zatem posłuchajcie i bądźcie na bieżąco. Ava Max wraca.
1: Autopromocja.
2: Czy dzięki pierwszej zmianie będziesz zarabiać więcej?
3: Tego nie wiemy, ale warto próbować.
4: Zaczęłam się zastanawiać, co by było, jakbyście wy byli kobietami, a ja bym była facetem.
5: No miałabyś z nami na pewno fajnie.
4: Ja bym nie wytrzymała. Tak mi się wydaje.
5: Ja bym ci się dał podrywać. Spokojnie.
4: Ale ja bym cię nie podrywała.
5: Kto wie?
1: Pierwsza zmiana. Od rana z Vox FM.
2: Słuchaj codziennie od 6.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Kamienie Ogrodowe Woiński oferuje szeroki wybór kamieni ozdobnych, grysów, otoczaków oraz kruszyw drogowych z dowozem do klienta. Odwiedź nas już dziś w Krzeszycach, Karkoszów 25D lub sprawdź wyjątkowo atrakcyjną ofertę na kamieniewoiński.pl. Stwórz ogród swoich marzeń z kamieniami ogrodowymi Woiński.
8: Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest mega.
9: No.
8: A tamta to jest mega.
9: Mega, mega.
10: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
11: Wyprawka szkolna, o której marzy twoje dziecko? Zamów ją na Allegro. Teraz keyboardy, gitary i inne instrumenty muzyczne z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
12: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
13: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z agaty.
12: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
1: Reklama. Vox FM. Vox FM Gorzów.
14: Zator na A2 niedaleko Tomyśla. W wypadku ranna jest jedna osoba. Nie doszło do rozmowy z prezydentem Rosji. Kreml skomentował wizytę szefa CIA w Moskwie. Za chwilę zajrzymy na Łódź Soccer Camp. Młodzi jej pasjonaci futbolu ćwiczą pod okiem Grzegorza Krychowiaka.
15: Godzina 15 na zegarach. Czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza Dawid Osysko.
14: Po wypadku w powiecie nowotomyskim zablokowana jest autostrada A2 w kierunku Poznania. W zderzeniu dwóch aut ranna została co najmniej jedna osoba, zator ma już 7 km długości. Do tragicznego wypadku doszło też w powiecie jędrzejowskim niedaleko Kielc. W Woli Tesarowej na drodze wojewódzkiej nr 728 motocyklista zderzył się z ciężarówką. 66-latek, wyjeżdżając z drogi podporządkowanej, nie ustąpił pierwszeństwa.
16: Na miejscu lądował lotnicze pogotowie ratunkowe. Mimo podjętej reanimacji życia 66-latka nie udało się uratować. W chwili obecnej na miejscu trwają czynności pod nadzorem prokuratora.
14: Mówi Beata Soboń, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Jędrzejowie. Trasa łącząca Małogoszcz z Jędrzejowem jest całkowicie zablokowana. Utrudnienia w miejscu tragedii potrwają kilka godzin. Kreml zabrał głos w sprawie wizyty szefa CIA. Dyrektor amerykańskiej Centralnej Agencji Wywiadowczej John Ratcliffe podczas pobytu w Moskwie spotkał się z przedstawicielami rosyjskich służb specjalnych. Tak twierdzi rzecznik rosyjskiego prezydenta Dmitrij Pieskow. Była to pierwsza taka wizyta od 2021 roku. Do spotkania z Putinem nie doszło, mówi Pieskow. Były kontakty ze służbami specjalnymi, ale nie było żadnych spotkań z prezydentem Rosji. Oczywiście prezydent Putin został natychmiast informowany o wszystkim. Nie wiadomo, o czym szef CIA rozmawiał z rosyjskimi służbami. Informacja o wizycie nie została oficjalnie skomentowana przez Waszyngton. Będzie teoria, ale także praktyka. W sobotę w całej Polsce rusza krajowy trening reagowania. Specjaliści oraz eksperci podpowiedzą, jak zachować się w kryzysowych sytuacjach. Specjalny punkt edukacyjny będzie czekał m.in. na płycie rynku w Nowym Sączu.
9: To będzie trening dotyczący przygotowania plecaka do ewakuacji, jak również reagowania na sygnały w trzech krokach, czyli mówimy o rozpoznaniu sygnału, o sprawdzeniu komunikatu i znalezieniu miejsca schronienia. To nie jest straszenie, tylko przygotowanie do różnego rodzaju sytuacji dla mieszkańców, żeby wiedzieli, jak reagować.
14: Mówi starosta nowosądecki Tadeusz Zaręba. Podobne punkty będą działać w całym kraju w najbliższą sobotę. 8 piłkarskich drużyn z całego kraju rozpoczyna Łódź Soccer Camp. Przez tydzień młodzi pasjonaci futbolu będą poznawać piłkarskie tajniki pod okiem byłego reprezentanta Polski Grzegorza Krychowiaka. Z przyszłymi gwiazdami żeńskiej piłki rozmawiał Grzegorz Mich.
17: Dziewczyny, które grają w piłkę nożną, to ciągle nie jest tak popularne. Jak się czujecie w tej roli?
18: No ja się czuję trochę dziwnie, no bo wiadomo, większość jest facetów.
19: To jest tak naprawdę ten sam sport, tylko na przykład chłopak może mieć mniejsze umiejętności niż jakaś dziewczyna.
20: No trochę są jakieś kompleksy.
21: Chłopaki też czasem lubią nas wkurzać, typu mówiąc, że oni na pewno lepiej grają w piłkę niż my.
22: Cały czas się wyśmiewają z piłki damskiej.
23: Będą spotkania z psychologiem, z dietetykiem.
24: Grzegorz Krychowiak.
23: Uczymy dzieci, jak odpowiednio się odżywiać, że sen jest ważny. Wszystko to, do czego ja nie miałem dostępu.
25: Tak jak kiedyś na przykład dano nam głos do wyborów, to tak powinni nam dać teraz szansę do gry.
14: W Łódź Soccer Camp bierze udział w sumie 100 zawodników i zawodniczek do 11 roku życia, a zwieńczeniem będzie sobotni mecz na stadionie Widzewa. Zmierzą się legendy reprezentacji Polski i Francji.
1: 101 i 7 Vox FM Gorzów.
0: 4 minuty po godzinie 15. Cześć i czołem wszystkim z tej strony Mariusz Wasilewski, czyli wasz DJ Harris. Słuchacie Vox Gorzów na 101 i 7 w rytmie hitów. Kolejną godzinę rozpoczyna Ava Max, za chwilę topki. Będzie też Jameya. No, krótko mówiąc, będzie czego posłuchać. Śmiało można robić głośniej.

0: Velvet i Fix Me, 17 minut po godzinie 15. Słuchacie Vox Gorzów na 101.7 w rytmie hitów. Zaglądamy na gorzowskie drogi. Proszę Państwa, ja nie będę Państwu kłamał. No jest ciężko. No ja nie będę kłamał, jak jedziecie przez Most Lubuski albo planujecie tędy jechać, to zastanówcie się 2-3 razy, czy jakąś inną drogą może nie warto spróbować, bo Most Lubuski, tak jak wczoraj zresztą, jest zakorkowany i przez najbliższe kilkadziesiąt minut na pewno się to nie zmieni. Na zawarciu bardzo, powiedzmy, intensywnie, chociaż tu akurat jest lepiej niż wczoraj. Ścisłe centrum Gorzowa, przy katedrze postoicie tyle co zwykle, jedne lub dwa światła. Więcej samochodów dzisiaj przed rondem zgody przy Białym Kościółku. Słowiańska, Roosevelta, Andrzejewskiego dzisiaj tutaj nieźle, trzeba uczciwie powiedzieć. Zdecydowanie bardziej intensywnie na Manhattanie dzisiaj i przed rondem Gdańskim i Górczyńskim i Barlinneckim też. Piłsudskiego także, od ronda Piłsudskiego do ronda Górczyńskiego potrafi się tutaj jakoś tak zakorkować dziwnie. Tak to wygląda. Wylotówki z Gorzowa na całe szczęście nieźle, hasła dnia brak, więc teraz dla kierowców zagramy, żeby się lepiej jechało. DJ Antoine i The Beat Shakers.
1: To jest dzień z Vox FM.

0: Remedy i Morris Close to You, 26 przed 16. Słuchacie Vox Gorzów na 101.7 w rytmie hitów. Krótka przerwa przed nami, po niej wiadomości lokalne, jak się Państwo domyślają. Po wiadomościach Dr. Albon i Boys, zatem bądźcie z nami na 101.7.
1: Reklama. Gdzie u Was w domu widać kobiecą rękę?
2: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
1: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: Barbara. Kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
4: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
3: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
5: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
6: Co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
7: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
6: Od czwartku w Kauflandzie masło polskie Ekstra Mlekowita 2,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra, 6 na osobę, a kabanosy pakowane Tarczyński, trzeci najtańszy produkt, 100% taniej. W niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland.
8: Już jest nowy salon Cherry Gazette w Gorzowie. Postaw na SUV-a, który wygrywa stosunkiem ceny do wyposażenia. Nowoczesny design, przestronne wnętrze i hybrydowy napęd Cherry zapewniają oszczędną jazdę. W mieście nawet 5,3 litra na 100 km. Cherry Gazette to bogata technologia w cenie niższej niż u konkurencji. Odkryj markę, która podbija rynki w ponad 100 krajach. Cherry Gazette, Gorzów Kasprzaka 1A. Czekamy z szeroką gamą aut demonstracyjnych.
9: A gdyby największe wyzwanie Twojego życia nauczyło Cię radości? Kate Swenson została mamą Coopera, chłopca z głębokim, niewerbalnym autyzmem. Diagnoza wywróciła ich życie do góry nogami. Z czasem Kate zrozumiała, że nie musi zmieniać swojego syna. Musi tylko inaczej spojrzeć na świat. Chłopiec na zawsze. O macierzyństwie, autyzmie i drodze do radości. Poruszająca książka o miłości i akceptacji. Już w księgarniach.
10: Reklama.

0: Gorzowskie sale sądowe będą jak nowe. Prace ruszyły w obu budynkach Sądu Rejonowego przy ulicy Chopina. Karolina Łopacińska-Wojciechowska to szczegóły. Remont ma nie kolidować z bieżącą pracą placówki. Zakres robót jest szeroki, bowiem obejmuje dwie sale tygodniowo. Jedyne utrudnienie, jakie może dotyczyć interesantów, to, że docelowa sala rozprawy może się różnić od tej z pisma. Wszelkie informacje będzie można uzyskać na miejscu. Odmalowywane są ściany, niwelowane ubytki, sale mają stać się też wygodniejsze dla petentów. Ostatni remont budynków sądu miał miejsce blisko 30 lat temu. Kończą się wakacje, kończą się pikniki chopinowskie. W niedzielę Filharmonia Gorzowska zaprasza na ostatni tego lata koncert plenerowy. Za fortepianem, pod chmurką, zasiądzie Michał Szymanowski, który zagra utwory Fryderyka Chopina. Ponieważ to ostatni piknik w tym sezonie, uczestnicy mogą liczyć na dodatkowe atrakcje, mówi Katarzyna Wójtowicz, rzecznik Filharmonii.
1: Ostatni piknik wzbogaci występ kwintetu smyczkowego. W czasie pikników zaprezentowana jest oczywiście muzyka Fryderyka Chopina. Nie zapominamy o młodych melomanach, dla nich przygotowaliśmy animacje, podczas których gramy, bawimy się.
0: Atrakcje dla najmłodszych zaczną się o godzinie 16, koncert fortepianowy godzinę później. Na melomanów czekać będą leżaki, można przyjść także z własnym kocem. W razie niepogody koncert zostanie przeniesiony do sali. Udział w pikniku chopinowskim jest bezpłatny, szczegóły na stronie Filharmonii. Pogoda cały czas wakacyjna, letnia przyjemna. W najbliższych dniach słupek kręci dość wysoko, bo 26-28 stopni, więc jeszcze wybierajcie się nad jeziora, tylko pamiętajcie o rozsądku, umiarze. A po weekendzie już wracamy do szkół i do pracy, jak jeszcze urlopujecie. Kierowcy, policjanci będą prowadzić wzmożone działania.
2: Vox FM Gorzów.
3: Vox FM
2: robi lato. Vox FM robi lato.

Denzel, You Spin Me Around, 10 przed 16, słuchacie Vox Gorzów na 101.7 w rytmie hitów, ponieważ wakacje dobiegają końca, to jeszcze można poimprezować, na przykład dzisiaj polecamy się serdecznie od godziny 19, wszystkie hity zmiksowane w jedną całość, odpalacie Voxa, robicie głośniej i na imprezie się magicznie znajdujecie. Gramy dalej, Alan Walker, Ava Max, Fate, to już teraz, za chwilę Jamal. Ha!

0: Jason Derulo i Nuka, Love Not War. 3 minuty przed godziną 16. Słuchacie Vox Gorzów na 101.7 w rytmie hitów. Krótka przerwa przed nami o 16.00 wiadomości z kraju i ze świata, a także świata sportu.
1: Autopromocja.
2: Nie zdążyłeś na samolot?
1: Przez cały urlop padało?
2: Nie ma co się przejmować. Vox FM robi lato.
1: Wejdź na voxfm.pl, opisz swoje

0: konkursie zaprasza sponsor. Producent wafli familijne.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Euro na wszystko cię stać. Euro rabaty masz.
3: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Lodówka Bosch 203 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
2: Do euro przyjdź.
3: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
4: Podaj mi chociaż jeden powód, dla którego mam znowu jechać z tobą do Brickomana.
5: No, bo mają wszystko taniej.
4: A jeszcze jakiś?
5: Bo mają najlepszy wybór.
4: No i?
5: No i wszystko dostępne od ręki w hurtowych ilościach.
4: Ciekawe, co jeszcze?
5: I jeszcze tę farbę, co chciałaś.
6: W Brickomanie zawsze dostaniesz wszystko taniej od ręki i w hurtowych ilościach. Jak farba lateksowa Tikurila Anti-Reflex w cenie tylko 279 zł za 10 litrów. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
7: Gotowi na prawdziwą przygodę? Już 12 września. Gorzów Stary Poligon. Bieg tropem dzika. Bieg przeszkodowy. Nie musisz być zawodowcem. Liczy się chęć i dobra zabawa. Zapisy na dzikiedziki.pl. Partnerzy. Pomoc drogowa Jacek Zel i hydraulika siłowa Piotr Napieralski w Deszcznie.
8: A gdyby największe wyzwanie twojego życia nauczyło cię radości? Kate Swenson została mamą Coopera, chłopca z głębokim, niewerbalnym autyzmem. Diagnoza wywróciła ich życie do góry nogami. Z czasem Kate zrozumiała, że nie musi zmieniać swojego syna. Musi tylko inaczej spojrzeć na świat. Chłopiec na zawsze. O macierzyństwie, autyzmie i drodze do radości. Poruszająca książka o miłości i akceptacji. Już w księgarniach.
9: Wakacje mijają, ale piękne chwile zostają. Zatrzymaj je w biżuterii Magar. Teraz 20% rabatu na

0: magar.pl.
1: Reklama.
2: Vox.
3: Vox FM.
2: FM.
3: Koszów.
2: Koszów.
4: Miał brać udział w brutalnym pobiciu 36-latka w Krakowie. Jeden z zatrzymanych nastolatków opuścił izbę dziecka. To było rutynowe spotkanie. Donald Trump potwierdził wizytę szefa CIA w Moskwie. Sztuczna inteligencja pomoże w edukacji zdrowotnej. Szczegóły już za chwilę.
5: Godzina 16 na radiowych zegarach. Czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza Dawid Osysko.
4: Został zwolniony z izby dziecka, gdzie przebywał po zatrzymaniu. Jest decyzja sądu w sprawie jednego z podejrzewanych o udział w brutalnym pobiciu 36-latka na osiedlu willowym w Krakowie. Zaatakowany mężczyzna został znaleziony przez przypadkowego przechodnia. Zmarł w karetce. Jedną z zatrzymanych osób był nieletni, dlatego jego sprawą zajął się sąd rodzinny.
6: Sąd dzisiaj rano wydał postanowienie o wszczęciu postępowania dotyczącego podejrzenia, że nieletni może przejawiać objawy demoralizacji bądź dopuścił się czynu karalnego, co oznacza, że sąd będzie weryfikował jego udział w zdarzeniu i rolę w tym zdarzeniu.
4: Jednocześnie postanowiono o wypuszczeniu go z izby dziecka, mówi Zbigniew Zgub, rzecznik Sądu Okręgowego w Krakowie. Wciąż nie wiadomo, jakie decyzje zapadły wobec drugiej z zatrzymanych osób. Dodajmy, że małopolska policja powołała specjalną grupę śledczych. Ich zadaniem jest odnalezienie wszystkich podejrzewanych w sprawie śmiertelnego pobicia. Według naszych nieoficjalnych informacji, trzej prawdopodobni uczestnicy napadu ukrywają się za granicą na południu Europy. Biały Dom po raz pierwszy oficjalnie potwierdza wizytę szefa CIA w Moskwie. Wcześniej wizytę potwierdził Kreml. Według rzecznika Dmitrija Pieskowa Radcliffe rozmawiał z przedstawicielami rosyjskich służb, ale nie spotkał się z Władimirem Putinem. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
7: Informację potwierdził sam prezydent Donald Trump, który przyznał w rozmowie z amerykańskim dziennikarzem Glennem Beckiem, że Radcliffe w stolicy Rosji rozmawiał o zakończeniu wojny w Ukrainie. On tam jest i prowadzi takie dość rutynowe rozmowy. Nie chciałbym nikogo rozczarować. Bardzo ciężko pracujemy nad tym, żeby zakończyć tę wojnę i szczerze mówiąc, obie strony chcą, żeby się skończyła. I choć Trump nazwał wizytę rutynową, to taka z pewnością nie była, bo do takich spotkań dochodzi niezwykle rzadko. Poprzednia oficjalnie znana wizyta szefa CIA w Moskwie miała miejsce w listopadzie 2021 roku, kiedy ówczesny szef agencji wywiadowczej William Jane Burns ostrzegał Putina przed rozpoczęciem wojny.
4: Mateusz Gołębiewski, dziękuję. Nauczyciele edukacji zdrowotnej dostali nieocenioną pomoc. Specjalnie zaprojektowany asystent AI ma im ułatwić pracę z podręcznikiem do tego przedmiotu. Książka liczy aż 900 stron. Narzędzie korzysta z bazy wiedzy zawartej w podręczniku, a to pozwala usprawnić nauczycielom pracę, przygotowując się do lekcji, mówi twórca platformy Rafał Gromek.
8: To jest narzędzie, które z jednej strony ma odpowiedzieć na pytanie, ale z drugiej strony ma właśnie wskazać elementy w podręczniku, z którego ta odpowiedź została wygenerowana. Wdajemy takie narzędzia czysto technologiczne, sprawdzające, czy te halucynacje się nie pojawiły.
4: A także możliwość przejścia do fragmentu podręcznika, z którego informacje zostały zebrane. Jak mówią sami nauczyciele, w końcu jest rzetelny podręcznik i przydatne narzędzie.
9: Jest super, ponieważ podręcznik jest bardzo obszerny, bardzo dokładny. Możliwości, które daje ta platforma, ułatwiają pracę wyszukiwania tych elementów, które są istotne.
4: Dodaje nauczycielka edukacji zdrowotnej Urszula Pawlak z pierwszego liceum we Wrocławiu. Sam podręcznik ma ponad 900 stron, jest darmowy i dostępny dla wszystkich. Został opracowany przez Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu. To będzie pierwszy taki bieg w Polsce. Na starcie staną roboty humanoidalne i czworonożne. 6 września na krakowskich Błoniach pobiegną dla fundacji Poland Business Run. Robot Run ma łączyć nowe technologie z pomocą osobom z niepełnosprawnościami ruchowymi po amputacjach i po mastektomii. Pieniądze z opłaty startowej zostaną przeznaczone na zakup protez, wózków inwalidzkich i rehabilitacji.
10: Chcemy pokazać, że roboty mogą nie tylko fascynować technologią, ale też przede wszystkim pomagać. Protezy, które otrzymują beneficenci fundacji, też są podobnie zbudowane jak nogi robota. Na podobnych komponentach i technice, także to się w bardzo fajny sposób łączy.
4: Mówi Piotr Biedroń, robota można zgłosić do zawodów do końca sierpnia. Wystarczy wypełnić formularz robotrun.pl.
0: Wiadomości sportowe w Vox FM.
4: Po 3 zwycięstwach pora na odpoczynek. Polskie siatkarki na Mistrzostwach Europy mają dzień przerwy, a po 3 zwycięstwach są już pewne awansu do 1/8 finału. Wczoraj w świetnym stylu pokonały Słowenię 3-0. Atakująca Magdalena Stysiak zdobyła 24 punkty.
11: Zaczęliśmy w końcu grać naszą dobrą siatkówkę, byliśmy dobrze przygotowane do tego meczu. Wiedzieliśmy, że to będzie całkowicie inny mecz niż ten wczoraj. I jestem bardzo dumna z zespołu.
4: Jutro biało-czerwone zagrają z Niemkami. Na koniec fazy grupowej w piątek czekaje mecz z Turczynkami. Żeliko Kopić został nowym trenerem Wieczystej Kraków. Chorwat podpisał kontrakt ważny do końca tego sezonu Ekstraklasy z opcją przedłużenia na kolejny rok. 48-letni szkoleniowiec jest doświadczonym trenerem, trenował m.in. Hajduka Split czy Dinamo Zagrzeb. Kopić zastąpił Kazimierza Moskala, który został zwolniony w sobotę po przegranych 2-3 derbach z Krakowią. Słynna amerykańska tenisistka Serena Williams po 4 latach powróciła na korty Flushing Meadows w Nowym Jorku. Wystąpiła w turnieju mixta US Open u boku Hiszpana Carlosa Alcaraza, który z kolei zagrał po raz pierwszy od 4 miesięcy. Utytułowany duet odpadł w drugiej rundzie, ale wzbudził ogromny aplauz na trybunach.
1: 101 i 7
0: Vox FM Gorzów.
2: 6 minut po godzinie 16. Cześć i czołem wszystkim, z tej strony Mariusz Wasilewski, czyli wasz DJ Harris. Słuchacie Vox Gorzów na 101 i 7 w rytmie hitów. Zapraszam na kolejną godzinę z nami, którą to rozpocznie no niezwykle tanecznie. To jest według fachowego magazynu Billboard numer 1 historycznie, jeśli chodzi o piosenki nadające się do tańca. Zatem do niego razem z Whitney Houston zaprosimy już teraz, za momencik Łobuzy i DJ Ilham.

0: Madhouse i Like a Prayer, 21 po 16. Słuchacie Vox Gorzów na 101.7 w rytmie hitów. Proszę posłuchać tej historii, bo to naprawdę hit. Włamanie relacjonowali w internecie. Dwóch mężczyzn dzisiaj usłyszało zarzuty, grozi im do 10 lat więzienia, straty to około 3000 zł. Wczoraj po godzinie 4 rano z gorzowską policją skontaktowała się osoba z zupełnie innego miasta. Zgłosiła, że widziała w internecie transmisję na żywo z włamania do autobusu. Mundurowi ustalili adres internetowy prowadzonego live'a, udało im się zlokalizować pojazd, ruszyli w kierunku parkingu. Więcej Grzegorz Jaroszewicz, rzecznik gorzowskiej policji.
1: Podczas dojazdu na ulicy Poznańskiej patrole zauważyły dwóch mężczyzn, którzy odpowiadali przekazanemu rysopisowi. Mieszkańcy Gorzowa mieli przy sobie m.in. skradziony z autobusu telefon.
0: Zatrzymani to 42 i 48-latek. Młodszy był nietrzeźwy, miał prawie promil alkoholu we krwi. Usłyszeli zarzuty kradzieży z włamaniem. Przyznali się do czynu, wyrazili żal. Te historie można podsumować takim stwierdzeniem, również internetowym, że powiedzmy ktoś do kogoś mówi: póki internetu nie było na tym świecie, tylko rodzina wiedziała, żeś. Prawda.
2: To jest dzień z Vox FM.
0: Vicky Gabor, Superhero. A propos bohaterów, za chwilę David Guetta i Jack Style.

0: Natalia Oreiro i Cambio Dolor. 22 minuty przed godziną 17. Słuchacie Vox Gorzów na 101.7 w rytmie hitów. Przed nami krótka przerwa. Po niej ostatnie dziś wydanie wiadomości lokalnych. Zatem posłuchajcie z uwagą i wracamy szybko do grania w rytmie hitów z Lolitą.
1: Reklama.
2: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Lodówka Bosch 203 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
3: Do euro przyjdź.
2: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
4: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
5: No.
4: A tamta to jest mega.
5: Mega, mega.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
7: Lato w dobrym stylu, tylko w Ceneko.
8: Modne ubrania, markowe perełki i wyjątkowa odzież używana, sprowadzana prosto z Norwegii.
7: Shorty, sukienki, koszule, jeansy i letnie dodatki. Wszystko czeka właśnie na Ciebie.
8: A najlepsze? Nowa dostawa w każdy wtorek od 8 rano.
7: Odwiedź Ceneko w Gorzowie Wielkopolskim przy ulicy Przemysłowej 10.
8: To dawny sklep meblowy Jajo Strusia.
7: Ceneko. Lato w dobrym stylu.
9: Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Łasztownia ulica Tadeusza Wendy. To już ostatnie dni z Holiday Park Szczecin. Jesteśmy z Wami tylko do 30 sierpnia. Na ostatni weekend szykujemy dla Was oferty specjalne. Tokeny aż 30% taniej. Bilety na Wheel of Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Holiday Park Szczecin. Łasztownia ulica Tadeusza Wendy. Więcej informacji w mediach społecznościowych Holiday Park Szczecin.
10: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
11: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
10: Od czwartku w Kauflandzie makrela wędzona, tusza z Lady 2,99 za 100 gramów, a łopatka wieprzowa z Lady 6,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. W niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland.
12: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
13: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
12: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
13: W końcu będę miał kieszonkowe.
12: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
14: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
15: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
16: Nowy sezon w CCC. Kup dwa dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
17: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Wszystkie placki tortilla El Tequito. Drugi tańszy produkt. Aż 50% taniej. A lody w stylu amerykańskim już od 9,99.
18: Lidl. To się opłaca.
19: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie wie.
7: Reklama.
20: Robili lajfa z włamania. Dwóch mężczyzn usłyszało zarzuty. Grozi im do 10 lat więzienia, straty to około 3000 zł. Karolina Łopacińska-Wojciechowska, oto szczegóły. Wczoraj po godzinie 4 rano z gorzowską policją skontaktowała się osoba z zupełnie innego miasta. Zgłosiła, że widziała w internecie transmisję na żywo z włamania do autobusu. Mundurowi ustalili adres internetowy prowadzonego lajfa. Udało im się zlokalizować pojazd i ruszyli w kierunku parkingu. Mówi Grzegorz Jaroszewicz, rzecznik gorzowskiej policji.
21: Podczas dojazdu na ulicy Poznańskiej patrole zauważyły dwóch mężczyzn, którzy odpowiadali przekazanemu rysopisowi. Mieszkańcy Gorzowa mieli przy sobie m.in. skradziony z autobusu telefon.
20: Zatrzymani mężczyźni to 42 i 48-latek. Młodszy z nich był nietrzeźwy, miał prawie promil alkoholu w organizmie. Usłyszeli zarzuty kradzieży z włamaniem, przyznali się do czynu. Sztywny Pal Azji i Mr. Polska. Na zakończenie tegorocznego Dobry Wieczór Gorzów to ostatni weekend z koncertami. W piątek wystąpi Dariusz Kordek, któremu towarzyszyć będzie zespół muzyków pod kierownictwem Marka Zalewskiego. Wykonają wspólnie szlagiery dwudziestolecia międzywojennego. W sobotę muzyka lat 80. zagra zespół The Best of Kora, który wykonuje piosenki Manamu. Pojawi się Sztywny Pal Azji, którego początki sięgają 1986 roku i festiwalu w Jarocinie. Niedziela to propozycja dla młodszej publiczności Mr. Polska. Koncerty o godzinie 19. Wstęp wolny. Za dnia w Gorzowej okolicach przyjemnie ciepło. W najbliższym czasie mamy nawet zobaczyć 28 stopni, ale noce i wieczory są chłodne. I ta dzisiaj to 12 stopni. Czujemy gdzieś tam, że zbliża się powoli jesień, ale jeszcze trochę czasu zostało. Korzystajcie. Kierowcy, czujność na drogach, noga z gazu.
1: Vox FM.
5: Vox FM Gorzów.
1: Vox FM Gorzów.

0: Autopromocja. Nareszcie spokój.
1: Nie spać, zwiedzać, słuchać pierwszej zmiany.
2: Dzień dobry, witam.

0: weekend marzeń. Codziennie w pierwszej zmianie.
1: Słuchaj od 6 w Vox FM.
2: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć. Prezentmarzeń.com.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Barbara, łatwa kasa?
5: Marian, zawsze.
4: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
5: Sprytnie.
4: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
6: Kamienie Ogrodowe Woiński oferuje szeroki wybór kamieni ozdobnych, grysów, otoczaków oraz kruszyw drogowych z dowozem do klienta. Odwiedź nas już dziś w Krzeszycach, Karkoszów 25D lub sprawdź wyjątkowo atrakcyjną ofertę na kamieniewoiński.pl. Stwórz ogród swoich marzeń z kamieniami ogrodowymi Woiński.
7: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na pokaro.pl, kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie Łazienek Bokaro w Gorzowie przy ulicy Kobylogórskiej 16. Tak prosto jeszcze nie było. Bokaro.pl. Umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na Ciebie czekał. Dodatkowo tylko teraz. Wszystko tańsze o wartość podatku VAT 23%. Takich cen nie było od miesięcy. Salony Łazienek Bokaro. Wszystko tańsze o wartość VAT 23%.
8: O jednym mówią gładkość, o drugim blask. Poznaj dwa zabiegi dla Twojej skóry od Yasumi. Gen C, czyli tabletkowa mikrodermabrazja dobierana dla Twojej cery z efektem anti-age. Oksybrazja, bezdotykowe odświeżenie najwrażliwszej skóry. Zapraszają gabinety Yasumi w Gorzowie przy ulicy Pocztowej i Wyszyńskiego oraz w Słubicach, ulica Kopernika 23D. Yasumi.pl.
9: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
10: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
11: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
12: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci Twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
13: Ubezpieczenie samochodu w banku?
14: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska S.A. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy. Stan na 1 sierpnia 2026 roku.
3: Reklama. Vox FM. Vox FM Gorzów.
15: Katastrofalna powódź w Nepalu, jest wiele ofiar i zaginionych. Mógł wpływać na proces legislacyjny ustawy o kryptoaktywach. Politycy KO wysuwają zarzuty wobec posła PiS. Polskie wojsko tworzy armię talentów. W jaki sposób? Posłuchajcie.
16: Jest 17. Czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza Dawid Osysko.
15: Co najmniej 95 osób nie żyje po powodzi błyskawicznej w Nepalu. Setki uznaje się za zaginionych. Władze w Katmandu podały, że obecnie poszukuje się blisko 400 turystów, w tym niemal 300 cudzoziemców. Służby ostrzegają, że bilans ofiar nie jest jeszcze ostateczny. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
17: Wśród zaginionych są m.in. obywatele Indii, Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Malezji i Korei Południowej. Jak udało mi się ustalić, polskie MSZ na razie nie ma informacji, by w zdarzeniu ucierpieli Polacy. Ministerstwo pozostaje w stałym kontakcie z konsulem w Delhi i honorowym konsulem w Katmandu. Rząd w Nepalu przekazał, że według wstępnych doniesień do kataklizmu doszło w wyniku trzęsienia ziemi, które spowodowało lawinę, a ta doprowadziła do powodzi. Kataklizm szczególnie mocno dotknął górski dystrykt Rasuwa, gdzie woda zniszczyła drogi, mosty i infrastrukturę energetyczną, a według lokalnych władz mogła zrównać z ziemią całe wioski.
15: Mateusz Gołębiewski, dziękuję za relację. Chcą, by zajęli się tym śledczy. Politycy KO idą do prokuratury w sprawie spotkania posła PiS Michała Moskala z szefem Zonda Krypto Przemysławem Kralem. Dziś zapowiedzieli złożenie zawiadomienia. Poseł Borys Budka uważa, że Michał Moskal mógł nielegalnie wpływać na proces legislacyjny dotyczący ustawy o rynku kryptoaktywów.
18: Spotykał się na Ibizie z byłym funkcjonariuszem CBA i po tym spotkaniu pan Moskal zgłaszał szereg poprawek, by złagodzić skutki ustawy, która miała chronić oszczędności Polaków.
15: KO chce, by prokuratura zabezpieczyła nośniki danych posła i sprawdziła finansowanie jego wyjazdu oraz wpłaty na powiązane z nią fundacje. Do spraw odniósł się na portalu X Michał Moskal. W opublikowanym poście pisze, że z Przemysławem Kralem rozmawiał tylko raz i nigdy nie współpracował z nim ani z Zondą. Jak mówi, nigdy nie przyjął tak żadnych pieniędzy. Prawie trzykrotnie przekroczył prędkość. Policja ze Skierniewic wózkiem zatrzymała pirata drogowego. Pędził 142 km na godzinę w terenie zabudowanym. 26-latek jest dobrze znany miejscowej drogówce.
19: Mężczyzna był już wcześniej karany za podobne wykroczenia, dlatego mandat został nałożony w warunkach recydywy. Kierowca musi teraz zapłacić 5000 zł, a jego prawo jazdy zostało zatrzymane na najbliższe 3 miesiące.
15: Mówi Aneta Placek, rzecznik Komendy Miejskiej Policji w Skierniewicach. Na obytych i pełnych pasji żołnierzy zamierza stawiać polska armia. W wojsku zakończył się właśnie pilotaż testów składających się z 15 tysięcy pytań. Będą je rozwiązywać wszyscy kandydaci do służby, co ułatwi przyporządkowanie ich do jednostek, w których będą mogli w pełni wykorzystać swój potencjał. Wojsko nazywa to tworzeniem armii talentów. Test napisała dziś pierwsza grupa studentów Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, a na miejscu był nasz reporter.
20: Jest pan jednym z pierwszych ludzi w ogóle w polskiej armii, którzy ten test wypełniają. Oczywiście nasuwa się banalnie. Pytanie, czy to jest trudne?
21: Trochę sprawiło mi trudności, ponieważ były pewne pytania, w których musiałem się dłuższą chwilę zastanowić. Natomiast niektóre były łatwiejsze.
22: Zwłaszcza młody człowiek potrzebuje takiego drogowskazu. W tym przypadku, biorąc pod uwagę kwestionariusz kompetencji, test WKK, to jest właśnie taki drogowskaz.
15: Nasz reporter Mateusz Chłystyn rozmawiał ze Stanisławem, studentem WAT-u i dr Wiesławą Załogą, wykładowczynią tej uczelni.
23: FM 4 po 17. Cześć i czołem wszystkim. Z tej strony Mariusz Wasilewski, czyli wasz DJ Harris. Słuchacie Vox Gorzów na 101.7 w rytmie hitów. Kolejną godzinę rozpocznie pani Doda. Zatem róbcie głośniej, a my gramy.

0: Rompej, nie. 14 minut po godzinie 17. Słuchacie Vox Gorzów na 101.7 w rytmie hitów. To jest propozycja do naszej bestlisty. Głosować można na voxfm.pl w zakładce bestlista właśnie. Polecamy również naszą mobilną aplikację na Androida i iOS. Tam też można głosować. Wystarczy tylko kawałek dostępu do internetu. Wszystkie głosy z całego tygodnia zliczamy w piątki o godzinie 16.59 i 59 sekund. Nasz superkomputer zlicza wszystkie głosy, a po 17 kolejne notowanie startuje na 101.7, a także w całym kraju. Zatem do głosowania zapraszamy. voxfm.pl, zakładka bestlista. A my gramy dalej. Aleksja, Andrea Bocelli, za chwilę i Shanghai.
1: To jest dzień z Vox FM. To all the people all around the world.

0: David Guetta, Alok i Stick Figure, Run, Run, River. To jest naprawdę prawdopodobnie jeden z największych hitów tych wakacji. Kto by się spodziewał, ale przyjemnie posłuchać. Kolejne bezpośrednie połączenie kolejowe do Poznania. Od 4 września na tory regularnie będzie wyjeżdżać Bamberka. W pociągu fotele pierwszej i drugiej klasy, miejsca dla rowerów, klimatyzacja i gniazdka elektryczne. Kurs z Poznania minutę przed godziną 14, by po półtorej godziny zameldować się w Gorzowie. Odjazd do Poznania o 16.07 w stolicy Wielkopolski. Bamberka ponownie zamelduje się o 17.40. To już szóste bezpośrednie połączenie. Pociągi przypadły do gustu pasażerom. Przez 9 miesięcy skorzystało z nich ponad 100 tysięcy osób. W grudniu PKP ma uruchomić kolejne dwa. Czy pociągi będą miały gorzowskie nazwy? Politycy i społecznicy, przypominamy, zaproponowali Jancarza, Papusze i Stilon. Natomiast też obiekt do żartów każdy kolejny przyjmiemy z dobrodziejstwem inwentarza.
1: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
2: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
3: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Marian, o czym myślisz?
5: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
4: O mega okazjach w Media Expert.
5: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Studiuj na Wydziale Nauk o Zdrowiu Akademii imienia Jakuba z Paradyża. Analitykę medyczną, dietetykę, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Dołącz do nas i studiuj z nami, bo warto. www.ajp.edu.pl.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja z wolnego wybiegu. Wesoły kurnik M. Teraz tylko 17,99 za opakowanie. 20 sztuk. A od czwartku banany. Aż 50% taniej. To tylko 3,49 za kilogram. Cena sprzed obniżki 6,99. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Już jest! Nowy salon Cherry Gazette w Gorzowie. Postaw na SUV-a, który wygrywa stosunkiem ceny do wyposażenia. Nowoczesny design, przestronne wnętrze i hybrydowy napęd Cherry zapewniają oszczędną jazdę. W mieście nawet 5,3 litra na 100 km. Cherry Gazette to bogata technologia w cenie niższej niż u konkurencji. Odkryj markę, która podbija rynki w ponad 100 krajach. Cherry Gazette. Gorzówka Sprzaka 1A. Czekamy z szeroką gamą aut demonstracyjnych.
10: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
11: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
10: To w ogóle możliwe?
11: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
12: Reklama.
13: Vox FM Gorzów.
12: Vox FM.
13: Vox FM.

0: Sławomir Kajra Sienicki, Uno Momento, 16 przed 18, słuchacie Vox Gorzów na 101.7 w rytmie hitów. Gorzowscy radni przegłosowali 1,5 miliona złotych z miejskiej dotacji dla stali. To jednak nie rozwiązuje kłopotów klubu żużlowego. Wracamy do tego tematu, bo grzeje strasznie. Podczas sesji Magdalena Ciszek-Kozłowska, dyrektor klubu, przedstawiła sytuację finansową. Żeby zamknąć sezon na zero, potrzeba 3 900 tysięcy złotych pod warunkiem, że rozgrywki drużyna zakończy 4 września po zwycięskim dwumeczu z Falubazem. Stal liczyła na miejską dotację w wysokości 2,5 miliona złotych. Miasto przekaże 1,5. Mimo to dyrektor nie kryła radości z decyzji radnych. Posłuchajcie.
1: Muszę powiedzieć, że taki kamień z serca. Naprawdę, trochę się nawet, że wzruszyłam. No bo tak, bardzo, bardzo potrzebne środki. Informowaliśmy, ile faktycznie pieniędzy brakuje do zamknięcia tego sezonu. Wiadomo, że to nie wyczerpuje całości potrzeb, te 1,5 miliona, no ale będziemy sobie z tym próbować radzić.
0: Klub czeka jeszcze na pieniądze z Ekstraligi i telewizji. Stal szacuje, że w tym roku wydatki klubu zamkną się w kwocie prawie 24 milionów złotych. Muszę powiedzieć, no procentowo to strasznie w górę idzie przez ostatnie kilka lat. Ale co dzisiaj w górę nie idzie, prawda?

0: byś mnie miał.
1: Agnieszka Chylińska i Nie mogę cię zapomnieć. 4 minuty przed godziną 18. Słuchacie Vox Gorzów na 101 i 7 w rytmie hitów. Za dzisiejsze popołudnie gorąco dziękuję. Mariusz Wasilewski, czyli wasz DJ Harris. Słyszymy się jutro przy mikrofonie po godzinie 14 i na imprezce. O tym za chwilę. Dobrego wieczoru. Do usłyszenia.

0: wieczorem na imprezę. Do samochodu i na dobry wieczór. Dobry wieczór. Tak, miksuje dla was DJ Harris. Słuchaj od 19 tylko w Vox FM.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Euro na wszystko cię stać. Euro rabaty masz.
3: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Lodówka Bosch 203 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
2: Do euro przyjdź.
3: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
4: Zbliża się ostatni weekend wakacji, ale za to jaki? W piątek i w sobotę. Marchewkowy nocny szlak kulinarny. Zapraszamy w imieniu 60 restauracji. Na Starym Rynku stanie miasteczko winiarskie i gorzowskie gadżety z kasetami. Na scenie Dariusz Kordek, Marek Zalewski, Sztywny Pal Azji i Mister Polska. Do tego w piątek i w sobotę. Wartownia. Za upalne lato w Gorzowie. Dziękujemy. Sponsorzy: SC Johnson, spółka Gotech i sponsor główny PGE Energia Ciepła S.A.
5: Lato w dobrym stylu, tylko w Ceneko.
6: Modne ubrania, markowe perełki i wyjątkowa odzież używana, sprowadzana prosto z Norwegii.
5: Shorty, sukienki, koszule, jeansy i letnie dodatki. Wszystko czeka właśnie na ciebie.
6: A najlepsze? Nowa dostawa w każdy wtorek od 8 rano.
5: Odwiedź Ceneko w Gorzowie Wielkopolskim przy ulicy Przemysłowej 10.
6: To dawny sklep meblowy Jajo Strusia.
5: Ceneko. Lato w dobrym stylu.
7: No dobra, ścianki działowe postawione, to ty tu młody ogarnij, a ja skoczę po gładź.
8: A to pewnie szefa długo nie będzie.
7: Chciałbyś, za 20 minut wracam i tu ma być błyski, wszystko gotowe.
8: 20 minut? To gdzie szef te zakupy zrobi?
7: No w Brikomanie, a gdzie?
9: Fachowcy dobrze wiedzą, że w Brikomanie najszybciej kupią najlepszej jakości profesjonalne produkty, jak gotową gładź szpachlową Atlas Go w cenie tylko 58,48 za 25 kg. Brikoman, zmieniamy ceny na dobre.
10: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
11: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
10: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
11: W końcu będę miał kieszonkowe.
10: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
12: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
13: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
14: Wakacje mijają, ale piękne chwile zostają. Zatrzymaj je w biżuterii Magar. Teraz 20% rabatu na biżuterię i 15% na zegarki przy zakupach od 199 zł. Tylko do końca sierpnia. W salonach jubilerskich Magar w Panoramie, Parku 111, Galerii Askana i na magar.pl.
1: Reklama. Vox FM Gorzów.
15: Poprawia się stan 8-miesięcznego niemowlęcia. Dziecko ucierpiało w sobotnim wypadku w Krakowie. Są utrudnienia na S17 w okolicach Lublina, to po zderzeniu trzech samochodów. Baza w Łasku czeka na myśliwce F-35. Gotowość potwierdził szef MON. Godzina 18. Słuchacie Vox FM. Dawid Osysko, zapraszam na wiadomości. Dobre informacje płyną ze szpitala, do którego trafiło dziecko ranne w wypadku na ulicy Solnej w Krakowie. Stan 8-miesięcznego niemowlęcia poprawia się. My od razu łączymy się z naszym krakowskim reporterem Jakubem Solarzem, który zna szczegóły. Kubo, co mówią lekarze?
16: Dziecko trafiło do szpitala w sobotę. Jego stan lekarze określali wtedy jako ciężki. Teraz najnowsze informacje, jakie płyną od medyków, napawają optymizmem.
17: Okołoroczne dziecko obecnie przebywa w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie na jednym z naszych oddziałów. Jego stan określany jest jako stan stabilny.
16: Mówi Katarzyna Pokorna-Hryniszyn, rzecznik Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie. W wypadku, przypomnijmy, zginęli rodzice niemowlęcia. Sprawca usłyszał zarzuty, jednak nie przyznaje się do winy. Grozi mu do 8 lat pozbawienia wolności.
15: Wczoraj mieszkańcy Krakowa spotkali się w miejscu tragedii, uczcili tragicznie zmarłe małżeństwo. Krakowski magistrat zapowiedział, że jeszcze w tym tygodniu na ulicy Solnej pojawią się progi zwalniające. Po zderzeniu trzech samochodów osobowych na drodze ekspresowej S17 zablokowane z Dieznia w kierunku Warszawy, do wypadku doszło na obwodnicy Lublina między węzłami Lublin-Rudnik i Lublin-Tatary. Jezdnia w kierunku Warszawy i Radomia jest zablokowana, policja kieruje samochody na węźle Lublin-Tatary na objazd przez miasto. Baza lotnicza w Łasku jest w gotowości na przyjęcie kolejnych super nowoczesnych myśliwców F-35. 5 husarzy jest już w drodze do Polski, poinformował minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
18: W 32 bazie lotnictwa taktycznego w Łasku będą przywitane, będą wchodzić na służbę. Potrzeba wdrożenia jak najszybciej do służby jest ewidentna wobec zagrożeń ze strony naszych nieprzyjaciół.
15: Pierwsze 3 husarze trafiły do Polski w maju. Kontrakt obejmuje łącznie 32 samoloty. Poważne utrudnienia czekają pasażerów komunikacji miejskiej w Szczecinie. Wstrzymano ruch tramwajowy na odcinku Rondo Giedroycia - Dworzec Niebuszewo. To po tym, jak pod nawierzchnią torowiska wykryto uszkodzenia. O szczegółach Mateusz Tomaszewicz.
19: Jak się okazuje, awaria jest poważna. Podczas robót przy torowisku zauważono ubytki ziemi. Prace naprawcze potrwają do najbliższego poniedziałku. W związku z tym z obsługi wyłączone zostaną przystanki Niemcewicza, Boguchwały i Dworzec Niebuszewo. Tramwajowa dwójka kursować będzie od jutra na trasie Turkusowa - Las Arkoński, a 11 od Ludowej do Placu Gałczyńskiego.
15: Dokładny rozkład jazdy znajdzie się na stronie szczecińskiego ZDITM-u. W październiku odbędą się kolejne testy systemów alarmowych na Mazowszu. To po ostatnich próbach, w trakcie których część syren nie zadziałała jak powinna lub nie była słyszalna wcale. Testy mają odbyć się w połowie października.
20: Wszelkie kwestie, które by problemów bądź z reakcją służb, bądź z reakcją na sygnały, brak słyszalności sygnału alarmowego, czy kwestie dotyczące w ogóle braku reakcji, czy niesłyszalności danej syreny, czy na przykład braku jej uruchomienia, będziemy weryfikować i uzupełniać w przyszłości.
15: Mówi wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski. Według raportu Najwyższej Izby Kontroli podczas ćwiczeń Alarm 26 nawet co czwarta syrena mogła nie zadziałać poprawnie. Dolnośląskie, opolskie i śląskie. W tych regionach teraz sporo deszczowych chmur. W nocy słaby deszcz pojawić się może na południu kraju. Miejscami będą się tworzyć mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura minimalna w nocy na przeważającym obszarze od 8 do 11 stopni. Nieco chłodniej będzie na północnym wschodzie. Tu lokalnie temperatura spadnie do 6 stopni. Jutro dużo słońca i na termometrach od 21 do 26 stopni.

0: dni z Holiday Park Szczecin. Jesteśmy z Wami tylko do 30 sierpnia. Na ostatni weekend szykujemy dla Was oferty specjalne. Tokeny aż 30% taniej. Bilety na Wheel of Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Holiday Park Szczecin. Łasztownia, ulica Tadeusza Wendy. Więcej informacji w mediach społecznościowych Holiday Park Szczecin.
1: Łap promocję przed pierwszym dzwonkiem na Allegro. Teraz mega wybór laptopów zaprojektowanych do nauki, grania i wygrywania w super niskich cenach. Zamów i zrób niespodziankę w nowym roku szkolnym. Allegro.
2: Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 1. Oddaj to, czego nie używasz. Paletka dla mamy, podkład dla Oli. Efekt? Masz więcej miejsca na 1 plus 1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci. Wyczekiwana promocja już od jutra w Rossmanie.
3: Reklama.
4: Fox FM, Gorzów.

0: do promocja.
1: Nie zdążyłeś na samolot?
0: Przez cały urlop padało?
1: Nie ma co się przejmować. Vox FM robi lato.
0: Wejdź na voxfm.pl, opisz

0: Środy. Chude mięso mielone z szynki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz zlady tradycyjnej filet z piersi kurczaka. 18,99 za kilogram. Biedronka.
1: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji Rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
2: Skąd ta piana, kochanie?
1: Znowu bawię się w Rosmanie. Warunki udziału dostępne na Rosman.pl, regulaminy.
3: Reklama. Vox FM.
4: Vox FM Gorzów.
5: Mógł wpływać na proces legislacyjny rynku kryptowalut. Politycy KO wysuwają oskarżenia wobec posła PiS Michała Moskala. Wniosek jest gotowy, trafi na Węgry. Chodzi o przejęcie śledztwa w sprawie katastrofy autokaru z pielgrzymami. Z darów powstaną posiłki dla najbiedniejszych. Prosi o nie lubelskie Bractwo Świętego Brata Alberta. Godzina 19. Słuchacie Vox FM. Dawid Osysko, zapraszam na wiadomości. Serial Zonda dopiero się rozkręca, komentuje premier Donald Tusk, a politycy KO zapowiadają doniesienie do prokuratury w sprawie spotkania posła PiS Michała Moskala z prezesem giełdy kryptowalut Przemysławem Kralem. Chcą, by śledczy sprawdzili m.in., czy mogło dojść do nielegalnego wpływania na proces legislacyjny dotyczący rynku kryptowalut. Szczegóły w relacji Mateusza Głębiewskiego.
6: Borys Budka i Jacek Karnowski chcą, by prokuratura zabezpieczyła m.in. nośniki danych posła Michała Moskala oraz sprawdziła finansowanie jego wyjazdu i wpłat na powiązaną z nim fundację.
7: Żądania natychmiastowego zabezpieczenia nośników danych, sprawdzenia, z jakich środków pan poseł Moskal pojechał na Ibizę, dlaczego nie ma tego w rejestrze korzyści.
6: Mówi Borys Budka. Moskal odpowiedział w specjalnym oświadczeniu, w którym czytamy, że z Przemysławem Kralem rozmawiał tylko raz, a on sam ani fundacja nie przyjęli od Zonda Krypto żadnych pieniędzy. Premier Donald Tusk, komentując sprawę, napisał natomiast, że, tu cytat, serial dopiero się rozkręca. To po tym, jak minister sprawiedliwości Waldemar Żurek powiedział, że w śledztwie nastąpił przełom.
5: W śledztwie dotyczącym Zonda Krypto prokuratura bada m.in. możliwość przestępstw związanych z finansowaniem organizacji powiązanych z politykami prawicy. Postępowanie obejmuje także sprawę zaginięcia założyciela giełdy Sylwestra Suszka. Jest już wniosek o przejęcie postępowania od strony węgierskiej. Chodzi o tragiczny wypadek autokaru z polskimi turystami wracającymi z Medjugorje. Zginęło w nim 12 osób, a kilkadziesiąt zostało rannych. W tej chwili prowadzone są dwa osobne postępowania, jedno w Polsce, drugie na Węgrzech. Przejęcie sprawy przez prokuraturę w Krośnie podyktowane jest m.in. tym, że podejrzany i wszystkie osoby pokrzywdzone są obywatelami Polski.
8: W dniu 25 sierpnia skierowany został przez prokuraturę okręgową w Krośnie do ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego, wniosek o przejęcie ścigania w tej sprawie od strony węgierskiej.
5: Powiedziała nam Marta Kolendowska-Matejczuk z prokuratury w Krośnie. 62-latek, który prowadził autokar, w chwili wypadku został zatrzymany. Usłyszał zarzut nieumyślnego spowodowania katastrofy drogowej skutkującą śmiercią wielu osób. Zarzuty za protest na szlaku do Morskiego Oka. Zakopiańska policja postawiła je 10 osobom uczestniczącym w proteście przeciwko transportowi konnemu na tatrzańskim szlaku. Łącznie chodzi o 45 wykroczeń. O szczegółach Zakopanego nasz reporter Łukasz Bobek.
9: Zarzuty, jakie usłyszeli protestujący, dotyczą wydarzeń z 8 sierpnia. Jak informuje Zakopiańska Komenda, chodzi o niestosowanie się do poleceń policji, do poleceń organizatora zgromadzenia, a także tamowanie lub utrudnianie ruchu na drodze. 10 osób nie zostało ukarane mandatami. Sprawa zostanie skierowana do sądu. Jedna z działaczek organizacji prozwierzęcych, która brała udział w proteście, poinformowała w mediach społecznościowych, że policja przedstawiła jej 16 zarzutów.
5: Teraz policja analizuje materiały wideo, m.in. z kamer nasobnych policjantów z pikiet z 22 sierpnia. To może być worek ziemniaków, cebuli, marchwi, buraków albo owocem. Z zebranych darów powstaną codzienne posiłki dla najuboższych. Będzie można także przygotować przetwory na zimę, takie jak sałatki, dżemy czy kompoty. Zbiórkę płodów rolnych prowadzi lubelskie Bractwo Świętego Brata Alberta. Dzięki ludziom o otwartych sercach będziemy mogli nakarmić najuboższych jesienią i zimą, mówi Małgorzata Krause-Halas, prezes Bractwa.
10: Chętnie przyjmiemy również owoce, które przerobimy na dżemy czy kompoty, czy po prostu pomrozimy. Pamiętajmy o tym, że gdy przychodzi zima, staramy się mieć magazyn zawsze tak wyposażony, żeby można było z niego przygotowywać posiłki, czy to zupy, czy jakieś drugie dania. No ale te warzywa stanowią bardzo taki ważny dodatek, ponieważ w okresie zimowym osoby, które znajdują się w kryzysie ubóstwa czy bezdomności, też chciałyby te posiłki jeść treściwe, pełne witamin i takich wartości odżywczych.
5: Żywność można dostarczać do siedziby Bractwa przy ulicy Zielonej 3 w Lublinie.
3: Wiadomości sportowe w Vox FM.
5: piłkarki Czarnych Antrans Sosnowiec przed chwilą rozpoczęły spotkanie trzeciej rundy eliminacji Ligi Mistrzyń. Mistrzynie Polski mierzą się z belgijskim Leuven. Rewanż odbędzie się 2 września w Belgii. Brytyjczyk Matthew Brennan wygrał 5 etap wyścigu kolarskiego w Vuelta España. Brennan, który wcześniej był najlepszy również na 2 etapie, dziś objął prowadzenie kilkaset metrów przed metą. Liderem klasyfikacji generalnej pozostał Słoweniec Tadej Pogacar. Kolejny polski piłkarz w barwach Juventusu i to w jego bramce. Do zespołu Starej Damy dołączył Kamil Grabara. Polski bramkarz przeniósł się z Wolfsburga na zasadzie wypożyczenia z opcją wykupu za 11,5 miliona euro.
2: Hi, Bianconeris. I'm extremely happy to sign the
5: Cześć, Bianconeri. Jestem bardzo szczęśliwy, że podpisałem kontrakt z Juventusem. Nie mogę się doczekać, aby zobaczyć się z wami na Allianz Stadium. Tak przywitał się Grabara z kibicami w sieci. Na razie będzie drugim bramkarzem. Sporo deszczu teraz w Dolnośląskim, Opolskim i Śląskim. W nocy słaby deszcz pojawi się jeszcze na południu Polski. Miejscami będą się tworzyć także mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Dość chłodno będzie na północnym wschodzie Polski w nocy, około 6 stopni, na pozostałym obszarze od 8 do 11, a jutro bardzo przyjemna, komfortowa temperatura od 21 stopni na północnym wschodzie do 26 na południu Polski.

0: Piątek Weekendu. Zaprasza Kamil Rutkowski.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Kamienie Ogrodowe Woiński oferuje szeroki wybór kamieni ozdobnych, grysów, otoczaków oraz kruszyw drogowych z dowozem do klienta. Odwiedź nas już dziś w Krzeszycach, Karkoszów 25D lub sprawdź wyjątkowo atrakcyjną ofertę na kamieniewoiński.pl. Stwórz ogród swoich marzeń z kamieniami ogrodowymi Woiński.
3: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
4: Gotowi na prawdziwą przygodę? Już 12 września. Gorzów Stary Poligon. Bieg tropem dzika. Bieg przeszkodowy. Nie musisz być zawodowcem. Liczy się chęć i dobra zabawa. Zapisy na dzikiedziki.pl. Partnerzy. Pomoc drogowa Jacek Zel i hydraulika siłowa Piotr Napieralski w Deszcznie.
5: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
6: Szkołę ogarniamy niskimi cenami.

0: artykułów szkolnych objętych promocją, a 5 najtańszych z nich otrzymasz gratis. Limit dzienny 27 produktów, maksymalnie 15 gratis na kartę. Sprawdź wyłączenia, szczegóły i produkty biorące udział w akcji na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
1: Reklama.
2: Jest weekend! Jest impreza! DJ Harris! Fox FM! Fox FM!

0: Autopromocja. Vox Alert.
1: Vox Alert.
0: Wypadek? Pożar? Coś się dzieje w twojej okolicy? Wejdź na voxfm.pl i wyślij nam wiadomość, zdjęcie lub nagranie.
1: Vox Alert.
0: Działamy również w twojej sprawie. Autopromocja. Reklama.
2: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na bokaro.pl. Kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Bokaro Prestige w Gorzowie przy ulicy Koblogórskiej 16. Tak prosto jeszcze nie było. Bokaro.pl. Umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na ciebie czekał. Dodatkowo tylko teraz. Wszystko tańsze o wartość podatku VAT 23%. Takich cen nie było od miesięcy. Salony łazienek Bokaro. Wszystko tańsze o wartość VAT 23%.
3: Lato w dobrym stylu, tylko w Ceneco.
4: Modne ubrania, markowe perełki i wyjątkowa odzież używana, sprowadzana prosto z Norwegii.
3: Shorty, sukienki, koszule, jeansy i letnie dodatki. Wszystko czeka właśnie na ciebie.
4: A najlepsze? Nowa dostawa w każdy wtorek od 8 rano.
3: Odwiedź Ceneco w Gorzowie Wielkopolskim przy ulicy Przemysłowej 10.
4: To dawny sklep meblowy Jajo Strusia.
3: Ceneco. Lato w dobrym stylu.
5: Szkoła Doktorska Akademii imienia Jakuba z Paradyża oferuje kształcenie w dyscyplinach inżynieria mechaniczna, językoznawstwo i pedagogika. Zapraszamy. Więcej na www.ajp.edu.pl.
6: Wakacje mijają, ale piękne chwile zostają. Zatrzymaj je w biżuterii Magar. Teraz 20% rabatu na biżuterię.

0: www.tok.fm/radio.pl.
1: Reklama.
0: DJ Harry's in the mix.

0: DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM.
1: Reklama.
2: Nowe narzędzia w ogrodzie, a w domu malowanie? Plikomarsze ma rozwiązanie. Do 5 września polecamy. Pilarkę spalinową NAK za 349 i farbę Dulux Easy Care 2,5 litra za 74,99. A za każde wydane 200 zł na Dulux Easy Care bon 50 zł. Plikomarsze. Nasze ceny rządzą.
1: Reklama.

0: 1.
1: 1.
0: 1.
1: Fox DJ Mix. Satykami DJ Harris. DJ Harris in the mix.

0: DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM.
1: Autopromocja. Nareszcie spokój.
2: Nie spać, zwiedzać, słuchać pierwszej zmiany.
3: Dzień dobry, witam.

0: marzeń. Codziennie w pierwszej zmianie.
1: Słuchaj od 6 w Vox FM.
2: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć. Prezentmarzeń.com.
0: Autopromocja.

0: DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM.
1: Autopromocja.
0: Kochaj albo rzucaj.
1: Nie wiesz, jak do niej zagadać?
0: Pokłóciliście się?
1: Chcesz go przeprosić?
0: Pawelec pomoże.
2: No ja bym chciała, żeby coś z tego było jednak.
3: No jak też te uczucia?
2: Przepraszam, nie chciałam, żeby tego wyszło.
1: Kochaj albo rzucaj.
0: Spójrz się na voxfm.pl i słuchaj codziennie po 9:00.
4: Niech żyje miłość!
5: O nią zawsze warto walczyć.
1: Autopromocja.
0: Vox FM. 3, 2, 1.

DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM. Już teraz, już teraz. Przed wami DJ Harris. In the mix. In the mix. Jest weekend, jest impreza. Jest weekend, jest impreza. Tak gra tylko w Vox FM.

0: trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc i seks. Zło. Zbrodnia. Łowca. Ofiara.
1: Darek siedział na ławce dworca głównego w Toruniu. Było sporo ludzi, więc nie zwrócił uwagi na to, że w jego pobliżu zaczęli gromadzić się nieznajomi mężczyźni. Był 9 lipca 2004 roku. 23-latek był spokojny, choć atmosfera wokół niego stawała się coraz bardziej napięta. I chyba w końcu również i on to wyczuł, bo zaczął się rozglądać. Ale na jakąkolwiek reakcję było już za późno. W ułamku sekundy po usłyszeniu sygnału, który nie docierał do uszu Darka, mężczyźni rzucili się na 23-latka. Powalili go na ziemię i natychmiast skuli kajdankami. Łatwo nie było, bo zatrzymany stawiał opór, próbował walczyć i się wyrywać. Ale mężczyźni byli silniejsi, było ich też więcej. Szybko okazało się, że ich obecność nie była przypadkowa. Byli to policjanci, którzy od pewnego czasu obserwowali Dariusza. Policja przekazała:
2: kilkadziesiąt minut wcześniej otrzymaliśmy informację, że na dworcu głównym przebywa osoba podejrzana o udział w brutalnym zabójstwie. Na miejscu byli już prowadzący sprawę zabójstwa funkcjonariusze policji z Łowicza, dyskretnie obserwujący mężczyznę. W zatrzymaniu pomogli im policjanci z naszej komendy oraz znajdujący się akurat na dworcu patrol żandarmerii wojskowej.
1: Dariusz Mioduski nie znalazł się tego dnia na dworcu w Toruniu przypadkiem. Był złodziejem pociągowym. Wsiadał do składów w swoim rodzinnym mieście, a później przez kilka dni potrafił kursować do Krakowa, Wrocławia, Poznania czy do Warszawy. W wagonach wybierał ofiary. Zawsze byli to samotni podróżujący. Zabierał im cenne przedmioty, głównie telefony komórkowe, zegarki, a czasem, gdy się udało, to także biżuterię. Po każdym z takich kursów swój łup zanosił do lombardu. W taki sposób zarabiał na życie. I trwało to mniej więcej od półtora roku. Darek miał za sobą naukę w szkole specjalnej oraz leczenie psychiatryczne. Większość czasu spędzał na dworcu, gdzie spał w poczekalni lub w wagonach, które stały na bocznicy. Jak tłumaczył, robił to, bo ojciec wyganiał go z domu. Mężczyzna miał się z kolei obawiać, że syn znika, bo handluje narkotykami. Nie miał pojęcia, jak potwornej zbrodni dokonał 23-latek. Na drugi dzień, 10 lipca, jedno z osiedli w podtoruńskiej Nieszawie również zapełniło się mundurowymi. Mieszkał tam 22-letni Artur Folten. Jak mówił w rozmowie z dziennikarzami jego sąsiad, młody mężczyzna spodziewał się wizyty policjantów. Od dobrych kilku dni nie wychodził z domu, siedział zamknięty i tylko co jakiś czas zerkał przez okno. Zupełnie tak, jakby czekał na policjantów. Na sumieniu miał sporo. Jako nastolatek uciekał z domu, szybko zaczął sięgać po narkotyki. Ale żeby móc kupować towar, potrzebował pieniędzy, a tych nie posiadał. Dlatego wpadł na pomysł szybkiego zarobku. Były to kradzieże. Celem stały się ubrania, zegarki czy biżuteria. Później to sprzedawał i dzięki temu miał środki na narkotyki i alkohol. Razem z kolegami zaczął też wymuszać pieniądze od ludzi na ulicach. Jak sam przyznał, takie życie mu odpowiadało, chciał być gangsterem. Gdy wyrzucono go ze szkoły, całkowicie skupił się na przestępczej działalności. Wychowywały go głuchoniema matka oraz babcia. Mirosław Michalak z policji w Aleksandrowie Kujawskim w rozmowie z dziennikarzami mówił:
2: Artura Foltyna nie nazwałbym inaczej niż drobnym przestępcą. Po pijaku lubił się bić z byle powodu, choć częściej jedynie wygrażał swoim oponentom. Bez żadnej stałej pracy chwytał się sezonowych robót, ale kasy potrzebował przez cały rok. Znaliśmy go głównie z drobnych kradzieży. A to wędkę komuś ukradł, a to rower sąsiadowi podprowadził z piwnicy. Wiedzieliśmy również, że bez skrupułów wytarmosiłby małolata dla komórki czy paru groszy na wino.
1: Policji doskonale był też znany starszy brat Artura, Sebastian. Wraz z dwoma kolegami usiłował udusić w Lipnie taksówkarza. Kierowca, broniąc się przed napastnikami, wjechał w drzewo i dzięki temu udało mu się uciec. Sebastian i jego wspólnicy zostali zatrzymani, trafili do więzienia. Po wyjściu na wolność mężczyzna się ustatkował. Znalazł pracę i ożenił się. Do przestępczego życia nie zamierzał już wracać. Inaczej było z Arturem. Młody mężczyzna z czasem zaczął interesować się nie tylko gangsterką, ale również satanizmem. W rozmowie z tygodnikiem Polityka Fulton mówił:
3: zależało mi, aby oddać duszę szatanowi i mieć lepsze życie. Wywoływałem duchy ze znajomymi i stawałem się coraz bardziej zamknięty na innych ludzi. Coraz bardziej pusty w środku i nieczuły. Człowiek był po to, by go okraść, zabrać mu pieniądze, oszukać. Przestało się liczyć życie ludzkie, nie miało żadnego znaczenia. Liczyła się gangsterka, szybkie, łatwe pieniądze i szatan.
1: Ale nie za satanizm Fulton został zatrzymany tego lipcowego dnia. Podobnie jak jego kolega, Darek, obaj mieli odpowiedzieć za zbrodnię, która wstrząsnęła Polską. Bo obaj skatowali bezbronną dziewczynę, Annę Dybowską, i sprawili, że wiele osób w tamtym czasie zwątpiło w człowieczeństwo. Ania miała 21 lat. Marzyła o tym, by zostać farmaceutką, a w przyszłości mieć nawet własną aptekę. Jej cel był jasny, dlatego dążyła do niego pewnie i ambitnie. 2 lipca 2004 roku miała zdawać egzaminy na Akademię Medyczną w Warszawie. Wcześniej z bardzo dobrymi ocenami ukończyła studium medyczne w Łomży. Zresztą Ania od zawsze dobrze się uczyła i osiągała wysokie wyniki. Dzięki temu miała dyplom technika farmacji. Wcześniej próbowała dostać się na psychologię, ale bezskutecznie. Dlatego też zdecydowała się na studium medyczne. Jej zainteresowania od dawna szły w tym właśnie kierunku. Wiele uwagi poświęcała ziołolecznictwu i homeopatii. Naturalną więc drogą wydawała się właśnie Akademia Medyczna. Przed egzaminem długo się do niego przygotowywała. I to nie tylko pod kątem edukacyjnym, ale również finansowym. Dziewczyna urodziła się w Kołobrzegu, ale do 1997 roku mieszkała w Kinowie. Później razem z rodziną przeniosła się do Jarkowa, niewielkiej wsi w Zachodniopomorskiem. Jej rodzice, Bogusława i Jerzy, zajmowali się plantacją truskawek. Wiedli skromne, choć spokojne życie. Łącznie mieli 5 córek. Ania była najstarsza. Po zakończeniu nauki w liceum w Kołobrzegu dziewczyna chciała dalej się kształcić, dlatego zdecydowała się na Łomżę. Na swoje utrzymanie musiała jednak zarobić sama, dlatego w sezonie pracowała w smażalniach ryb czy barach. Była bardzo pracowita i głęboko wierzyła w to, że dzięki swojej wytrwałości dostanie się na wymarzone studia w Warszawie. Miała za sobą też praktyki w aptece. Jej dawna szefowa, pani Grażyna, mówiła, że Ania była skromną i pogodną osobą.
4: Zawsze uśmiechnięta, bystra, zdolna, świetnie rokowała. Gdybym szukała pracownicy, na pierwszym miejscu pomyślałabym o niej.
1: Zresztą wiele osób, wspominając dziewczynę, zaznaczało, że była niezwykle sympatyczna i uśmiechnięta. Lubiła pomagać innym, dlatego zarejestrowała się w Banku Dawców Szpiku Kostnego. Była też honorowym dawcą krwi. Nie lubiła imprez, nie chodziła na dyskoteki. Powtarzała, że na zabawę ma jeszcze czas, bo najważniejsze w tamtym momencie było to, by kontynuować naukę. Egzaminy na Akademię Medyczną miały się odbyć 2 lipca o godzinie 9. Ania zdecydowała, że pojedzie pociągiem dzień wcześniej, 1 lipca. Pożegnała się z siostrami i ruszyła w podróż. Jej mama w rozmowie z lokalnymi mediami mówiła:
5: przed podróżą cały dzień była w polu na truskawkach. Sąsiadka powiedziała mi, że wymachująca kobiałką Ania krzyknęła w jej stronę: ależ to życie jest piękne, proszę pani.
1: Do Gorawina zawiózł ją tata. Później 21-latka wsiadła do busa, którym dojechała do Kołobrzegu. Tam chciała wsiąść do pociągu, którym zazwyczaj podróżowała, ale okazało się, że obowiązywał wakacyjny rozkład jazdy i składu, do którego dziewczyna chciała wsiąść, o tej godzinie już nie było. Musiała poczekać na kolejny. Następny pociąg, którym mogła dojechać do Warszawy, przyjechał około godziny 22. Ania przeszła do ostatniego wagonu, gdzie chciała powtórzyć materiał. Był to ostatni moment, by przejrzeć książki oraz notatki i przyswoić dodatkową wiedzę. W tym czasie w Toruniu do pociągu jadącego do Włocławka wsiedli Artur Folten i Dariusz Mioduski. Obaj przekonywali później policję, że poznali się na dworcu 1 lipca, ale śledczy podejrzewali, że znali się od dawna. Artur mówił, że tego dnia szukał kogoś, kto razem z nim będzie chciał okraść przypadkową osobę. Gdy stał na dworcu w Toruniu, podszedł do niego chłopak z dziewczyną. Zapytali wówczas o narkotyki, ale Artur nie posiadał towaru. Po chwili dołączył do nich Darek. Wszyscy razem pojechali w miasto, by zdobyć amfetaminę. Gdy im się udało, Folten zaproponował kradzież.
3: Wtedy im powiedziałem, że jutro mam urodziny i chcę kogoś okraść w pociągu. Chłopak, który przyszedł z dziewczyną, odmówił i odszedł. Ten drugi, co przedstawił mi się, że ma na imię Darek, powiedział, że jemu ten plan się podoba. Postanowiliśmy poczekać na pociąg.
1: W ten sposób obaj wsiedli do składu jadącego właśnie do Włocławka, ale na miejsce nie dotarli. W trakcie kontroli okazało się, że nie mieli biletów. Musieli opuścić skład w Aleksandrowie Kujawskim.
0: Zło. Zbrodnia. Łowca. Ofiara.
6: Turn the night into a glory day. Stand up for the rules and

0: zło. Zbrodnia, łowca, ofiara.
1: Około pierwszej w nocy wsiedli do kolejnego pociągu, tym razem jadącego do Torunia. Ich celem stało się starsze małżeństwo, któremu ukradli telefon. W Toruniu znów opuścili pociąg i choć był środek nocy, nie zamierzali wracać do domów. Pokręcili się po dworcu i po chwili uznali, że wsiądą do składu, który jechał do Warszawy. Było około 2:40 w nocy, 2 lipca. Artur kończył 22 lata. Jak wynika z zeznań, swojemu znajomemu miał wówczas powiedzieć:
2: mam dzisiaj urodziny, chciałbym zabić jakąś laskę, żeby zobaczyć, jak to jest.
1: Po tym, jak mężczyźni wsiedli do pociągu, zaczęli rozglądać się po wagonach. Było ich łącznie około 13, choć niektóre źródła podają, że 10. W każdym z nich siedziały grupki ludzi, co utrudniało wybór ofiary. W końcu Artur i Darek dotarli do ostatniego wagonu, tego, w którym siedziała Anna. Dziewczyna nie zwracała uwagi na spacerujących mężczyzn, była zbyt skupiona na nauce. Za to przestępcy przyglądali się jej uważnie. Szybko odnotowali, że w przedziale była sama, a do tego na dłoniach miała pierścionki. Obok niej leżał telefon komórkowy Nokia. Ania natychmiast stała się celem. Mężczyźni wsiedli do przedziału, w którym była 21-latka. Artur usiadł obok niej, Darek naprzeciwko. Między całą trójką wywiązała się krótka rozmowa. Mężczyźni, niewiele zresztą starsi od Ani, powiedzieli, że są studentami. W ten sposób próbowali uśpić jej czujność. Dziewczyna przyznała, że jedzie na egzamin do Warszawy. Nieznajomi poprosili ją, by rozmieniła pieniądze. Chcieli sprawdzić, jaką gotówką ofiara dysponuje. Anna zaczęła podejrzewać, że Artur i Darek nie są studentami, dlatego próbowała opuścić przedział. Ale sprawcy ją zatrzymali. Szybko zakryli jej usta, zablokowali drzwi i zasłonili okna. Przerażona Anna próbowała początkowo walczyć z mężczyznami, ale ci ją bez problemu obezwładnili. Ukradli jej telefon, zdjęli z dłoni pierścionki i zabrali około 80 zł, które miała w portfelu. Grozili jej też śmiercią, bili ją i podduszali. Przerażona dziewczyna natychmiast podporządkowała się bandytom, wierząc, że tylko w ten sposób uda jej się ocalić własne życie. 21-latka nie ruszyła się z miejsca nawet wtedy, gdy mężczyźni na chwilę wyszli na korytarz. Być może sądziła, że jeśli spróbuje uciec, oni i tak ją złapią, zaciągną z powrotem do przedziału i zrobią to, o czym mówili, a więc odbiorą jej życie. Nadzieja na uwolnienie się z tego pociągu grozy pojawiła się wraz z nadejściem konduktora. Poprosił całą trójkę o bilety. Tylko Ania takowe posiadała, jej oprawcy nie. Zdecydowali się kupić bilety na miejscu od konduktora. Zapłacili za nie skradzionymi Annie pieniędzmi. Choć pracownik PKP widział 21-latkę, nie zauważył niczego niepokojącego, a ona również ani słowem nie wspomniała o napaści i kradzieży. Była zbyt przerażona. Pociąg jechał więc dalej, a Ania znów była na łasce dwóch zwyrodnialców. Około 5:50 pociąg dotarł do Warszawy. Mężczyźni zmusili Anię, by wysiadła razem z nimi. Dotarli do poczekalni, wypatrując pociągu, który miał jechać do Torunia. Spędzili tam łącznie około godziny. Teoretycznie mogła to być kolejna okazja do tego, by spróbować uciec, wezwać pomoc. Ale z jakiegoś powodu 21-latka nie krzyczała, nie szukała wsparcia. Być może sądziła, że nikt jej nie uwierzy, a zemsta ze strony dwóch nieznajomych będzie niezwykle brutalna. Zresztą nieraz w mediach przebijał się przekaz, by nie walczyć z napastnikiem, tylko pozostać uległym, nie prowokować go. Niewykluczone, że 21-latka podeszła do tej sprawy właśnie w ten sposób i uznała, że jeśli będzie posłusznie wykonywać polecenia agresorów, to ci w końcu się znudzą i puszczą ją wolno. W końcu otrzymali to, co chcieli. Zabrali jej telefon i pieniądze. Niczego więcej przy sobie nie miała. A do tego obiecywali jej, że jeśli będzie wykonywać ich polecenia, nie zrobią jej krzywdy. Anna nie mogła wówczas wiedzieć, że Artur dużo wcześniej zdecydował, że nie wypuści jej wolno. Jej los już wtedy w poczekalni był przesądzony. Kilka minut po godzinie 7 wjechał kolejny pociąg. Anna znów wsiadła do ostatniego wagonu, choć tym razem nie był to jej wybór. Zdecydowali za nią oprawcy. Tym razem w przedziałach siedziało już całkiem sporo ludzi, dlatego cała trójka stanęła w korytarzu. Po kilkunastu minutach jazdy podszedł do nich konduktor, który poprosił o okazanie biletów. Tych oczywiście nikt nie miał, bo podróż do Torunia, przynajmniej w przypadku Ani, była zupełnie nieplanowana. Artur wiedział, jak temu zaradzić. Wręczył konduktorowi 30 zł, prosząc, by ten pozwolił im kontynuować podróż. Jak ujawnili później dziennikarze, korupcja na kolei w tamtych latach nie była czymś wyjątkowym. Zdarzała się regularnie, zwłaszcza na trasach, które postrzegane były jako niebezpieczne. Po wręczeniu 30 zł konduktorowi, napastnicy uznali, że to najlepszy moment, by pozbyć się dziewczyny. Artur przyznał, że niemal od początku wiedział, że wyrzucą ją z wagonu. Zależało mu na tym, by pozbyć się świadka. Gdy skład znajdował się w okolicach Łowicza, Foltyn powiedział Ani, by poszła do toalety i umyła twarz. Jak mówił, wyglądała, jakby płakała. Zmęczona dziewczyna i tym razem nie protestowała. Weszła do toalety, a tuż za nią do środka wcisnął się również Artur. Wcześniej polecił Darkowi, by ten otworzył drzwi wagonu. W prokuraturze Foltyn mówił:
2: prosiła cały czas, żeby nie robić jej krzywdy. Nie próbowała uciekać, nie krzyczała, nie dawała konduktorom żadnych znaków. Powiedziałem do niej, żeby weszła do łazienki i przemyła twarz, bo była trochę zapłakana. Kazałem jej otworzyć usta. Urwałem papierowy ręcznik, który zbiłem w kulę i włożyłem jej do ust. Nie broniła się. Drzwi wagonu już były otwarte.
1: W toalecie Ania była też duszona. Artur poprosił wcześniej wspólnika, by ten zapukał w drzwi, gdy nikogo w pobliżu nie będzie. Gdy Darek to zrobił, Foltyn wyszedł z łazienki z przerażoną Anią. To, co wydarzyło się chwilę później, działo się już błyskawicznie. Artur chwycił dziewczynę i jednym ruchem wypchnął ją przez otwarte drzwi. Ania upadła na nasyp kolejowy, uderzyła też w słup trakcyjny. Jak później podano, pociąg w tym miejscu jechał z prędkością 90 km na godzinę. Siła uderzenia była tak duża, że dziewczyna około 3 minut później zmarła. Jej zabójcy, jak gdyby nigdy nic, kontynuowali podróż do Torunia. Rozdzielili między sobą skradzione dziewczynie przedmioty, choć nie było tego dużo. Po dojeździe do Torunia Darek zaniósł telefon Ani do Lombardu. Wziął za niego 65 zł. Wcześniej korzystał z niego, dzwoniąc do swoich znajomych. Zmasakrowane ciało 21-latki jeszcze tego samego dnia zauważył kierownik innego pociągu, który przejeżdżał wówczas przez miejscowość Zduny koło Łowicza. Jego uwagę zwrócił, jak sądził, dziwny przedmiot leżący koło słupa trakcyjnego. Dopiero gdy zbliżył się do tego miejsca, zrozumiał, że było to ludzkie ciało. Mężczyzna zatrzymał pociąg i sam sprawdził, czy leżąca tam osoba nadal żyła. Gdy zrozumiał, że młoda dziewczyna nie oddychała, wezwał policję. Mundurowi, którzy przyjechali na miejsce, natychmiast zauważyli wetkniętą w usta papierową kulkę. Na głowie dziewczyny widoczne były liczne obrażenia. Obok ciała leżała torebka, w której znajdował się dowód osobisty. W ten sposób szybko udało się ustalić, że martwą kobietą była Anna Dybowska. Oględziny na miejscu przeprowadzali funkcjonariusze z grupy operacyjno-śledczej, a także prokurator. 3 lipca 2004 roku oficjalnie wszczęto śledztwo pod kątem zabójstwa. Prowadziła je prokuratura w Łowiczu. Sekcja zwłok wykazała, że Ania miała złamania kości czaszki, ale też żeber, kręgosłupa i obojczyka. Biegły wykazał, że przyczyną śmierci był uraz głowy, ale ofiara była również duszona. Ekspert nie miał natomiast wątpliwości, że w chwili wypchnięcia z pociągu 21-latka nadal żyła.
0: Zło. Zbrodnia. Łowca. Ofiara.

0: zło. Zbrodnia, łowca, ofiara.
1: O śmierci Anny policjanci powiadomili rodziców kobiety. Małżeństwo było całkowicie zdruzgotane. Nie mogli pojąć, jak to się stało, że ich ukochana córka została znaleziona martwa na kolejowym nasypie. Z niecierpliwością oczekiwali na jej powrót z egzaminu, ale zamiast tego usłyszeli najgorszą dla rodziców wiadomość. W jednej chwili ich dotychczasowy, spokojny świat całkowicie się zawalił. Początkowo policjanci pod lupę wzięli chłopaka Ani. Para co prawda spotykała się dosyć krótko, ale zazwyczaj w przypadku tego typu zbrodni najpierw sprawdza się najbliższe otoczenie ofiary. Chłopak został jednak dosyć szybko wykluczony z grona podejrzanych. Podobnie jak rodzice Ani, on również był wstrząśnięty śmiercią 21-latki. Nie podróżował z nią wtedy i nie miał motywu, który mógłby go w jakikolwiek sposób obciążyć. Ustalono, że choć Ania nie miała żadnych wrogów, to w przeszłości spotkał ją nieprzyjemny incydent. Jeden z jej znajomych, którego poznała w pracy, wyłudził od niej pieniądze, twierdząc, że jest śmiertelnie chory. Gdy 21-latka chciała odzyskać pożyczoną mężczyźnie kwotę, ten zniknął i więcej się do niej nie odezwał. Ania miała pecha, bo w internecie poznała kolejnego oszusta. Mężczyzna, początkowo miły i czarujący, szybko zawrócił dziewczynie w głowie. Zauroczona w końcu zaproponowała spotkanie, ale nigdy do niego nie doszło. Za to do Ani odezwała się kobieta, która poinformowała ją, że mężczyzna, z którym korespondowała, był już żonaty, a do tego miał dwoje dzieci. To był dla wrażliwej dziewczyny kolejny cios. Udało jej się jednak otrząsnąć i później zdecydowała się na kolejny związek, który tym razem dał jej nadzieję na stabilizację. Został jednak brutalnie przerwany przez nagłą śmierć kobiety. Policja sprawdziła oba te tropy związane z nieuczciwymi mężczyznami, ale obaj mieli alibi nie do podważenia. Kontynuowanie tego wątku w śledztwie nie miało więc żadnego sensu. Mundurowi musieli skupić się na innych aspektach. Ustalili, że Ania w trakcie jazdy pociągiem miała przy sobie telefon komórkowy. To był ważny punkt, bo wspomnianego telefonu przy zwłokach nie było. To oznaczało, że mógł go zabrać ze sobą sprawca. Numer został przesłany do jednostek w kraju i rozpoczęło się pilne poszukiwanie komórki. W międzyczasie policjanci zaczęli też typować przestępców, którzy specjalizowali się w kradzieżach w pociągach. W ten sposób bardzo szybko wypłynęło nazwisko Dariusza Mioduskiego. Mężczyzna był doskonale znany śledczym. Brakowało jednak punktu, który połączyłby przestępcę z Anią. Ale i ten wkrótce się pojawił. Śledczy ustalili bowiem, że telefon Ani trafił do Lombardu. Mioduski był na tyle nieostrożny, że podpisał umowę na własne nazwisko, czym natychmiast sprowadził na siebie policjantów. Rozpoczęła się obserwacja Dariusza. 9 lipca kręcił się ponownie po dworcu kolejowym w Toruniu, czekając na kolejny pociąg. W planach miał następną kilkudniową podróż, w trakcie której mógłby napaść na inne osoby. Policjanci to udaremnili, obezwładniając mężczyznę i przewożąc na komisariat. Ważnym świadkiem okazał się znajomy Darka, Tomasz L., który 1 lipca był na dworcu ze swoją dziewczyną. To właśnie on powiedział policjantom, że poza Mioduskim do pociągu wsiadał wówczas Artur, który proponował mu napadanie na ludzi. Co więcej, już po zabójstwie Ani Darek spotkał się ze znajomym, któremu miał powiedzieć, że udało im się ukraść dwa telefony, biżuterię, a także pieniądze. A a jedną dziewczynę wyrzucili z pędzącego składu. W ten sposób policjanci wpadli na trop Foltyna. Został zatrzymany 10 lipca rano. Obaj mężczyźni niemal natychmiast przyznali się do zabójstwa Ani. Opowiedzieli, w jaki sposób przez wiele godzin dręczyli młodą kobietę, a później z zimną krwią wypchnęli ją z pociągu. Obaj usłyszeli zarzuty zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem, ale też rozboju i pozbawienia wolności. Groziło im dożywocie. Ponadto policjanci podejrzewali, że Darek był odpowiedzialny za jeszcze jedno zabójstwo innego pasażera, a także usiłowanie zabójstwa kolejnego. O śmierci Ani było już wówczas niezwykle głośno w całej Polsce. Oczy niemal wszystkich zwrócone były w stronę rodziny zamordowanej kobiety. Jednocześnie z każdej strony pojawiały się głosy domagające się surowych kar dla sprawców. Na nowo rozgorzała dyskusja o karze śmierci, również wśród polityków. Jarosław Kaczyński, prezes PiS, powiedział wówczas, że to wydarzenie pokazuje, iż dotychczasowe zmiany w prawie karnym prowadzą do degradacji wartości życia ofiary. Zapowiedział też złożenie do marszałka Sejmu nowelizacji kodeksu karnego, która przywracałaby karę śmierci. Jak wiemy jednak dziś, taka kara nie została wówczas na nowo wprowadzona. Rodzice Ani udzielali w mediach wielu wywiadów. Chcieli w ten sposób nagłośnić swoją historię i znaleźć wszystkich odpowiedzialnych. Bo na ławie oskarżonych, zdaniem wielu osób, powinni zasiąść wówczas nie tylko zabójcy, ale też pracownicy kolei, którzy zignorowali wystraszoną dziewczynę, a jeden z konduktorów przyjął niewielką łapówkę, pozwalając tym samym na dalszą koszmarną podróż. 13 lipca 2004 roku dziennikarze Gazety Wyborczej pytali, czy Ania musiała zginąć? I w dalszej części artykułu zwracali uwagę na liczne zaniedbania ze strony PKP. W tekście czytamy:
2: Ania nie wiedziała, że nocny skład z Kołobrzegu do Warszawy należy do najbardziej zagrożonych bandytyzmem w Polsce, ale od dawna dobrze wie o tym PKP. Służba Ochrony Kolei, pytana wczoraj przez nas o najniebezpieczniejsze pociągi, wymieniła właśnie ten, którym jechała Ania. Czemu więc w pociągu nie było ochrony? Służba Ochrony Kolei zbywa wszystkie pytania o bezpieczeństwo pasażerów.
1: W podobnym tonie pisali też dziennikarze tygodnika Wprost, którzy stwierdzili, że polskie koleje państwowe są współwinne śmierci Ani. Wytknęli spółce, że nie przestrzega umów, nie ponosi też jakichkolwiek konsekwencji swoich działań, a w państwie ma status świętej krowy. Jak się okazało, lista pociągów, w których dochodziło do przestępstw, była całkiem spora, a służby, które powinny zadbać o bezpieczeństwo w tych składach, bały się je patrolować. W pociągach pasażerskich w 2003 roku popełniono około 6 tysięcy przestępstw, a przynajmniej tak wynikało z oficjalnych danych, bo część kradzieży i napaści nie była w ogóle zgłaszana. Najczęściej ze strachu przed zemstą przestępców. A ci działali dokładnie tak jak Artur i Darek. Wsiadali do składów, wybierali samotnie podróżujące osoby i je okradali. Na najbliższych stacjach wysiadali z łupem, przez nikogo nie zatrzymywani.
2: Wielu bandytów nie udaje się ująć właśnie dlatego, że pomagają im pracownicy PKP. Obecnie toczy się kilka śledztw przeciwko załogom pociągów współdziałającym z bandytami. Jedno z takich postępowań przeciwko konduktorowi prowadzi prokuratura w Gdańsku. Konduktor wpadł, gdy dwóch ubranych po cywilnemu funkcjonariuszy wziął za członków złodziejskiej szajki i zaczął im opowiadać o tym, co wiozą pasażerowie.
1: Czytamy w artykule. Najbardziej niebezpiecznymi trasami były linie podmiejskie, na przykład z Warszawy do Tłuszcza, Łowicza i Radomia, ale też te obsługujące pociągi dalekobieżne. Chociażby z Poznania do Konina, z Warszawy do Białegostoku, Terespola i Lublina. Złodzieje pojawiali się nawet w składach międzynarodowych, gdzie pasażerów okradali już nie tylko Polacy, ale też Czesi, Ukraińcy i Romowie. Niektórzy przestępcy nie ograniczali się do napaści na pasażerów. Ich celem stawali się też konduktorzy, którzy byli obezwładniani. Jeden z nich, który pracował na trasie Warszawa-Gdańsk, dostał nawet kartkę z wyrokiem śmierci. To za to, że reagował na działania trójmiejskich przestępców. Gdy gangster zdobył jego numer telefonu i zadzwonił, mówiąc mu, ile ma dzieci, a także gdzie pracuje jego żona, konduktor zrezygnował z pracy na tej trasie. Podróżni byli atakowani gazem lub upajani alkoholem, w którym znajdowały się narkotyki albo środek psychotropowy. Najgroźniejszymi grupami w tamtym czasie były te z Kielc i Białegostoku. Zaczęto o tym głośniej mówić dopiero po zabójstwie Ani, choć sprawa była znana kolejom od dawna. Dlatego też w sierpniu 2004 roku na wniosek zespołu do spraw pomocy ofiarom przestępstw Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy wszczęto postępowanie przeciwko PKP. W komunikacie czytamy.
2: W dniu 5 sierpnia 2004 roku wszczęte zostało przez prokuraturę rejonową w Kołobrzegu dochodzenie w sprawie narażenia Anny Dybowskiej na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia w nocy z 1 na 2 lipca 2004 roku w pociągu relacji Kołobrzeg-Warszawa poprzez niedopełnienie obowiązków przez pracowników Polskich Kolei Państwowych. Dochodzenie prowadzone jest w oparciu o złożone przez zespół zawiadomienie o przestępstwie. Podjęcie tych czynności podyktowane było uzyskanymi informacjami związanymi z tragiczną śmiercią 21-letniej Anny Dybowskiej, podróżującej pociągiem trasy Kołobrzeg-Warszawa. Młoda dziewczyna była torturowana, a następnie wypchnięto ją z pędzącego pociągu. Szczególnie bulwersujące jest to, że Ania Dybowska została zamordowana w prezencie. Jej śmierć miała być prezentem urodzinowym dla jednego z oprawców. Do tragedii najprawdopodobniej by nie doszło, gdyby w pociągu była jakakolwiek ochrona. Zapewnienie odpowiednich warunków bezpieczeństwa podróżującym nakłada na kolej również ustawa Prawo Przewozowe w artykule 14. Posiadana wiedza zgodnie z artykułem 304 Kodeksu Postępowania Karnego pozwoliła na sformułowanie zarzutów, które następnie zostały przekazane do prokuratury rejonowej w Kołobrzegu.
1: Same koleje w reakcji na medialną burzę po śmierci Ani oznajmiły, że podpisane zostało porozumienie z komendantami głównymi Policji, Straży Granicznej i Żandarmerii Wojskowej w związku ze zwiększeniem bezpieczeństwa w pociągach. Ale życia 21-latce to już nie mogło wrócić.
0: Zło. Zbrodnia. Łowca. Ofiara.

0: zło. Zbrodnia, łowca, ofiara.
1: Proces Artura i Dariusza ruszył w lutym 2005 roku. Toczył się przed sądem w Skierniewicach. Jeszcze przed wejściem na salę sądową do pani Dybowskiej podszedł mężczyzna, który powiedział, że jest ojcem Dariusza. Przeprosił kobietę za to, co zrobił jego syn. Pani Bogusława nic nie odpowiedziała. Dziennikarzom przekazała jedynie, że choć do tego mężczyzny nic nie ma, to jego synowi nigdy nie wybaczy, bo dla zabawy odebrał życie jej córce. Mordercy weszli na salę o 9:30. Nie patrzyli na rodziców ani nie powiedzieli nawet jednego słowa. Cały czas spoglądali na podłogę, jakby liczyli na to, że tam znajdą usprawiedliwienie dla tego, co zrobili. Ich miny nie zdradzały niczego, zero emocji. Pusty wzrok również nie sugerował, by mordercy szczerze żałowali tego, co zrobili swojej ofierze. Jeszcze przed procesem mordercy zostali zbadani przez biegłych psychiatrów, którzy uznali, że mężczyźni byli poczytalni i mogli stanąć przed sądem. Ich obrońcy próbowali unieważnić tę opinię, twierdząc, że biegli byli powierzchowni i nie zachowali obiektywizmu. Wskazywali też na to, że Darek w przeszłości leczył się psychiatrycznie, co skutkowało tym, że pobierał rentę. Z kolei Artur uczęszczał do szkoły specjalnej i ze względu na jego zaburzenia nie został przyjęty do wojska. Dlatego też obrońcy chcieli, by proces został odroczony, a opinie biegłych uzupełnione. Sędzia nie wyraził jednak na to zgody. Prokurator odczytał akt oskarżenia, a po nim wyjaśnienia zaczął składać Fulton. Zmienił swoją wcześniejszą wersję i już w sądzie zaczął zasłaniać się niepamięcią.
2: Ja pamiętam tylko, że ją okradaliśmy, a co było potem, nie pamiętam, bo byłem pod wpływem narkotyków. O tym, że wypchnąłem tę dziewczynę z pociągu, powiedział mi Darek.
1: Artur zapewniał, że w dniu zabójstwa Ani zażywał LSD i choć to on wpadł na pomysł kradzieży w tym właśnie pociągu, to samego momentu, w którym wyrzucał kobietę z wagonu, już nie zarejestrował. Jak mówił, ocknął się kilkadziesiąt minut później, a wcześniejsze zeznania, które w sądzie odczytał prokurator, wymusili na nim policjanci. Twierdził, że był przez nich bity i zastraszany. Rodzice Ani przysłuchiwali się tym słowom z niedowierzaniem. Również Dariusz próbował się wybielić. Podczas rozprawy mówił:
3: Artur wypchnął Anię z pociągu. Ja otworzyłem drzwi, ale na początku nie wiedziałem, że on planuje kogoś wyrzucić.
1: Gdy prokurator dopytywał, po co w takim razie otwierał drzwi wagonu, Dariusz odparł krótko:
3: Artur mnie prosił.
1: Stwierdził również, że Ania nie próbowała uciekać, bo zbyt mocno bała się Artura, który ją zastraszał. Proces trwał łącznie 7 miesięcy. Mógł zakończyć się wcześniej, ale był problem z dowiezieniem do Skierniewic kluczowego świadka, Tomasza L., który słyszał, jak mężczyźni umawiali się na okradanie pociągu. Jak się okazało, w momencie, gdy sąd wzywał go na przesłuchanie, ten przebywał w areszcie śledczym w Bydgoszczy. W mowie końcowej prokurator Sławomir Piwowarczyk mówił:

0: 110 zł. Jestem prokuratorem, czyli rzecznikiem społeczeństwa. Kary śmierci nie ma, więc jedyną szansą na odizolowanie zabójców od społeczeństwa jest dożywotnie więzienie. Takiej kary żądam.
1: Obrońcy apelowali, by sąd potraktował mężczyzn łagodniej. Jak mówili, zarówno Artur, jak i Dariusz nie mieli łatwego dzieciństwa, pochodzili z patologicznych rodzin. To, zdaniem adwokatów, powinno zostać potraktowane jako okoliczność łagodzącą. Sam Artur poprosił rodziców Ani o wybaczenie.
2: Nie zasługuję na niską karę, byłem zwierzęciem, ale mam nadzieję, że mogę stać się znów człowiekiem.
1: O wybaczenie prosił też Dariusz, ale sąd godzinę później stwierdził wprost. Obaj mężczyźni działali ze szczególnym okrucieństwem z motywów zasługujących na szczególne potępienie. Co więcej, ich wina nie budziła jakichkolwiek wątpliwości. Dlatego też Artur Folten został skazany na dożywocie z możliwością ubiegania się o przedterminowe zwolnienie po 35 latach. Dariusz Mioduski z kolei został skazany na 25 lat. Zdaniem sędziego mężczyzna był narzędziem w rękach Artura i miał szansę na resocjalizację. Zresztą podobną opinię wyrazili biegli, którzy widzieli w Dariuszu wykonawcę poleceń, a w Arturze bezwzględnego i pozbawionego jakichkolwiek emocji człowieka. Reporterzy z kolei zwracali uwagę na wygląd Foltyna. Jak opisywali, choć jego twarz była okrągła, łagodna i na pozór nie przywoływała na myśl zagrożenia, to jego wzrok był pusty i zimny. Wskazywał na wyrachowanie i okrucieństwo. Po ogłoszeniu wyroku Jerzy Dybowski, ojciec Ani, powiedział dziennikarzom.
3: Z przebiegu rozprawy wyglądało, że ten jeden ma jakieś ludzkie uczucia. Nawet w pewnym momencie chciał uwolnić Anię. Myślałem tylko, że ten drugi dostanie dożywocie bezwzględne.
1: Pani Bogusława zaznaczyła z kolei, że nie jest w stanie wybaczyć mordercom, a przeprosiny, które padły na sali sądowej, były drwiną z całej jej rodziny. Kontrowersyjna decyzja zapadła za to w Kołobrzegu. Prokuratura umorzyła postępowanie prowadzone przeciwko PKP. Uznano, że pracownicy Polskich Kolei Państwowych dopełnili wszystkich obowiązków, by zapewnić bezpieczeństwo podróżnym. Podczas postępowania przesłuchano kierownika pociągu, a także konduktorów oraz kierownika stacji w Kołobrzegu i naczelnika Służby Ochrony Kolei w Koszalinie. W krótkim komunikacie prokuratura przekazała jednak, że, tu cytat, nie ustalono w sprawie takich faktów, które pozwalałyby przyjąć, że postępowanie pracowników kolei naraziło Annę Dybowską na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Nikt nie poniósł więc odpowiedzialności za brak nadzoru w pociągu grozy, którym podróżowała Ania. A była to, delikatnie mówiąc, zaskakująca decyzja, bo wokół PKP od miesięcy było niezwykle gorąco, również za sprawą lokalnych działaczy. W trakcie sesji Rady Powiatu Słupskiego naczelnik Wydziału Sekcji Przewozów Pasażerskich Włodzimierz Słomka miał powiedzieć, że Ania nie jechała bezpośrednio do celu, tylko wałęsała się po Polsce, przez co sama się doigrała. Zaznaczył też, że urząd walczy z bezdomnymi w pociągach, których miał nazwać robactwem. Natychmiast zażądano dymisji Słomki, ale z informacji, które znalazłam, wynika, że w późniejszych latach spotkał go raczej awans, bo między innymi w latach 2008-2016 pełnił funkcję dyrektora oddziału WARS SA w Warszawie, Gdyni i Szczecinie. Do wydarzeń z 2004 roku odniósł się po latach sam Artur Folten. W rozmowie z Polityką powiedział:
2: 2 lipca w dniu moich 22 urodzin chciałem zdobyć pieniądze, żeby się zabawić. Media później napisały, że zrobiłem sobie prezent urodzinowy i zabiłem dziewczynę, ale to nie była prawda. Najbardziej wypaczony człowiek nie chciałby dostać takiego prezentu. Celem były pieniądze, ale to wszystko gdzieś za daleko poszło. Ja całe życie się bałem. Bałem się bić, zawsze to ja byłem bity. Bałem się jechać do nieznanego miasta, bo się zgubię. Mówili do mnie babcia, rodzina: jesteś głupi, do niczego się nie nadaje. żałujesz. A kiedy żaliłem się, że odbiorę sobie życie, odpowiadali, kto ci

0: Się będzie żałował. Byłem bardzo zdemoralizowany. To, że ta dziewczyna zginęła, to moja, tylko moja wina. Chciałem pozbyć się świadka. Gdybym mógł wrócić czas, oddałbym życie w zamian za jej. Moje życie nie oferowało nic dobrego, a ona kształciła się w medycynie. Mogła leczyć ludzi.
1: W lutym 2006 roku sąd apelacyjny uznał, że Mioduski będzie mógł ubiegać się o przedterminowe zwolnienie po 20 latach w więzieniu. We wcześniejszym wyroku ten termin nie został określony. Mama Ani jeszcze przez długi czas nie mogła pozbyć się wrażenia, że jej ukochana córka pewnego dnia otworzy drzwi i wejdzie do domu. Uśmiechnięta jak zawsze. W szafie pozostała koszula dziewczyny, którą miała na sobie w chwili śmierci. Dawniej biała, pachnąca i wyprasowana. Po 2 lipca zabrudzona z krwawymi plamami. Już zawsze będzie przypominać o tym, jakie piekło dwaj zwyrodnialcy zgotowali niewinnej dziewczynie, która marzyła tylko o tym, by zostać farmaceutką. Dzięki księżom z sanktuarium błogosławionej Karoliny Koskówny w Zabawie Ania ma swoją kapliczkę, a konkretnie ołtarzyk. Znajduje się tam jej zdjęcie i miejsce, gdzie można zapalić świeczkę w intencji zamordowanej. Historia Ani została przedstawiona w głośnym serialu Pitbull. Zmieniono tam jednak imię i nazwisko ofiary.
2: Cześć, co tam? No, wypadła z pociągu. W kieszeni znaleźliśmy bilet z Krakowa do Warszawy, legitymację studencką na nazwisko Agata Syryjska.
3: Kolej tym samobójstwo. Mamy kilka podobnych tutaj na tej trasie.
1: Odcinek pojawił się w 2 sezonie serialu.
4: Zło. Zbrodnia. Łowca. Ofiara.

0: Wiadomości Vox FM, Dawid Osysko, zapraszam. Chcą, by zajęli się tym śledczy. Politycy KO idą do prokuratury w sprawie spotkania posła PiS Michała Moskala z szefem Zonda Krypto Przemysławem Kralem. Zapowiedzieli złożenie zawiadomienia. Poseł Borys Budka uważa, że Michał Moskal mógł nielegalnie wpływać na proces legislacyjny dotyczący ustawy o rynku kryptoaktywów.
1: Spotykał się na Ibizie z byłym funkcjonariuszem CBA i po tym spotkaniu pan Moskal zgłaszał szereg poprawek, by złagodzić skutki ustawy, która miała chronić oszczędności Polaków.
0: Koalicja Obywatelska chce, by prokuratura zabezpieczyła nośniki danych posła i sprawdziła finansowanie jego wyjazdu oraz wypłaty na powiązanej z nią fundacją. Do sprawy odniósł się na portalu X Michał Moskal. W opublikowanym poście pisze, że z Przemysławem Kralem rozmawiał tylko raz i nigdy nie współpracował z nim ani z Zondą. Jak mówi, nigdy nie przyjął też od nich pieniędzy. Został zwolniony z Izby Dziecka, gdzie przebywał po zatrzymaniu. Jest decyzja sądu w sprawie jednego z podejrzewanych o udział w brutalnym pobiciu 36-latka na osiedlu willowym w Krakowie. Zaatakowany mężczyzna został znaleziony przez przypadkowego przechodnia. Zmarł w karetce. Jedną z zatrzymanych osób był nieletni, dlatego jego sprawą zajął się sąd rodzinny.
2: Sąd dzisiaj rano wydał postanowienie o wszczęciu postępowania dotyczącego podejrzenia, że nieletni może przejawiać objawy demoralizacji bądź dopuścił się czynu karalnego, co oznacza, że sąd będzie weryfikował jego udział w zdarzeniu i rolę w tym zdarzeniu.
0: Jednocześnie postanowiono o wypuszczeniu go z Izby Dziecka, mówi Zbigniew Zgub, rzecznik Sądu Okręgowego w Krakowie. Wciąż nie wiadomo, jakie decyzje zapadły wobec drugiej z zatrzymanych osób. Dodajmy, że małopolska policja powołała specjalną grupę śledczych. Ich zadaniem jest odnalezienie wszystkich podejrzewanych w sprawie śmiertelnego pobicia. Według naszych nieoficjalnych informacji trzej prawdopodobni uczestnicy napadu ukrywają się za granicą na południe Europy. Dobre informacje płyną ze szpitala, do którego trafiło dziecko ranne w wypadku na ulicy Solnej w Krakowie. Stan 8-miesięcznego niemowlęcia poprawia się. My od razu łączymy się z naszym krakowskim reporterem Jakubem Solarzem, który zna szczegóły. Kubo, co mówią lekarze?
3: Dziecko trafiło do szpitala w sobotę. Jego stan lekarze określali wtedy jako ciężki. Teraz najnowsze informacje, jakie płyną od medyków, napawają optymizmem.
4: Okołoroczne dziecko obecnie przebywa w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie na jednym z naszych oddziałów. Jego stan określany jest jako stan stabilny.
3: Mówi Katarzyna Pokorna-Chryniszyn, rzecznik Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie. W wypadku, przypomnijmy, zginęli rodzice niemowlęcia. Sprawca usłyszał zarzuty, jednak nie przyznaje się do winy. Grozi mu do 8 lat pozbawienia wolności.
0: Przedwczoraj mieszkańcy Krakowa spotkali się w miejscu tragedii. Uczcili tragicznie zmarłe małżeństwo. Krakowski magistrat zapowiedział, że jeszcze w tym tygodniu na ulicy Solnej pojawią się progi zwalniające. Biały Dom po raz pierwszy oficjalnie potwierdza wizytę szefa CIA w Moskwie. Wcześniej wizytę potwierdził Kreml. Według rzecznika Dmitrija Pieskowa, Radcliffe rozmawiał z przedstawicielami rosyjskich służb, ale nie spotkał się z Władimirem Putinem. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
5: Informację potwierdził sam prezydent Donald Trump, który przyznał w rozmowie z amerykańskim dziennikarzem Glennem Beckiem, że Radcliffe w stolicy Rosji rozmawiał o zakończeniu wojny w Ukrainie. On tam jest i prowadzi takie dość rutynowe rozmowy. Nie chciałbym nikogo rozczarować. Bardzo ciężko pracujemy nad tym, żeby zakończyć tę wojnę i szczerze mówiąc, obie strony chcą, żeby się skończyła. I choć Trump nazwał wizytę rutynową, to taka z pewnością nie była, bo do takich spotkań dochodzi niezwykle rzadko. Poprzednia oficjalnie znana wizyta szefa CIA w Moskwie miała miejsce w listopadzie 2021 roku, kiedy ówczesny szef agencji wywiadowczej William James Burns ostrzegał Putina przed rozpoczęciem wojny.
0: Mateusz Gołębiewski, dziękuję za tę informację. Baza lotnicza w Łasku jest gotowa na przyjęcie kolejnych super nowoczesnych myśliwców F-35. 5 husarzy jest w drodze do Polski, poinformował minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
6: W 32. bazie lotnictwa taktycznego w Łasku będą przywitane, będą wchodzić na służbę. Potrzeba wdrożenia jak najszybciej do służby jest ewidentna wobec zagrożeń ze strony naszych nieprzyjaciół.
0: Pierwsze 3 husarze trafiły do Polski w maju. Kontrakt obejmuje łącznie 32 maszyny. Zarzuty za protest na szlaku do Morskiego Oka. Zakopiańska policja postawiła je 10 osobom uczestniczącym w proteście przeciwko transportowi konnemu na tatrzańskim szlaku. Łącznie chodzi o 45 wykroczeń. O szczegółach z Zakopanego nasz reporter Łukasz Bobek.
7: Zarzuty, jakie usłyszeli protestujący, dotyczą wydarzeń z 8 sierpnia. Jak informuje zakopiańska komenda, chodzi o niestosowanie się do poleceń policji, do poleceń organizatora zgromadzenia, a także tamowanie lub utrudnianie ruchu na drodze. 10 osób nie zostało ukaranych mandatami. Sprawa zostanie skierowana do sądu. Jedna z działaczek organizacji prozwierzęcych, która brała udział w proteście, poinformowała w mediach społecznościowych, że policja przedstawiła jej 16 zarzutów.
0: Teraz policja analizuje materiały wideo, m.in. z kamer nasobnych policjantów z pikiety z 22 sierpnia. Równolegle policja pod nadzorem prokuratury prowadzi śledztwo w sprawie pożaru samochodu organizacji prozwierzęcej, do którego doszło w nocy z soboty na niedzielę, zaraz po proteście. Niebezpieczne prędkości i brak jakichkolwiek konsekwencji. Radosław S., TikToker, od roku wrzuca do sieci filmiki, na których widać, jak jedzie slalomem między samochodami na autostradzie, czy wyprzedza pasem awaryjnym. Policja, jak się okazuje, ma związane ręce. Dlaczego? To sprawdzał Oleg Ruszkowski.
8: To sztuczna inteligencja, to gra. Tak pisze o swoich filmikach sam autor, kpiąc sobie z policji, twierdząc jednocześnie, że wszystko robi legalnie. Choć nagrania przedstawiają brawurową i niebezpieczną jazdę, to prawnie nie ma możliwości, by cokolwiek z kierowcą zrobić, bo na filmikach zamazany jest prędkościomierz i zegar.
9: No to jest tylko odpowiedzialność karna za wykroczenie, czyli grozi mu ewentualnie mandat. Wykroczenia nie są zagrożone karą pozbawienia wolności, więc takiemu piratowi drogowemu nie grozi wsadzenie do więzienia.
8: Mówi profesor Mikołaj Małecki z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Tylko w te wakacje na polskich drogach doszło do 263 wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym.
0: Materiały brawurowego kierowcy mają setki tysięcy wyświetleń. Jego najpopularniejsza publikacja ma ich już ponad milion. Prawie trzykrotnie przekroczył prędkość. Policja ze Skierniewic w Łódzkiem zatrzymała pirata drogowego. Pędził 142 km na godzinę na terenie załadowanym. 26-latek jest dobrze znany miejscowej drogówce.
10: Mężczyzna był już wcześniej karany za podobne wykroczenia, dlatego mandat został nałożony w warunkach recydywy. Kierowca musi teraz zapłacić 5000 zł, a jego prawo jazdy zostało zatrzymane na najbliższe 3 miesiące.
0: Mówi Aneta Placek, rzeczniczka Komendy Miejskiej Policji w Skierniewicach. Nauczyciele edukacji zdrowotnej dostali nieocenioną pomoc. Specjalnie zaprojektowany asystent AI ma im ułatwić pracę z podręcznikiem do tego przedmiotu. Książka liczy aż 900 stron. Narzędzie korzysta z bazy wiedzy zawartej w podręczniku. To pozwala usprawnić nauczycielom pracę, przygotowując się do lekcji, mówi twórca platformy Rafał Gromek.
11: To jest narzędzie, które z jednej strony ma odpowiedzieć na pytanie, ale z drugiej strony ma właśnie wskazać elementy w podręczniku, z którego ta odpowiedź została wygenerowana. Wdajemy takie narzędzia czysto technologiczne, sprawdzające, czy te halucynacje się nie pojawiły.
0: A także możliwość przejścia do fragmentu podręcznika, z którego informacje zostały zebrane. Jak mówią sami nauczyciele, w końcu jest rzetelny podręcznik i przydatne narzędzie.
12: Jest super, ponieważ podręcznik jest bardzo obszerny, bardzo dokładny i możliwości, które daje ta platforma, ułatwiają pracę wyszukiwania tych elementów, które są istotne.
0: Mówi nauczycielka edukacji zdrowotnej Urszula Pawlak z pierwszego liceum we Wrocławiu. Sam podręcznik ma ponad 900 stron, jest darmowy i dostępny dla wszystkich. Został opracowany przez Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu. Na obytych i pełnych pasji żołnierzy zamierza stawiać polska armia. W wojsku zakończył się właśnie pilotaż testów składających się z 15 tysięcy pytań. Będą je rozwiązywać wszyscy kandydaci do służby, co ułatwi im przyporządkowanie ich do jednostek, w których będą mogli w pełni wykorzystać swój potencjał. Wojsko nazywa to tworzeniem armii talentów. Test napisała wczoraj pierwsza grupa studentów Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, a na miejscu był nasz reporter.
13: Jest pan jednym z pierwszych ludzi w ogóle w polskiej armii, którzy ten test wypełniają. Oczywiście nasuwa się banalne pytanie, czy to jest trudne.
14: Trochę sprawiło mi trudności, ponieważ były pewne pytania, w których musiałem się dłuższą chwilę zastanowić. Natomiast niektóre były łatwiejsze.
15: Zwłaszcza młody człowiek potrzebuje takiego drogowskazu. W tym przypadku, biorąc pod uwagę kwestionariusz kompetencji, test WKK, to jest właśnie taki drogowskaz.
0: Nasz reporter Mateusz Chłystun rozmawiał ze Stanisławem, studentem VAT-u, i dr Wiesławą Załogą, wykładowczynią tej uczelni. W październiku odbędą się kolejne testy systemów alarmowych na Mazowszu. To po ostatnich próbach, w trakcie których część syren nie zadziałała tak jak powinna lub nie była słyszalna wcale. Testy mają odbyć się w połowie października.
16: Wszelkie kwestie, które by problemów bądź z reakcją służb, bądź z reakcją na sygnały, brak słyszalności sygnału alarmowego, czy kwestie dotyczące w ogóle braku reakcji, czy niesłyszalności danej syreny, czy na przykład brakuje jej uruchomienia, będziemy weryfikować i uzupełniać w przyszłości.
0: Mówi wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski. Według raportu Najwyższej Izby Kontroli podczas ćwiczeń Alarm 26 nawet co czwarta syrena mogła nie zadziałać poprawnie. To będzie pierwszy taki bieg w Polsce. Na starcie staną roboty humanoidalne i czworonożne. 6 września na krakowskich Błoniach pobiegną dla fundacji Poland Business Run. Robot Run ma łączyć nowe technologie z pomocą osobom z niepełnosprawnością ruchową, po amputacjach i po mastektomii. Pieniądze z opłaty startowej zostaną przeznaczone na zakup protest, wózków inwalidzkich i rehabilitację.
17: Chcemy pokazać, że roboty mogą nie tylko fascynować technologią, ale też przede wszystkim pomagać. Protezy, które otrzymują beneficenci fundacji, też są podobnie zbudowane jak nogi robota, na podobnych komponentach i technice, także to się w bardzo fajny sposób łączy.
0: Mówi Piotr Biedroń, robota można zgłosić do zawodów do końca sierpnia, wystarczy wypełnić formularz na stronie robotrun.pl. Będzie teoria, ale także praktyka. W sobotę w całej Polsce rusza krajowy trening reagowania. Specjaliści oraz eksperci podpowiedzą, jak zachować się w kryzysowych sytuacjach. Specjalny punkt edukacyjny będzie czekał m.in. na płycie rynku w Nowym Sączu.
18: To będzie trening dotyczący przygotowania plecaka do ewakuacji, jak również reagowania na sygnały w trzech krokach, czyli mówimy o rozpoznaniu sygnału, o sprawdzeniu komunikatu i znalezieniu miejsca schronienia. To nie jest straszenie, tylko przygotowanie do różnego rodzaju sytuacji dla mieszkańców, żeby wiedzieli, jak reagować.
0: Mówi starosta nowosądecki Tadeusz Zaręba. Podobne punkty będą działać w całym kraju w najbliższą sobotę. 8 piłkarskich drużyn z całego kraju rozpoczęło Łódź Soccer Camp. Przez tydzień młodzi pasjonaci futbolu będą poznawać piłkarskie tajniki pod okiem byłego reprezentanta Polski Grzegorza Krychowiaka. Z przyszłymi gwiazdami żeńskiej piłki rozmawiał Grzegorz Mich.
19: Dziewczyny, które grają w piłkę nożną, to ciągle nie jest tak popularne. Jak się czujecie w tej roli?
20: No ja się czuję trochę dziwnie, no bo wiadomo, większość jest facetów.
21: To jest tak naprawdę ten sam sport, tylko na przykład chłopak może mieć mniejsze umiejętności niż jakaś dziewczyna.
22: No trochę są jakieś kompleksy.
23: Chłopaki też czasem lubią nas wkurzać, typu mówiąc, że oni na pewno lepiej grają w piłkę niż my.
24: Cały czas się wyśmiewają z piłki damskiej.
25: Będą spotkania z psychologiem, z dietetykiem.
26: Grzegorz Krychowiak.
25: Uczymy dzieci, jak odpowiednio się odżywiać, że sen jest ważny. Wszystko to, do czego ja nie miałem dostępu.
27: Tak jak kiedyś na przykład dano nam głos do wyborów, to tak powinni nam dać teraz szansę do gry.
0: W Łódź Soccer Camp bierze udział w sumie 100 zawodników i zawodniczek do 11 roku życia. W sobotę na stadionie Widzewa mecz gwiazd zmierzą się legendy reprezentacji Polski i Francji. To były wiadomości Vox FM. Dawid Osysko, dziękuję za uwagę.

0: Wiadomości Vox FM, Dawid Osysko, zapraszam. Chcą, by zajęli się tym śledczy. Politycy KO idą do prokuratury w sprawie spotkania posła PiS Michała Moskala z szefem Zonda Krypto Przemysławem Kralem. Zapowiedzieli złożenie zawiadomienia. Poseł Borys Budka uważa, że Michał Moskal mógł nielegalnie wpływać na proces legislacyjny dotyczący ustawy o rynku kryptoaktywów.
1: Spotykał się na Ibizie z byłym funkcjonariuszem CBA i po tym spotkaniu pan Moskal zgłaszał szereg poprawek, by złagodzić skutki ustawy, która miała chronić oszczędności Polaków.
0: Koalicja Obywatelska chce, by prokuratura zabezpieczyła nośniki danych posła i sprawdziła finansowanie jego wyjazdu oraz wypłaty na powiązanej z nią fundacją. Do sprawy odniósł się na portalu X Michał Moskal. W opublikowanym poście pisze, że z Przemysławem Kralem rozmawiał tylko raz i nigdy nie współpracował z nim ani z Zondą. Jak mówi, nigdy nie przyjął też od nich pieniędzy. Został zwolniony z izby dziecka, gdzie przebywał po zatrzymaniu. Jest decyzja sądu w sprawie jednego z podejrzewanych